0: Ona zostanie tak zwana milcząca zgoda. Jeśli urząd nie odpowie na pismo w terminie 60 dni, to sprawa jest rozstrzygnięta pozytywnie na rzecz cudzoziemca. Jednak taka zasada ma objąć jedynie obywateli rozwiniętych państw jak USA, Wielka Brytania czy Japonia. To nie oni czekają na pozwolenie, żeby legalnie mieszkać i pracować, mówi Nadia Winiarska z Konfederacji Lewiatan.
1: Obywatele Ukrainy, obywatele Białorusi, obywatele Indii, Gruzji czekają miesiącami na decyzje pobytowe. Średni czas oczekiwania na wydanie decyzji to jest prawie rok, tylko proszę wziąć pod uwagę, że to się różni w zależności od województwa.
0: Ustawowy czas na wydanie decyzji w sprawie pobytu to 60 dni. W zeszłym roku złożono ponad 500 000 wniosków. Kolejne samorządy szukają sposobów na rozwiązanie problemu hulajnóg elektrycznych. Piotrków Trybunalski właśnie zakazał jazdy nimi w parkach, po skwerach, placach zabaw i boiskach sportowych. To reakcja po skargach mieszkańców. Do podobnego kroku szykuje się też Łódź, mówi Radiu Z radny Damian Raczkowski.
2: Te hulajnogi po prostu sprawiają bardzo realne zagrożenie. Te sytuacje takie kryzysowe, zagrażające życiu i bezpieczeństwu się pojawiają i zdarzają. I mam nadzieję, że wprowadzając taki zakaz, Straż Miejska i Policja będą mogły realnie też egzekwować zakaz poruszania się po tych ścieżkach w parku, nakładać kary.
3: Parki to są przestrzenie, w których spędzamy wolny czas, często z dziećmi, jest często dużo osób starszych, biegają także zwierzęta. Są to pod tym względem przestrzenie, które wydawałoby się, że nie powinno się tam znajdować pojazdy, które się szybko poruszają.
0: Dodaje radny Marcin Chęcz. Wcześniej w Łódzkiem podobne rozwiązanie przyjęło Kutno. Nad zakazem zastanawia się też Bełchatów. Z kolei Skierniewice podniosły opłaty za odebranie niewłaściwie zaparkowanych hulajnóg elektrycznych. W Polsce najszybciej na świecie przybywa bardzo bogatych ludzi. Puls Biznesu pisze, że w ciągu ostatnich 5 lat liczba osób, których majątek przekracza 30 milionów dolarów, wzrosła ponad dwukrotnie. Milionerów u nas będzie dalej przybywać. Inne kraje, gdzie także jest ich coraz więcej, to Rumunia, Arabia Saudyjska i Singapur. Mieszkańcy dzielnicy za Cukrownią w Lublinie proszą miasto o remont. Wiele domów nadal nie ma podłączonej kanalizacji, wody, gazu, ani nawet poprowadzonej drogi. Miasto odpowiada, że inwestycja jest opóźniona ze względu na prace geologiczne. Mieszkańcy w rozmowie z reporterem Radia Z Mateuszem Kasiakiem opowiadają, że świat o nich zapomniał.
4: Centrum Lublina, zaledwie kilkaset metrów od nowoczesnych stadionów i biurowców, to tu czas się zatrzymał. Jak mówią mi mieszkańcy, wodę trzeba nosić, prać ręcznie, a zimą chorować.
5: Czy mycie, czy kąpanie, to się idzie do córek. Do ubikacji to trzeba w zimie wychodzić.
6: Są paranoje, no odgrodzili nas, mówię panu, jak w getcie jesteśmy. Widzi pan, jaką drogę mamy.
4: Aż wir.
6: No nawet do ten podjazd, schody, to dla inwalidów, żeby jakiś podjazd zrobić. Nie ma nic.
4: Teren ten leży też w dolinie rzeki, przez co często dochodzi do podtopień posesji. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Sieć ma powstać w ciągu 4 lat. Widzowie na festiwalu w Gdyni poruszeni filmem Czas, który nie nadszedł, debiutantki Julii Rogowskiej. To opowieść o świecie, w którym starość jest piętnowana. Ludzie poddają się kuracji antygeriatrycznej, a ci, którzy tego nie zrobią, trafiają do miejsc odosobnienia. Główną rolę Sary, która buntuje się przeciwko systemowi, gra Agata Kulesza. Mam nadzieję, że nasz film przyniesie widzom refleksję nad upływem czasu, mówi aktorka.
7: To, że stracimy młodość, to jest naturalne, więc myślę, że to jest fajne, żeby ktoś pomyślał, dobra, nie mogę się tego bać, tylko próbować zobaczyć, co się dzieje tego dnia i tego dnia, nie ciągle myśleć o tym, czy ja umrę i czy będę stary. Tak, będziesz stary i umrzesz, ale nie można każdego dnia tylko o tym myśleć, tylko myślę, że fajnie, że świeci słońce, pada deszcz i kwitną kwiaty i spadają kasztany i morze szumi. Szkoda jest z powodu tego strachu psuć sobie każdy dzień.
0: Czas, który nie nadszedł na festiwalu w Gdyni, walczy o Złote Lwy. Gala wręczenia nagród już dziś.
8: Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Halo, mówi kapitan. Jeśli ten tydzień dosłownie przeleciał wam nad głową, to spokojnie, zawracamy.
1: W niedzielę od 10 Szymon Majewski bierze na pokład najważniejsze wydarzenia tygodnia.
2: I robię to w swoim stylu, jedynym i niepowtarzalnym.
1: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Tylko w Radiu Z.
3: Trzecia. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Jest śledztwo w sprawie środowego pożaru stacji Starlinku w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Prokuratura prowadzi postępowanie w kierunku aktu sabotażu i terroryzmu. Ustalono, że pożar był wynikiem podpalenia. Istnieje podejrzenie, że sprawcy działali na zlecenie rosyjskich służb. Sprawą zajmują się ABW i policja. Nikogo na razie nie zatrzymano. Uciekać, ale nie szukać miejsca schronienia. Wszystkie takie lokalizacje w Polsce zostaną oznakowane. MSWiA chce, żeby w razie zagrożenia każdy wiedział, gdzie może się ukryć. Co to mogą być za miejsca i jak zostaną oznaczone? Reporter Radia Z, Jan Kielak. Teraz tylko niektóre miejsca schronienia są dostępne przez całą dobę. MSWiA zapewnia, że w sytuacji zagrożenia zarządca obiektu będzie musiał udostępnić go obywatelom. Litwa ramię w ramię z Polską. Służby przygotowują międzynarodowy plan ewakuacji ludności. W razie potrzeby pozwoliłyby na przeprowadzenie przez granicę części mieszkańców Litwy, Łotwy i Estonii. Analizowane są procedury i logistyka, a w przyszłości ma powstać konkretny plan. Na Litwie trwają ćwiczenia, podczas których testowane będą procedury takiej ewakuacji. Jest pierwszy wyrok skazujący w sprawie Collegium Humanum. Sąd okręgowy w Warszawie skazał 6 byłych rektorów i prorektorów niepublicznych szkół wyższych. Zostali oskarżeni o wręczanie łapówek w Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dostali m.in. kary roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz wysokie grzywny. Niecodzienny grzesznik w kościele w Poznaniu. Są zarzuty dla mężczyzny, który włamał się we wtorek do poznańskiego kościoła, w którym dzień później został odnaleziony. 37-latek trafił do aresztu w związku z włamaniem i kradzieżą. Grozi mu wieloletnie więzienie. Włamywacz został odnaleziony na miejscu zbrodni podczas porannego otwierania kościoła. O szczegółach Adam Kaźmierczak. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia. Kolejny wyciek danych medycznych Polaków, tym razem dotyczy oprogramowania Medyk firmy Kubusoft. Sprawę ujawnia wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Tym razem wyciekły adresy, numery telefonów i PESEL oraz informacje dotyczące stanu zdrowia pacjentów. Wiadomo, że dotyczy to na przykład odwykowo-psychiatrycznego ośrodka leczniczego w Inowrocławiu, ale to wcale nie musi być jedyna zaatakowana placówka. Działania prowadzi już Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, którego śledztwo ma znacznie szerszy wymiar niż tylko ten jeden incydent. Co ciekawe, firma, której oprogramowanie padło ofiarą ataku, oficjalnie miała tego nie zgłosić odpowiednim służbom. W ostatnim dużym wycieku danych z systemu MyDoctor hakerzy wykradli dane osobowe i medyczne 19 milionów Polaków. Nie tylko tych pacjentów, którzy korzystali z platformy, wystarczy, że używał jej wasz lekarz. Ceny paliw na krawędzi 8 zł za benzynę i 9 za litr diesla. Na razie właściciele stacji rezygnują z marży detalicznej, by utrzymać ceny poniżej tego poziomu. Eksperci nie widzą ryzyka, że w najbliższym czasie cena diesla przebije kwotę 10 zł za litr. Tysiące litrów oleju napędowego ukradł 33-latek z Dolnego Śląska, tankował i odjeżdżał bez płacenia. Proceder trwał od sierpnia. Dodatkowo mężczyzna odpowie teraz za jazdę samochodem, mimo wydanego zakazu prowadzenia pojazdów. Berlin podjął ostateczną decyzję w sprawie Igrzysk Olimpijskich, rezygnuje z ubiegania się o ich organizację. Burmistrz niemieckiej stolicy, ogłaszając wycofanie kandydatury stolicy, powiedział o smutnym dniu dla Berlina. Nie mogliśmy zaoferować tego, czego od nas żądano, czyli stabilności politycznej, przyznaje miejski komisarz olimpijski. Niemiecki odpowiednik PKO-u wybierze dziś w Baden-Baden miasto, które będzie się ubiegać o organizację Igrzysk. Większe szanse daje się Monachium oraz regionowi Rhin-Ruhr na zachodzie.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
4: Borys Budka jest z nami, właściwie nie z nami, w wersji online. Jest u siebie w domu, europoseł, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, ale także były minister sprawiedliwości i były minister aktywów państwowych. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
4: No i pytanie numer jeden właśnie o prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, który wszczął postępowanie wobec trójki sędziów Trybunału, o czym słyszeliśmy w wiadomościach Radia Z. Postępowanie to może zakończyć nawet złożeniem sędziów Trybunału Konstytucyjnego z urzędu. Czy prezes Trybunału Konstytucyjnego idzie na wojnę?
5: Tak, no można by powiedzieć, nosił wilk razy kilka, poniosą i wilka, bo wcześniej czy później pan prezes Święczkowski doczeka się odpowiedniego postępowania dyscyplinarnego i karnego, ponieważ uporczywie narusza prawo, działa niezgodnie z konstytucją, przekracza swoje uprawnienia, nie dopełnia obowiązków, a te rozpaczliwe ruchy, których dokonuje, tylko potwierdzają, że jego znajomość konstytucji to jest mniej więcej taka, jak znajomość reguł demokratycznych przez prezesa Kaczyńskiego.
4: A może to jest po prostu oko za oko, ząb za ząb?
5: Nie, no to jest takie rozpaczliwe blokowanie Trybunału. Przypomnijmy, że pan Święczkowski to jest wice Ziobro. To jest człowiek, który był politycznie drugą osobą w prokuraturze po Ziobrze i został wysłany do Trybunału właśnie po to, by bronić tego Trybunału rękami, nogami, czym się da, przed tym, by Trybunał wrócił do konstytucyjnej roli i przestał być przedmiotem politycznego łupu PiSu.
4: Pytanie numer dwa. Orlen zawiadomił prokuraturę, że w wyniku działań poprzedniego zarządu i konkretnych menadżerów grozi mu nawet ponad miliard dolarów kar. Miliard dolarów kar. No jak patrzę na to, to oczom nie widzę. A w tle jest tajemnicza wizyta w Malezji i umowa sięgająca 2048 roku. I czy ktokolwiek poniesie odpowiedzialność za to, co się wydarzyło?
5: No, widzimy, że są stawiane zarzuty, są akty oskarżenia. Cały czas prokuratura działa. Ja sam, gdy byłem ministrem aktywów państwowych, zeznawałem w prokuraturze. Co więcej, ja widziałem dokumenty, które widział również prezes Kaczyński jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa, pan Sasin, pan Błaszcza, wszyscy święci wtedy, bo już za czasów PiSu służby informowały o tym, co dzieje się w Orlenie. Wtedy był polityczny parasol bezpieczeństwa nad zarządem Orlenu. To się skończyło i te sprawy będą wyjaśnione. Mam nadzieję również, że na drodze cywilnej Orlen będzie domagał się naprawienia szkód.
4: I pytanie numer 3. Doktor Dawid Kacprzyk ma aferę w szpitalu południowym w Warszawie, no w czterech literach, powiedzmy sobie tak, powiedział to dosadniej. I co pan na to? Jako wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, ja wiem, że to już jest były działacz, no ale jednak były.
5: Politycznie zrobiliśmy wszystko, co trzeba, natomiast prokurator musi wyjaśnić, czy doszło do naruszenia prawa. Jeśli tak, to pan Kasprzyk odpowie przed sądem. Natomiast tymi słowami tylko udowadnia, że nigdy nie powinien znaleźć się w polityce. Czarne owce się pojawiają. Ważne, żeby jak najszybciej się ich pozbywać. I żałuję, i mogę żałować, że wcześniej to się nie okazało. No cóż, ja zawsze tłumaczę od kilku dni w mediach, podkreślam, że jeśli ktoś w życiu idzie na skróty, no to bardzo źle to mu wróży. A niestety doktor Kasprzyk właśnie tak postępował.
4: I tutaj stawiamy pauzę. Borys Budka z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka serdecznie zapraszam. Borys Budka też zaprasza i zachęca.
1: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
4: No tak, ale przyzna pan, panie przewodniczący i panie pośle, że to nie był przeciętny działacz. Jednak on jednak robił karierę w strukturach Koalicji Obywatelskiej. No był w młodzieżówce, potem awansował. No to pracował również przy kampanii, z tego co pamiętam, senatora Pocieja. No to nie był taki po prostu jakaś taka szara myszka na dobrą sprawę.
5: Zablokowaliśmy możliwy start, mimo że bardzo chciał, do Sejmu. Nie pozwoliliśmy na start do Rady Warszawy.
4: A dlaczego?
5: Wtedy pojawiały się wątpliwości, że ktoś próbuje iść na skróty, po prostu. Dlatego starsi koledzy doprowadzili do tego, że pan Kasprzyk miał najpierw zapracować społecznie w Radzie Dzielnicy. Okazało się, że polityka służyła mu, jak widać, do kariery zawodowej, to bardzo na skróty. i do tego, co stało się w Szpitalu Południowym. Wyszło to, zostały te kontrakty rozwiązane, natomiast sprawy dotyczące ewentualnego, mówię, niedopełnienia jakichś obowiązków czy naruszeń prawa, to już są w gestii prokuratury i prokuratura działa.
4: No i właśnie jest pytanie od słuchacza, czy Dawid Kacprzyk pozostanie bezkarny do końca kadencji obecnego rządu i obecnej koalicji?
5: Bezkarni byli działacze PiS-u przez 8 lat, jak widać, natomiast...
4: Ale pan doktor nie został nawet przesłuchany i wiele osób się po prostu zachodzi w głowę. Jak to możliwe generalnie? Nie zostały zabezpieczone?
5: Bardzo dziękuję za to pytanie, bo ja również w mediach staram się nieść kaganek oświaty jako prawnik. Jeżeli prokurator ma wątpliwości, albo inaczej, ma przekonanie, że jakaś osoba może być w późniejszej fazie podejrzana w sprawie i będą jej ogłoszone zarzuty, to wówczas takiej osoby nie przesłuchuje się w charakterze świadka, bowiem te zeznania musiałyby iść do kosza. Więc ja mogę tylko podejrzewać, że dokładnie w tej sprawie może o to chodzić, że prokurator przesłuchuje świadków, bada dokumenty i jeśli ma przekonanie, że materiał dowodowy będzie pozwalał na ewentualne przedstawienie zarzutów, to wówczas nawet nie wzywa takiej osoby w charakterze świadka, tylko na sam koniec wzywa w charakterze już podejrzanego. To jest ekonomika procesowa.
4: Dobrze, to Maciej pyta, słuchacz Maciej. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, twierdzi, żeby sprawdzić, czy działacz, były działacz Koalicji Obywatelskiej był w dwóch, trzech miejscach naraz, to musi przesłuchać 250 prokuratora, musi przesłuchać 250 pracowników szpitala. A w sprawie Romanowskiego i Ziobry nie trzeba było 459 świadków, zanim postawiono zarzuty? No jest to po prostu zamiatanie afery Kacprzaka pod dywan i czuć to na kilometr.
5: Przecież wszyscy widzimy, ta sprawa ma charakter publiczny, śledztwo zostało wszczęte, wszyscy widzimy, że w polityczny sposób pana Kacprzyka już nie ma w przestrzeni publicznej, natomiast sprawa zostanie wyjaśniona, tylko właśnie dlatego, żeby była wyjaśniona do samego spodu, dlatego potrzebne są takie działania prokuratury, natomiast jestem przekonany, ja znam pana sędziego, jeszcze kiedyś Żurka, to jest wyjątkowo prawy człowiek, więc doprowadzi chociażby honorowo do tego, że ta sprawa będzie wyjaśniona jak można najszybciej, ale też z uwzględnieniem wszystkich procedur.
4: Ale nie zszokowała pana ta reakcja pana doktora?
5: Jesteśmy w bardzo kulturalnym radiu, jesteśmy po godzinie 18, a nie po 22, więc tak, zdenerwowała mnie, ale to tylko potwierdza swego rodzaju niedojrzałość. Ja znam go, kiedyś wydawało mi się młody, ambitny człowiek. No później okazało się, co się okazało, natomiast tego typu reakcje tylko potwierdzają, że nie dorósł do pewnych funkcji. No i cóż ja mogę powiedzieć? Ja jestem zażenowany, bo to oczywiście idzie na wszystkich konto, mówię o Koalicji Obywatelskiej.
4: Wrócę do tego, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, bo nie dzieje się dobrze, bo pan prezes Święczkowski, pytany chyba w Radiu Wnet o powody podjęcia takich działań wobec tej trójki sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, no to wskazał między innymi, że na zawiadomienie do prokuratury, które skutkowało postawieniem zarzutów dyrektorce Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego. Chodziło też o to, że sędziowie odmawiają udziału, przynajmniej część sędziów odmawia udziału w orzekaniu w zgromadzeniu ogólnym, a jeśli chodzi o sędziego Patyrę, no to wymienił także odmowę orzekania w wyznaczonych składach. No więc no to są takie, można powiedzieć, argumenty, no jednak oko za oko, ząb za ząb. Będę się tego trzymać.
5: Przede wszystkim sędziowie odmawiają podejmowania działań nielegalnych, bo dopóki pan Święczkowski nie zwoła legalnego zgromadzenia ze wszystkimi sędziami, którzy zostali prawidłowo wybrani przez
4: Sejm. No ale jak część nie chce uczestniczyć w zgromadzeniu ogólnym?
5: Nie, to właśnie o to chodzi, że Święczkowski boi się jak diabeł święconej wody zgromadzenia ogólnego, na którym nie ma większości. Dlatego w ten sposób postępuje, zaprasza tylko trójkę, a wobec pozostałej czwórki, już w tej chwili chyba piątki, udaje, że nie są sędziami. No znowu, przydałaby się taka podstawowa lekcja konstytucji. Ja wiem, że konstytucja w obozie PiS-u się nie przyjęła albo przyjęła się tylko w tych fragmentach, które były im wygodne. Więc jeszcze raz, wybór, a nie powołanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego następuje przez Sejm i w tym momencie się kończy. Nie ma tu mowy o prezydencie. Konstytucja mówi wyraźnie. Natomiast pan Święczkowski bardzo boi się tego, że zgromadzenie ogólne mogłoby podjąć uchwały, które nie będą po jego myśli. W związku z czym, po pierwsze, nie zaprasza legalnie wybranych sędziów, a po drugie, jeszcze szykanuje ludzi, którzy działają zgodnie z prawem. No przepraszam, zawiadomili o możliwości popełnienia przestępstwa. Prokurator na podstawie tego zawiadomienia przedstawia zarzuty. No, czyli mieli rację. I teraz Święczkowski nagle, jako były prokurator, podejmuje działania dyscyplinarne za to, że ktoś złożył doniesienie. To inaczej, to wobec Święczkowskiego powinny być formułowane zarzuty, skoro nie zawiadamiał jako funkcjonariusz publiczny o przestępstwie, które miało miejsce w Trybunale.
4: Ale dlaczego koalicja rządząca przez ponad 2 lata ignorowała jednak Trybunał Konstytucyjny? Nie były też publikowane orzeczenia Trybunału. Nie uzupełnialiście przede wszystkim składu po sędziach, którzy kończyli swoją kadencję sprawowania urzędu. Dlaczego? Dlaczego przez, tak jak mówię, nagle coś się wydarzyło, że się obudziliście i postanowiliście zrobić z tym porządek? O co chodzi?
5: Przede wszystkim Trybunał działał nielegalnie, ponieważ zasiadali tam sędziowie dublerzy lub dublerzy dublerów.
4: Ale do kiedy zasiadali? Tak jest.
5: No, od 2015 roku do? Zasiadali, a później na ich miejsce, tam 2 mandaty wygasły, byli kolejni dublerzy. Więc
4: no dobrze, ale wy sprawujecie władzę od końcówki 2023 roku. No można było uzupełnić te wakaty, tak czy nie? Można było.
5: Wakaty można było uzupełnić, ale wówczas te osoby zmuszone byłyby do orzekania z osobami, które są nielegalnie w Trybunale. W związku z czym taka była decyzja, że dopóki nie będzie można odbudować legalnego, zgodnego z konstytucją działania Trybunału, dopóty będą wstrzymane działania.
4: No a jak teraz chcecie w takim razie przywrócić legalność tego Trybunału Konstytucyjnego? Że ma tam wejść policja i to będzie legalne?
5: Oczywiście, no, jeżeli Święczkowski dalej będzie zamykał Trybunał przed legalnie wybranymi sędziami, no to ja mam nadzieję, że dożyje takiego obrazka, że wreszcie będzie ten człowiek wyprowadzony w kajdanach, że stanie przed prokuratorem i odpowie za naruszenie prawa. Ale bo on się zachowuje jak siepacz, jak pisowski siepacz w Trybunale, a nie prezes Trybunału Konstytucyjnego. No, i on tam został po to wysłany.
4: Ale przecież prezes Trybunału Konstytucyjnego, zresztą jak każdy inny sędzia Trybunału, no ma immunitet. Najpierw ten immunitet trzeba mu uchylić, no. No to jak policja miałaby go wyprowadzić?
5: Mogę?
4: Tak.
5: Już odpowiadam. Ma immunitet i dlatego tak boi się zwołać zgromadzenia ogólnego, bo zgromadzenie ogólne może mu ten immunitet uchylić. I to jest cała gra. I Święczkowski broni nie Trybunału jako instytucji. On broni swoich nielegalnych działań. On broni tego, do czego został wyznaczony przez Kaczyńskiego i Ziobrę. No i to jest taka jeden z ostatnich pisowskich bastionów w państwie polskim. No ale prędzej czy później ten bastion upadnie, bo jeśli ktoś działa nielegalnie, no to wobec niego będą podjęte odpowiednie kroki.
4: Czyli rozumiem, że szykuje się podobny scenariusz jak w przypadku TVP, tak? Siłowe przejęcie, tak?
5: Nie. Przede wszystkim to nie jest przejęcie, bo przejmować siłowo to można. Państwo musi zadziałać. Na razie wszystko, co jest dokonywane wobec Trybunału przez obecną większość i przez Sejm, jest zgodne z prawem. Natomiast wyłącznie nielegalne działania są pana Święczkowskiego. W pewnym momencie, jeżeli ten człowiek dalej będzie postępował niezgodnie z polską konstytucją, jeśli będzie naruszał przepisy kodeksu karnego jako funkcjonariusz publiczny, należy podjąć określone działania. Przecież cały czas sędziowie wybrani przez Sejm proszą pana prezydenta o spotkanie, chcą wypełnić ustawę, mimo że nie ma takiego wymogu konstytucyjnego. Natomiast no, na Boga, na ile można tolerować, czy jak długo można tolerować bezprawie? W pewnym momencie to się skończy. Mam nadzieję, że w sposób mniej spektakularny niż niektórzy by oczekiwali.
4: A co to znaczy?
5: No, że niestety nie spełni się to moje marzenie, żeby zobaczyć Święczkowskiego w kajdankach, tylko że stanie przed sądem

0: Ukrainiec zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu. Zginął ksiądz, a 2 osoby są w stanie ciężkim.
1: No, podejrzewam, że najwyższy wymiar kary przewidziany prawem polskim, czyli dożywocie. I tak będzie bez względu na narodowość, bez względu na rasę, religię. Każdy jest równy wobec prawa, więc tutaj to jest oczywiste. Państwo powinno z całą surowością potraktować taką osobę bez względu na to, kim jest, bez względu na to, kto jest ofiarą. Ja oczywiście składam wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym, bo to jest rzecz karygodna i dobrze, że sprawca został obezwładniony, złapany i stanie najpierw przed prokuratorem, a potem przed polskim sądem i sąd zdecyduje o wymiarze kary. Wydaje się, ja jestem zawsze daleki od ferowania wyroku, wydaje się ta sprawa na tyle oczywista, że jest możliwy ten najwyższy wymiar kary.
0: Prezydent Ukrainy też przekazał i co można przeczytać? W opactwie sióstr benedyktynek w Jarosławiu obywatel Ukrainy dopuścił się straszliwej zbrodni. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. Sprawca tego zła musi ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem. Liczymy na szybkie i rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności.
1: Dokładnie tak. I tak zawsze jest w przypadku Polski, że nasze służby działają, prokuratura będzie działać, podejrzewam, jeszcze dzisiaj, a sąd po zebraniu materiału dowodowego wyda wyrok w tej sprawie.
0: Prezydent Nawrocki był w ONZ, miał swoje przemówienie. I jakby pan słuchał, czy też nie? Co mówił polski prezydent?
1: Nie, czytałem, nie jestem fanem pana prezydenta, zwłaszcza jego uniesień, natomiast czytałem to, co powiedział, nic odkrywczego, twarde stanowisko wobec Rosji, tak jak polski rząd, pan prezydent tutaj ma jasne stanowisko. Natomiast jak widać chyba w opinii publicznej te działania pana prezydenta nie są zbyt oceniane dobrze, bo systematycznie spada poziom zaufania do prezydenta Rzeczpospolitej, do Karola Nawrockiego. Z drugiej strony wzrasta zaufanie do pana premiera Tuska, czy też czołowych ministrów tego rządu.
0: Na drugim miejscu, jeśli chodzi o kredyt, znaczy o to zaufanie dla polityków, jest teraz Radosław Sikorski.
1: No bo to jest tak, jak na arenie międzynarodowej porównywać by, nie chcę tutaj, chciałem marki samochodów, ale nie chcę, przecież niemiecką bym jeszcze powiedział i byłoby źle, ale to tak jakby, jak ja bym miał się ścigać z Usainem Boltem na 100 metrów, no to jest mniej więcej tak, jak Karol Nawrocki występuje na forum międzynarodowym, a obok jest Radosław Sikorski. Radek Sikorski jest politykiem światowego formatu, zęby zjadł w dyplomacji. I no, można się od niego wiele uczyć, więc trudno się dziwić, że w trudnych czasach rośnie do niego również zaufanie.
0: No to może to będzie kandydat na prezydenta Koalicji Obywatelskiej w 2030 roku. Ja wiem, że to dopiero za 4 lata, ale...
1: Pożyjemy, zobaczymy. Radosław Sikorski na pewno byłby wspaniałym kandydatem, tak jak i wiele koleżanek i kolegów, których znam w Koalicji Obywatelskiej.
0: No, stała baza amerykańska w Polsce to praktycznie już jest ponoć przesądzone i miałaby się nazywać Fort Trump. I co pan na to?
1: Ważne, żeby powstała. Co do nazwy, może być i Fort Trump. Ja jestem akurat osobą, która pamięta, że w polityce politycy bywają mało skromni, więc ja zawsze powtarzam, co mi moja świętej pamięci babcia mówiła. Pamiętaj, tylko nie bądź pyszny, tylko nie bądź dumny. Więc pan prezydent Trump chyba inaczej myśli, ale jeśli powstanie ta baza, to niech ona się nawet Fort Trump nazywa. Niech to nazwą Amerykanie, później najwyżej będą zmieniać, ale dla mnie najważniejsze jest, żeby amerykańscy żołnierze byli w dużej liczebności w Polsce. To jest jeden z gwarantów naszego bezpieczeństwa i cieszę się z deklaracji prezydenta Trumpa. A jeśli kosztem ma być twierdza z napisem Trump, oczywiście nie będzie.
0: No, Amerykanie też zaprosili Władimira Putina na szczyt G20 na Florydzie. No i liczą, że to zaproszenie zostanie przyjęte. Na razie jeszcze odpowiedzi nie ma, na tak ani na nie. Natomiast no, odpowiedź z Kremla była taka, że oczywiście cieszą się z takiego zaproszenia, ale na razie jeszcze nie podejmują żadnej decyzji. Czy to koniec izolacji?
1: Czytałem przed chwilą, przygotowując się do programu. Akurat tutaj mogę, nie zazdroszczę prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. On

0: będzie reprezentował Polskę na tym szczycie prawdopodobnie, gdyby tam miał być Władimir Putin. Zresztą, no, cóż, ja nie podzielam tego optymizmu ze strony prezydenta Trumpa. Według mnie Putin cały czas ogrywa Trumpa, ogrywa Amerykanów. To jest ludobójca, który dopuszcza się zbrodni wojennych w Ukrainie od wielu, wielu lat. To jest człowiek, który bombarduje jego wojsko cele cywilne, przecież masakra w Buczy. To wszystko tylko potwierdza, że on nie powinien być zapraszany. Natomiast prezydent Trump widocznie liczy na to, że spowoduje to w jakiś sposób zakończenie wojny. Ja w to nie wierzę, ale gospodarzem są Amerykanie tego szczytu, gospodarzem jest Donald Trump i zobaczymy, co w tej sprawie jeszcze się objawi.
1: No jak wiadomo, nie doszło do spotkania szefa polskiego MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z jego odpowiednikiem w administracji amerykańskiej, czyli Pete'em Hegsethem. To spotkanie zostało odłożone. Tutaj było mnóstwo spekulacji generalnie, co to się wydarzyło, że być może ludzie prezydenta storpedowali to spotkanie, albo próbowali tam, suflowali takie, a nie inne rozwiązania. Tutaj wczoraj był Paweł Bejda, wiceminister obrony narodowej z PSL-u. Absolutnie nie podpisywał się pod taką interpretacją rzeczywistości, że faktycznie no być może doszło do konfliktu terminów, jak to określiła strona amerykańska. Chodzi o to, że no w Waszyngtonie jest prezydent Chin i można powiedzieć, że przyjmowany był z honorami. Takimi, można powiedzieć, jest to dość niespotykane, bo pan prezydent Trump czekał kilkadziesiąt minut na płycie lotniska, na przylot samolotu swojego gościa. No i mówił o nich bardzo, że tak powiem, o nim w bardzo ciepłych słowach, że od czasu mojej pierwszej kadencji prezydent Xi Jinping i ja nawiązaliśmy wspaniałą przyjaźń opartą na wzajemnym szacunku i kluczowych interesach naszych narodów. Więc rozumiem, że to jest teraz zainteresowanie Stanów Zjednoczonych to przede wszystkim ten kierunek, no oprócz tego, co dzieje się oczywiście na Bliskim Wschodzie.
0: Nie no, globalna polityka ma to do siebie, że każde miejsce na świecie w dzisiejszych czasach jest ważne. Przecież mamy cały czas problem Tajwanu i tych roszczeń chińskich w stosunku do tej wyspy. Tutaj mamy kwestię bezpieczeństwa Japonii, mamy atomową Koreę Północną, która nie daje o sobie zapominać, więc to jest też tygiel, który no musi być pod czujnym okiem amerykańskim. To Amerykanie są żandarmem porządku światowego, czy ktoś tego chce, czy nie. Natomiast Chiny są mocarstwem, które temu porządkowi w każdej chwili może zagrozić, więc na pewno lepiej mieć stosunki dobre i mieć te kontakty i w ten sposób, niż nie traktować poważnie Chińczyków. Ja jestem przekonany, że przez wiele lat, dużo wcześniej zrobiono, cały świat popełnił błąd, myśląc, że Chiny będą wyłącznie tanią siłą roboczą, zaspokajającą potrzeby tej starej Europy i starych Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że Chiny zbudowały potęgę gospodarczą, potęgę militarną. Chiny są obecne w Afryce, Chiny są obecne w Azji, mają niesamowity zasób złóż naturalnych, dostęp do materiałów rzadkich, ziem rzadkich. To jest potęga i lepiej byłoby dla świata, żeby te stosunki były prawidłowe i żeby jednak oparte były na wzajemnym partnerstwie i dobrych relacjach.
1: Czy ma pan już plecak ewakuacyjny?
0: Nie, ale jestem po zapoznaniu się z tym podręcznikiem.
1: Poradnikiem bezpieczeństwa, tak?
0: Tak.
1: I to wystarczy?
0: Nie no, musimy być przygotowani na różne scenariusze. To jest bardzo ważne, żeby państwo działało, żeby myśląc o pokoju, zawsze mieć z tyłu głowy, że może coś się zdarzyć w tak niespokojnych czasach. Widzimy, że Rosja każdego dnia dopuszcza się prowokacji, które powinny być już nazywane taką hybrydową wojną. Widzimy kolejne elementy tej wojny przeciwko zachodniej Europie, przeciwko sojusznikom w NATO i dobrze być przygotowanym na każdy scenariusz.
1: To jest pytanie słuchacza. Czy w razie napaści na Polskę opuści pan ojczyzny, czy stanie w jej obronie?
0: Chyba każdy z nas będzie stawał w obronie.
1: Dużo jest tych pytań dzisiaj do pana, ale jeszcze chciałam zapytać, co się powinno wydarzyć, jeśli chodzi o rzeczniczkę, a właściwie rzecznika praw dziecka. Pan się już chyba wypowiadał na ten temat, no ale dochodzą jakby no, nowe okoliczności, bo rodzinie została, jak się potem okazało, założona niebieska karta i była ona objętą opieką ośrodka pomocy społecznej. Opozycja domaga się odwołania, pani rzecznik. No chodzi o to, że miała interweniować w sprawie izolowania dwójki dzieci od rodziców. No i co pan sądzi o tej całej sytuacji? Rzeczywiście to jest sprawa, powinna być postawiona na ostrzu noża w przypadku pani rzecznik?
0: Nie uważam, tak. Ja rozmawiałem z panią rzecznik, bo byłem też zbulwersowany tym materiałem, który wczoraj się ukazał. Natomiast ona przedstawiła swoje racje i w mediach społecznościowych. Myślę, że jeśli będzie taka potrzeba, to złoży również wyjaśnienia w Sejmie. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że każdy z nas, jeśli widzi przemoc wobec dziecka, ma obowiązek zareagować. To był długi weekend. Z tego, co mówiła pani rzecznik i zgłosiła sprawę w Policji. Ja nie przesądzam, czy doszło do naruszenia jakichś uprawnień, czy nie, ale gdyby tam wydarzyła się tragedia, gdyby coś stało się tym dzieciom, to wówczas byłyby zarzuty wobec rzeczniczki, że nie podjęła określonych starań. Znam postanowienie sądu, znam relacje dziennikarzy. Wartałoby chyba również szerzej pokazać to rację ze strony pani rzecznik. Jestem ostatnią osobą, która chciałaby wydawać wyroki bez wysłuchania drugiej strony.
1: Pytanie kolejne od słuchacza. Kiedy zostanie zrealizowana jedna z najważniejszych obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej w postaci podniesienia kwoty wolnej od podatku dochodowego do 60 tysięcy złotych?
0: Jak na to budżet pozwoli, wiem, że Andrzej Domański, minister finansów, chciałby zrobić to w przyszłym roku, ale jaka będzie sytuacja budżetowa tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Mamy deficyt.
1: Nie, no jest tak, no deficyt jest jaki jest. My jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu, no więc chyba nie zanosi się na to, że nagle będzie jakiś niesamowity wzrost.
0: Ale rekordowe wydatki, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, jeśli chodzi o zbrojenia, jeśli chodzi o naszą obronność, kwestie związane z infrastrukturą, wykorzystujemy środki europejskie. Niestety nie da się wszystkiego zapewnić. Mnie się marzy, żeby ten postulat został jak najszybciej, ten punkt programowy zrealizowany. Natomiast trzeba pamiętać, że mimo tej sytuacji Polska jest najlepiej rozwijającym się krajem w Unii Europejskiej. Zazdroszczą nam stare kraje unijne tego, w jaki sposób radzimy sobie w takiej trudnej sytuacji. Mamy też tutaj ciągle rosnące płace zarówno w sferze przedsiębiorstw, jak i w sferze budżetowej. Wiem, dla budżetówki niewystarczająco, bo są postulaty, żeby to było jeszcze więcej, no ale nie da się mieć niestety w budżecie wszystkiego.
1: No ale trudno mi wierzyć, że nie zdawaliście sobie sprawy, jaka może być sytuacja budżetowa, kiedy rządy kończyło Prawo i Sprawiedliwość, kiedy mówiliście o tym, że pieniądze właściwie są, że można powiedzieć, że mamy do czynienia z taką no, kreatywną księgowością, że pieniądze były po prostu jakby wyprowadzane z budżetu i były po prostu ujmowane w tych funduszach różnych celowych, jak na przykład PFR. No to to troszkę gruszka na wierzbie, można powiedzieć, albo gruszki na wierzbie, ta obietnica, ale rzeczywiście była bardzo atrakcyjna, jakby nie patrzeć.
0: Nie no, pani redaktor słusznie zauważyła, że oprócz budżetu, który był kreatywną księgowością Mateusza Morawieckiego, to w dodatku bardzo dużo środków wyprowadzano poza kontrolę budżetową właśnie do funduszy specjalnych. Myśmy tę sytuację uporządkowali, myśmy doprowadzili do zahamowania tej wyjątkowo wysokiej inflacji za czasów Morawieckiego, więc tutaj już no, doprowadziliśmy do wzrostu wynagrodzeń, natomiast niestety ja bardzo z tego powodu ubolewam, nie udało się do tej pory zrealizować podniesienia kwoty wolnej od podatku.
1: A dlaczego nie została zlikwidowana taka instytucja jak Polska Fundacja Narodowa? Jak byliście w opozycji, to mówiliście, że to po prostu no, jest instytucja niepotrzebna i tylko generuje dodatkowe środki.
0: Nie mam wiedzy, czy to jest likwidacji, czy jakie decyzje zostały podjęte w tej sprawie. Gdy byłem ministrem aktywów państwowych, to pracowaliśmy nad tym, żeby spółki zgodnie z zawartymi umowami mogły się z tej fundacji wycofać, tylko tam był okres wypowiedzenia.
1: Kolejne pytanie od słuchacza. Czy Koalicja Obywatelska wyklucza w przyszłości na 100% koalicję z ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego?
0: Tak.
1: Krótko, inny temat. Kiedy ma zostać zaprezentowany projekt ustawy reformy wynagrodzeń lekarzy? Rozumiem, że to, co zaprezentowaliście teraz, to jest po to, aby uśpić czujność lekarzy, a po cichu pracujecie nad projektem, który przyniesie realne zmiany i poprawi sytuację Polaków, prawda?
0: Będzie przygotowany czy przedstawiony projekt ustawy zgodnie z zapowiedziami, natomiast nie znam, proszę wybaczyć, szczegółowego harmonogramu prac rządu w tym zakresie. No i nie mam takiej wiedzy i nie chciałbym nikogo w błąd wprowadzić.
1: Mariola pyta, Konfederacja rozpowszechnia informację, że ETS-2 już na pewno wejdzie w życie od stycznia 2028, czyli zaraz po wyborach w Polsce. W związku z tym pójdą w górę ceny paliwa, a na początek około od 30 do 35 groszy. Podróżowanie i koszty ogrzewania też pójdą w górę, ogrzewania domów. Czy pan by chciał zdementować te informacje? Tutaj jest napisane nawet głupoty.
0: Tak, polskie stanowisko, polski rząd, tak samo polska delegacja Koalicji Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim stoi na stanowisku, że ETS-2 nie może wejść w tej formule, w tym czasie i robimy wszystko, żeby to co najmniej przesunąć.
1: Koalicja, ale o ile?
0: Jeśli 10 chodzi o państw, minimum o 2 lata, natomiast moim zdaniem w tej postaci ETS-2 w ogóle nie powinien wejść, dlatego że jest to przeciwskuteczne i przenosi koszty bezpośrednio na obywateli w sposób niezrozumiały dla nich. Nie może być tak, żeby wymuszać w cudzysłowie karami pewne rzeczy, tylko jednak dopóki nie jesteśmy przygotowani na pewne rzeczy, dopóki obywatele nie chcą pewnych rzeczy, no nie będziemy tego wymuszać. Mówimy to wyraźnie w Parlamencie Europejskim. Zdaje się, że uda nam się mieć do tego większość, chociaż tak jak mówię, tutaj główna decyzja to Komisja Europejska i stanowisko rządów. Polski rząd stoi na jasnym stanowisku w tej sprawie.
1: No, z Mercosurem się nie udało, tak tylko przypomnę. Rafał Ziemkiewicz, tak, ten Rafał Ziemkiewicz pyta. Jestem ciekaw, jak w Platformie Obywatelskiej odebrano, a właściwie z Koalicji Obywatelskiej, nie masz Platformy, odebrano otwartą zapowiedź Ursuli von der Leyen w jej orędziu, że tak jak Komisja Europejska zmieniła władzę na Węgrzech, to tak za pomocą obcinania funduszy będzie wymieniać władzę we wszystkich krajach członkowskich, jeśli ich wyborcy będą głosować źle. Nie pomyśli Komisji Europejskiej.
0: To słyszeliśmy inne wystąpienia.
1: To znaczy?
0: Ja nie słyszałem tego, o czym mówi pan redaktor Ziemkiewicz, natomiast ja wiem jedno, że jesteśmy we wspólnej Europie, jesteśmy we wspólnocie, która ma określone wartości i cieszę się, że wspólnymi siłami, bo również myśmy zabiegali o to, Węgrzy dokonali tej zmiany, bo Orban nie dość, że skorumpował i zawłaszczył swój kraj, to jeszcze stał się poplecznikiem, piątą kolumną Putina w Europie i całe szczęście dla Europy Węgrzy pożegnali z hukiem tego autokratę. No, gdyby tak się nie stało, to obawiam się, że Węgry już w tej kadencji nie byłyby w Unii Europejskiej.
1: I jeszcze jedno pytanie ode mnie. Jak pan ocenia szansę waszej kandydatki PSL wspólnej, takiej Moniki Piątkowskiej, senatorki Koalicji Obywatelskiej, na to, żeby została prezydentką, też prezydentem Krakowa? No, na razie pierwsza tura oczywiście w niedzielę.
0: Oceniam duże szanse, chociaż oczywiście w drugiej turze, jeśli będzie druga tura, jeśli wszystko potoczy się tak, jak wskazują sondaże, to w drugiej turze będziemy mieli do czynienia z klasycznym wszyscy na jednego, bo tak zawsze traktuje się kandydatów Koalicji Obywatelskiej. No ale to jest wyjątkowo doświadczona osoba z bardzo dużym merytorycznym zapleczem. Pracowała w Krakowie. Trzymam mocno kciuki, życzę jak najlepiej naszej kandydatce.
1: No ale jeśli będzie druga tura i jeśli Monika Piątkowska się w niej znajdzie, to rozumiem, że raczej Łukasz Gibała? Tylko to pan powiedział, że będzie jeden, że wszyscy na jednego.
0: No bo i mówię, jeśli te sondaże się potwierdzą, które wszystko wskazuje na to, że taka może być tura, taka może być druga tura i tutaj Łukasz Gibała będzie jak zawsze udawał osobę, która jest poza polityki. Ja go jeszcze pamiętam z Platformy Obywatelskiej.
1: Ja też. Potem Ruch Palikot.
0: To jest człowiek, który ma obsesję na punkcie zostania prezydentem Krakowa. Każdy może mieć swoje marzenia. Doceniam to, jeśli ktoś jest zdeterminowany, natomiast to, w jaki sposób pracował przy referendum, to w ile pieniędzy tam zostało włożonych, no cóż, można by to było dużo lepiej spożytkować, ale taki był werdykt krakowian. Trzymam mocno kciuki za naszą kandydatkę i mam nadzieję, że wygra.
1: A referendum będzie w Gliwicach, żeby odwołać panią prezydent?
0: W każdym mieście może być referendum. Tu jest taki dziwny sojusz u nas w Gliwicach, ponieważ...
1: Pana żona jest prezydentem Gliwic, przypomnijmy.
0: Tak, pan senator Frankiewicz, który jest senatorem dzięki temu, że startował z bloku demokratycznego, z paktu senackiego opozycyjnego, nagle jest zagorzałym wrogiem, wspólnie z PiS-em i Konfederacją urządza referendum. No ale cóż, tak to bywa, jeżeli ktoś nie umie pogodzić się z porażką. Ja jestem na pewno nieobiektywny, więc nie chciałbym się wypowiadać, ale zapraszam serdecznie do Gliwic i żeby zobaczyć, jak miasto się zmienia i jeżeli ocenialibyśmy tylko przez pryzmat ostatnich 2 lat, to jestem bardzo, bardzo spokojny. Oto tu nie ma polityki, tylko to jest praca dla mieszkańców.
1: No jeszcze miesiąc pozostał, żeby zebrać wymaganą liczbę głosów, żeby to referendum mogło zostać ogłoszone. Tam chyba prawie 13 tysięcy głosów trzeba zebrać. Tam ma 12 700 chyba, z tego co pamiętam.
0: Tu nawet ludzie z Wrocławia, od pana Morawieckiego przyjeżdżają zbierać podpisy. To jest bardzo, bardzo takie charakterystyczne, bo PiS jeszcze przed tym podziałem wymyślił taki projekt A4, to znaczy, żeby robić referenda od Wrocławia do Rzeszowa wzdłuż autostrady A4. Oczywiście nie dlatego, że ktoś źle rządzi w mieście, tylko po to, żeby przed wyborami parlamentarnymi, wszędzie tam, gdzie jest Koalicja Obywatelska, próbować pokazywać jakąś żółtą czy czerwoną kartkę koalicji. Natomiast to jest takie trochę śmieszne, jeżeli muszą przyjeżdżać ludzie z innych miast, zbierać podpisy. To jest takie trochę niepoważne. Mnie najbardziej tylko bulwersuje to, że Zygmunt Frankiewicz, który przez wiele lat udawał demokratę, samorządowca, był takim guru samorządowym, dzisiaj wspólnie z partiami, które nie mają nic wspólnego z samorządem, organizuje referendum, wspiera, nagrywa się. No ale cóż, taka widocznie jego domena.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Borys Budka był z nami, europoseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo za to spotkanie online. Mam nadzieję, że w przyszłości już face to face, twarzą w twarz, w cztery oczy. Tutaj
0: ja również
1: w studiu.
0: Dziękuję.
1: Zapraszamy na Czerską. Zapraszamy na Czerską, bo to jest po nowemu. No i życzę dobrego wieczoru.
0: Na Czerską?
1: No na Czerską,
0: o,
1: tak.
0: To dawno mi nie było
1: no,
0: w sercu.
1: Dawno, dawno.
0: Ojeju, dobrze, że można online.
1: Nie rozumiem, że nie chce pan być na Czerskiej? Zapraszamy naprawdę, piękne studio, no naprawdę, trzeba przyjechać, zobaczyć, przekonać się na własnej skórze.
0: Oczywiście, że przyjadę tym bardziej, żeby zobaczyć nowe studio, bo bym na Żurawią poszedł i bym...
1: Nie, no byśmy przypominali, bo tutaj wielu po prostu już...
0: w Warszawie, to stałbym na tym deszczu, na tej Żurawii, szukał pani redaktor.
1: Nie, zamówilibyśmy panu taksówkę i taksówka wiedziałaby, dokąd pana zawieźć. Dziękuję bardzo, dobrego wieczoru.
0: To ja dziękuję i dobrego popołudnia i wieczoru.
2: To były 3 najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Nie żyje 29-letni policjant postrzelony podczas służby. Do tragedii doszło w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku, gdzie funkcjonariusze prowadzili czynności wobec mężczyzny podejrzewanego o kradzieże. 33-latek miał oddać strzał w głowę jednego z policjantów. Napastnik usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a także za nielegalne posiadanie broni. Teraz te zarzuty prawdopodobnie zostaną zmienione. 33-latek był wcześniej karany za granicą. Za co? O tym reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
1: Podejrzany był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech, w tym właśnie za przewóz nielegalnie broni palnej i amunicji. Na pistolet, z którego miał otworzyć ogień do policjantów, też nie miał zezwolenia. Funkcjonariusze interweniowali w jego domu w Kraśniku Górnym z powodu podejrzenia innych kradzieży. Na początku 33-latka nie było w domu, a kiedy wrócił, jak tylko zobaczył policjantów, miał zacząć strzelać. Funkcjonariusze też odpowiedzieli strzałami. Zatrzymali 33-latka po krótkim pościgu. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Podejrzany przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Reforma ochrony zdrowia w Sejmie. Do parlamentu wpłynął projekt rządowych ustaw, które w założeniu mają być receptą na uzdrowienie kulejącego systemu. Koniec z rekordowymi pensjami lekarzy. Ich czas pracy będzie limitowany. Pytanie, jaki plan w tej sprawie mają Sejm i Senat? Odpowiedzi szukała reporterka Radia Z, Karolina Olszewska-Merk.
2: Na ten moment nie ma potrzeby zwoływania dodatkowego posiedzenia tylko na tę reformę. Rządowe projekty trafią pod obrady najpewniej na początku października. W ochronie zdrowia jest problem, mówi Paweł Ślis z Polski 2050 i nie ukrywa, że ma pewne zastrzeżenia.
3: Trochę za wolno. Uważam, że to powinno być dużo wcześniej zrobione w Sejmie.
2: I choć poseł nie jest zwolennikiem specjalnych obrad tylko w tej sprawie, to już w przypadku konieczności wydłużenia posiedzenia byłby zdecydowanie na tak.
0: Rządowa reforma do Sejmu miała trafić na początku września. Niemal 400 tysięcy wolnych terminów czeka na kobiety, które chciałyby szybko zrobić mamografię. Szybko, czyli w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Wolne miejsce można znaleźć przez stronę pacjent.gov.pl. Co roku w Polsce rak piersi dotyka 20 tysięcy kobiet, najczęściej tych, które mają powyżej 50 lat. Strażacy wyjeżdżają do pierwszych tej jesieni zatruć tlenkiem węgla. Poprzedniej nocy tylko w Wielkopolsce poszkodowane zostały 3 osoby, 2 z nich trafiły do szpitala, w tym 86-latka z powiatu międzychodzkiego, której życie uratowała czujka czadu. Warto zamontować takie urządzenie, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
4: Tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
0: Czujka kosztuje od 50 do 150. 10 zł. Najpierw jak najszybsze decyzje o bazie wojskowej, później spory o nazwę. To reakcja ministra koordynatora służb specjalnych na zapowiedź prezydenta, że w razie powstania to będzie Fort Trump. A to wywołało ożywioną dyskusję polityczną. Nie skupiajmy się na tym etapie, mówi Tomasz Siemoniak.
5: Jak już będzie to pewne, jak będą podpisane umowy, wbite łopaty, to wtedy zróbmy konkurs na nazwę i wtedy to rozstrzygnijmy, bo dzisiaj nie ma decyzji i jak nadmierna uwaga się skupi na tym, czy tak się ma nazywać, czy inaczej, to po prostu świetnie się pokłócimy i nic z tego nie będzie.
0: Oprócz Fort Trump, wśród pomysłów na nazwę dla bazy wojskowej pojawia się Ronald Reagan jako możliwy patron instalacji, ale też Tadeusz Kościuszko. Relacje Nawrocki-Trump nie są gwarancją bezpieczeństwa, tak uważa były prezydent Bronisław Komorowski. W Radiu Z mówił, że PiS ma postawę kundla, czyli nadmierną uległość wobec amerykańskiego prezydenta. Komorowski podaje za przykład zaproszenie przez Trumpa na szczyt G20 na Florydzie Władimira Putina. Polska będzie na tym szczycie jako obserwator. Więcej w materiale reportera Radia Z Daniela Wrzosa.
6: Relacje Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem są pozytywne, ale nie gwarantują naszego bezpieczeństwa. Putin już szedł po czerwonym dywanie na Alasce, dlatego jak mówi Bronisław Komorowski, Nawrocki usiądzie przy jednym stole z Putinem, ale będzie próbować to bagatelizować.
7: Obawiam się, że tu będzie sytuacja taka, że będzie się pan prezydent Nawrocki próbował opalać w promieniach prezydenta Trumpa, niewiele dla Polski zyskując.
6: Nasz udział w szczycie nie oznacza wejścia do grupy G20. Polska raczej będzie chciała się pokazać światu, dodał były prezydent.
0: Tylko niespełna 30% osób głosujących w sądzie na radioz.pl ocenia, że relacje Nawrockiego z Trumpem gwarantują Polsce bezpieczeństwo. Możliwość strzelania do wszystkich obiektów, które naruszą polskie niebo, zapowiada Ministerstwo Obrony Narodowej. Wicepremier, szef MON Władysław Kośniak-Kamysz mówi, że każdy, kto będzie zagrażał bezpieczeństwu Polski, musi się liczyć z jasną odpowiedzią.
8: Nasi żołnierze są gotowi do użycia sprzętu, którym dysponują, ochrony polskiego nieba, odpalenia odpowiednich pocisków.
0: Przed zestrzeleniem obcych obiektów piloci naszych myśliwców nie będą musieli wizualnie identyfikować celu. Ma to ułatwić skuteczną obronę polskiego nieba i usprawnić podejmowanie decyzji w tym zakresie. Rzecznik Praw Obywatelskich chce prosić Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy o usługach cyfrowych. Zdaniem Sylwii Gregorczyk-Abram, która była gościem Radia Z, nowe prawo da szansę obrony w sporach użytkowników mediów społecznościowych z prowadzącymi je firmami. O tym, jakich jeszcze argumentów zamierza użyć rzecznik, wie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
9: Widzę przestrzeń do współpracy z Kancelarią Prezydenta w kontekście ochrony praw obywateli i będę ją pielęgnować, deklaruje Sylwia Gregorczyk-Abram. Odbyła już nawet pierwsze rozmowy w tej kwestii, ale liczy na dłuższe spotkanie z Karolem Nawrockim, by wytłumaczyć mu, jak wielką rolę mogą spełnić nowe przepisy dotyczące wszystkich, którzy korzystają z serwisów społecznościowych.
10: Możliwości, jakie obywatel ma, chociażby związane z uzasadnieniem usunięcia treści, zablokowania konta.
9: Liczba skarg na ten temat wpływających do Rzecznika Praw Obywatelskich wciąż rośnie.
0: Całej rozmowy będziecie mogli wysłuchać tuż po tym wydaniu wiadomości. A terminu spotkania z Karolem Nawrockim w tej sprawie jeszcze nie ustalono. Polska apeluje do Komisji Europejskiej o ochronę przemysłu AGD. Chodzi o nierówną konkurencję, głównie z Chin, przez którą tylko w zeszłym roku w naszym kraju zamknęło się 5 fabryk. Jaki pomysł ma polski rząd na ratowanie zakładów produkujących pralki, lodówki czy zmywarki? O tym reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
1: Produkcja europejska traci głównie kosztem chińskiej i jest pomysł na wyrównanie tego pola gry i dołączenie sprzętu AGD do granicznego podatku węglowego CBAM. To takie cło właśnie wyrównawcze.
11: Potrzebujemy ochrony dla naszego przemysłu AGD, głównie w kontekście niesprawiedliwej, nierównej konkurencji z państw trzecich.
1: Mówi wiceminister rozwoju Michał Baranowski. Jest też pomysł uznania sektora AGD jako branży krytycznej w Europie. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Polska jest w Europie liderem produkcji AGD. Obok niej pod apelem do Komisji Europejskiej podpisały się także Włochy, Francja, Niemcy, Słowacja i Hiszpania. Mieszkańcy lubelskiej dzielnicy za Cukrownią apelują do miasta o remonty. Wiele domów wciąż jest bez kanalizacji, wody czy gazu. Nie ma też dobrych dróg. W rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Kasiakiem mieszkańcy mówią, że świat o nich zapomniał.
12: Są paranoje, no odgrodzili nas, mówię panu, jak w getcie jesteśmy. Widzi pan, jaką drogę mamy?
13: Żwir.
12: No nawet do ten podjazd, schody, to dla inwalidów, żeby jakiś podjazd zrobić. Nie ma nic.
14: Tak nie mamy na co liczyć, bo jakoś tak zapomniana dzielnica.
15: A dookoła się rozwija, tak. Ładnie wszędzie.
16: Proszę sobie wyobrazić, jak wygląda życie. Wodę trzeba nosić wiadrem, prawda? Pranie to dobrze, że córki mam mają wodę, mieszkają w blokach. Latem to się pierze w takiej pralece, jak to kiedyś.
0: Lubelski ratusz tłumaczy, że budowa wodociągu i kanalizacji ma być zrealizowana do końca 2030 roku. Niespodziewane narodziny w płockim zoo. Na świat przyszły rzadkie anolisy sabańskie. Na razie zauważono 2 maluchy, które mają zaledwie 3 cm długości. Świetnie się maskują, dlatego ich opiekunowie zachęcają, aby samemu przyjść i wypatrywać nowych mieszkańców ogrodu. 4 dorosłe osobniki przyjechały do Płocka w maju z Wrocławia. W naturze te małe jaszczurki żyją tylko na jednej wyspie na Morzu Karaibskim. Radość w łódzkim zoo. Po ponad 20 latach na świat przyszły lwy azjatyckie, samiec i samiczka. Młodych doczekała się żyjąca w łódzkim ogrodzie para Shiva i Loki. Lwiątka przyszły na świat pod koniec lipca, czują się dobrze, powoli poznają otoczenie. Przywitała je już prezydent miasta. Przed kocientami jeszcze szczepienia. W tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne zapraszam punktualnie o 5:00.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
18: Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram w naszym studiu. Dzień dobry, kłaniam się.
19: Dzień dobry.
18: Jak zawsze u nas krótka piłka na początek, konkretne pytanie, konkretna odpowiedź mam nadzieję. Pytanie brzmi, czy Trybunał Konstytucyjny trzeba zbudować od zera, tak czy nie?
10: trzeba przywrócić go obywatelom, tak żeby spełnił swoją konstytucyjną rolę.
18: No to jest na razie trochę naokoło odpowiedź, ale za chwilę porozmawiamy o tym bardziej. Sprawdźmy, co na to obywatele. Niech przemówią. Sonda na radio.z.pl już działa. Zapraszamy do głosowania. Ale zanim o Trybunale, to spójrzmy na Jarosław. Po ataku nożownika w Jarosławiu, gdzie sprawcą był obywatel Ukrainy, jest żałoba. Pytanie, czy wzrost nastrojów antyukraińskich jest teraz, pani zdaniem, nieunikniony?
10: To jest naprawdę ogromna tragedia i nie powinno mieć znaczenia, kto dokonał tego zamachu. To było rzeczywiście brutalne morderstwo. Wielkie, ogromne kondolencje dla rodziny i dla bliskich. Tak, faktycznie w tego rodzaju sytuacjach, jak pokazuje historia i chyba już widzimy takie ruchy w przestrzeni internetowej, może dojść do wzrostu takich antyukraińskich.
18: Arcybiskup Polak mówi na przykład, niech ten przestępczy akt nie zrodzi w naszych sercach nienawiści i niechęci wobec naszych sióstr i braci z Ukrainy.
10: Ogromne, ważne słowa arcybiskupa, też bardzo za nie dziękuję. Takie słowa, które tonują te nastroje, są teraz bardzo, bardzo potrzebne, zwłaszcza z ust Kościoła.
18: Prezydent Nawrocki pisze, że ta zbrodnia wymaga stanowczej odpowiedzi państwa. Oczywiście. Premier Tusk zapewnia, że sprawca zostanie ukarany z całą surowością polskiego prawa. A pani czego oczekuje?
10: Oczywiście, jeżeli doszło do tak brutalnego zabójstwa, to oczywiście, że sprawca powinien zostać ukarany po przeprowadzeniu procesu sądowego, wcześniej postępowania przez prokuraturę. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości.
18: Będzie pani protestować, jeśli policja zostanie wysłana do Trybunału Konstytucyjnego?
10: Zobaczymy, jakie będą podstawy takiej ewentualnej interwencji. Też proszę zrozumieć moją szczególną sytuację. Ja rzeczywiście jestem organem, który bardzo często monitoruje i pyta policję o powody, o proporcjonalność tej interwencji.
18: Więc dlatego ja dopytuję panią jako ten organ konstytucyjny, czy dopuszcza i akceptuje pani użycie policji dla wprowadzenia zmian w Trybunale Konstytucyjnym?
10: Jeżeli do takiego użycia policji dojdzie i będę miała wątpliwości albo będą wpływać z tego tytułu skargi, to oczywiście będę pytała o powody takiej decyzji, użycie środków, ewentualnie przymusu. Teraz rozmawiamy o jakimś takim scenariuszu projektowanym i też nie byłoby odpowiedzialne, żebym ja teraz wyraziła swoje zdanie, a potem dokonywała oceny tego, co się ewentualnie wydarzy, bo to może wpłynąć na ten proces.
18: Ale Kancelaria Prezydenta na przykład pyta, jakie byłyby powody takiej decyzji. Czy pani potrafi znaleźć podstawy prawne wykorzystania policji w Trybunale Konstytucyjnym?
10: No nie jest moją rolą, panie redaktorze, szukanie tych podstaw. Jeżeli do takiej interwencji dojdzie, to oczywiście będzie ona oceniana zgodnie z zasadami proporcjonalności, zasadności ewentualnego użycia formacji policja w Trybunale Konstytucyjnym. I tak jak w tym i w każdym innym przypadku, w ramach moich ustawowych kompetencji będę się temu przeglądać.
18: A czy kiedy na ulicznych protestach walczyła pani o sąd, o Trybunał, walczyła pani o to, żeby premier wysłał do Trybunału Konstytucyjnego swoją prawą rękę, swojego zaufanego człowieka, swojego ministra?
10: Ja myślę, że teraz jesteśmy na takim etapie, że pan sędzia już, Berek, został wybrany przez Sejm. Była dyskusja na ten temat, czy faktycznie osoba tak blisko premierowi powinna zasiadać w Trybunale, czy nie. Ona została w pewnym sensie zweryfikowana.
18: No nie, ta dyskusja trwa. Na przykład nasz słuchacz, pan Maciej, pyta, czy ludzie po to palili świeczki w obronie Trybunału i sądów przed politykami, aby teraz prawa ręka premiera była sędzią.
10: Ja rozumiem pana Macieja rzeczywiście, że może tak się czuć, bo chciałby, tak rozumiem ten jego wpis, żeby osoby tam zasiadające nie stwarzały wrażenia, że są związane z politykami.
18: A pani
10: natomiast
18: nie chciałaby tego?
10: Trzeba teraz powiedzieć, że pan sędzia Berek został w sposób prawidłowy wybrany przez Sejm i to ślubowanie powinno zostać od niego odebrane.
18: Ale to jest ucieczka od problemu, o który pytam. Na przykład Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która, jak sądzę, wiele razy była dla pani autorytetem w tych dyskusjach.
10: Nadal jest dla mnie.
18: Razem z wieloma innymi organizacjami społecznymi pisze, że ktoś, kogo premier nazywa swoją prawą ręką, nie daje gwarancji apolityczności w Trybunale.
10: Ja już się wypowiadam, ja powiem to też na antenie, żeby nie było, że uciekam od tego tematu. Faktycznie nawet samego Rzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak na nie spojrzymy, chociażby na wyrok Wałęsa, to ta przesłanka tego, co widzi obywatel, czy jak ocenia dane osoby zasiadające w organach sądowych, czy są niezależne, czy nie, też powinna mieć znaczenie. I w momencie, kiedy pan sędzia Berek był wybierany, wtedy jeszcze nie sędzia, do Sejmu i apelowałam o to, żeby to wziąć pod uwagę. Sejm dokonał tej weryfikacji, stało się inaczej. W tym momencie już jesteśmy w punkcie, w którym mimo tych głosów został on prawidłowo wybrany jako sędzia.
18: W tym momencie jesteśmy w takim momencie, że walka w Trybunale idzie chyba już na noże, oczywiście w cudzysłowie, bo Bogdan Święczkowski wszczął procedurę dyscyplinarną wobec trojga sędziów powołanych w ostatnim czasie. To może skończyć się wyrzuceniem ich z Trybunału?
10: No, nie przewiduję takiego scenariusza. Uważam, że te podstawy, które jak rozumiem, bo też wiem to z komunikatów prasowych, miałoby rzekomo polegać na tym, że odmawiają chyba tak zasiadania w składach, które są nieprawidłowo powołane i mają
18: nie
10: rację.
18: Orzekać.
10: One są nieprawidłowo powołane, dlatego, że do nich nie są powoływane prawidłowo wybrane osoby. Czyli
18: i to jest zemsta
10: tamtych...
18: za to, że nie chcą orzekać?
10: Myślę, że to jest jakaś taka reakcja, która ma wprowadzić efekt mrożący wobec sędziów, w tym przypadku tych prawidłowo wybranych, tak.
18: Komunikat Trybunału brzmi: postępowanie to może zakończyć się najsurowszym orzeczeniem sądu dyscyplinarnego w postaci złożenia tych sędziów z urzędu.
10: Już mieliśmy w historii do czynienia z takimi przypadkami, że używało się takich narzędzi dyscyplinarnych, żeby próbować poskromić niezależność sędziowską. W tym przypadku ich odmowa do zasiadania w nieprawidłowo obsadzonych składach jest działaniem na rzecz obywateli.
18: Czyli pani mówi, to oni mają rację, nie prezes Święczkowski.
10: Uważam, że w tym przypadku absolutnie tak.
18: Szokujące są doniesienia z Domu Pomocy Społecznej na Lubelszczyźnie. Wirtualna Polska opisała, że nagrano tam kobietę z niepełnosprawnością intelektualną, przypiętą pasami za nogi do łóżka. 42-latka była naga i siedziała na samych szczeblach, bez materaca, żeby go nie zabrudziła. Sprawdza pani te doniesienia?
10: Tak. Ten artykuł pojawił się o 7, chyba 30, o 9:15 zapadła decyzja, że podejmujemy tę sprawę z urzędu.
18: Wczoraj
10: i tak się faktycznie stało. Poprosiliśmy już o wyjaśnienia w tej sprawie. Będziemy
18: co
10: oczywiście
18: pani
10: państwa,
18: dokładnie może zrobić?
10: Będziemy oczywiście państwa informować, jak uzyskamy informacje. No, to są oczywiście katalog w zależności od tego, jakie przyjdą informacje, jeżeli to się potwierdzi. Taka sytuacja, to oczywiście będziemy interweniować. Także w sytuacji takiej, jeżeli uznamy, że na przykład doszło do przekroczenia uprawnień do popełnienia przestępstwa. Zobaczymy, jakie informacje zostaną nam udzielone. To była niezwykle alarmująca wiadomość przekazana przez Wirtualną Polskę i spotkała się z naszą natychmiastową reakcją.
18: Tylko, że ten problem nie dotyczy jednego tylko miejsca w Polsce.
10: Rację.
18: Raport Najwyższej Izby Kontroli sprzed
10: oczywiście.
18: Dwóch lat pokazuje, że w co drugim skontrolowanym DPS-ie był problem ze stosowaniem przymusu wobec mieszkańców niezgodnie z zasadami.
10: Tak,
18: mamy
10: i ten problem też, tak. Ten problem też badamy systemowo w ogóle, jeśli chodzi o użycie środków przymusu bezpośredniego, tak w szpitalach i miejscach takich jak DPS. Pracujemy teraz z Ministerstwem Zdrowia też nad innymi rozwiązaniami w tym zakresie. Ten raport NIK-u rzeczywiście był szokujący. Nawet zresztą w tym tygodniu z panem prezesem NIK-u między innymi trochę krótko o tym rozmawialiśmy, bo spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o tymczasowych aresztach między innymi i dostępności różnych usług dla osób z niepełnosprawnościami. Także to jest temat systemowy, który także badamy i reagujemy.
18: To krótko, systemowy problem. Minister finansów Andrzej Domański pisze, że podpisał interpretację ogólną, która zapewnia, że osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe, jak wszyscy małżonkowie. Pytanie brzmi tak, czy jeśli zmieni się rząd, przyjdzie nowy minister, to nie okaże się, że ci ludzie te prawa, które teraz dostali, będą mieli zabrane i będą musieli oddać pieniądze, które po drodze dostaną albo zaoszczędzą?
10: Po pierwsze, to jest bardzo dobra decyzja, wychodząca naprzeciw tak wyrokowi i możliwości dokonywania transkrypcji. No mam nadzieję, że tak czarny scenariusz się nie wydarzy. On w ogóle zwracanie tych środków w moim przekonaniu nie byłoby rozwiązaniem zgodnym z prawem. Nie przewiduję, że taki scenariusz się wydarzy. Jeżeli takie scenariusze będą się wydarzać w przyszłości, oczywiście będę reagować.
18: To trzy pytania jeszcze przed nami w tej części rozmowy, czyli krótka piłka przed przerwą. Pierwsze. Poseł Giertych popełnia błąd, broniąc Krala jako adwokat. Tak czy nie?
10: Poseł Giertych wykonuje swoje czynności jako adwokat, ma do tego prawo.
18: Czyli nie popełnia błędu, pani zdaniem.
10: No, uważam.
18: Kolejne. Jestem zawiedziona, że nie poznaliśmy listy śledzonych Pegasusem. Tak czy nie?
10: Tak.

0: te, które dzieją się tutaj, a nie tam, gdzie pan Ziobro przebywa.
1: Spoglądam na wyniki naszej sądy internetowej. Pytaliśmy, czy Trybunał Konstytucyjny trzeba zbudować od zera. Zdecydowana większość, 71% głosów na tak, 29% głosów na nie. Te wyniki są na radio.pl i my też tam jesteśmy i tam właśnie rozmawiamy.
2: To jest gość Radia Z.
1: No to załóżmy, że zgłasza się Zbigniew Ziobro do pani i w czym pani może mu pomóc?
0: No zależy, z czym się oczywiście zgłosi. Ale
1: słyszy pani, co on mówi. On przekonuje, że nie może wrócić do Polski, bo nie może jego zdaniem liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce.
0: No w tym momencie to już jest, nie wiem na jakim etapie jest ta procedura ekstradycyjna, bo też...
1: Wysłane dokumenty do Waszyngtonu i na
0: śledzić.
1: Tym
0: oczywiście tak jak każda osoba, która przebywa za granicą, która uważa, i to jest dosyć częste argument. Ja też jako adwokatka prowadziłam takie sprawy, że osoba zatrzymana mające być wysłana do kraju innego, czy w tym przypadku do Polski, wysuwa taki argument, że nie czeka na go sprawiedliwy proces. Jest to rola oczywiście obrońców, żeby to wykazać, i rola prokuratury, żeby pokazać, że jest inaczej. Jeśli pan Ziobro w ogóle zwróci się do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, ja spojrzę, czy moje ustawowe kompetencje mieszczą się w tych jego wnioskach, i oczywiście taką odpowiedź dostanie.
1: No, poseł Ziobro powtarza, że prowadzone śledztwo jest polityczne, że w Polsce nie ma praworządności, że nie ma legalnych sądów, że prokuratura jest nielegalna, i wspiera go w tym prezydent Nawrocki, który mówi dokładnie tak samo. Mówi, że Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces.
0: Pan Zbigniew Ziobro jest w szczególnie trudnej sytuacji, o czym pewnie państwo już zdążyliście się zorientować, gdyż ciąży na nim szereg zarzutów i jest poszukiwany, i to jest jego linia obrony, która mnie akurat nie dziwi, ma oczywiście do niej prawo, pewnie każda inna osoba w jego sytuacji próbowałaby taką linię budować.
1: A co się wtedy robi? Znaczy, jeśli uważam, czy mam wątpliwości, że moją sprawę prowadzi sędzia, który nie jest bezstronny, to co ja mogę zrobić jako ktoś, kto występuje jako oskarżony przed sądem?
0: Już na etapie sądowym to oczywiście można złożyć wniosek o wyłączenie takiego sędziego i pokazać powody, dla którego uważamy, że nie jest on bezstronny, i taki wniosek podlega oczywiście rozpoznaniu, no nie przez tego sędziego, ale przez inny skład, i albo spotyka się ze zrozumieniem, albo nie.
1: Czy jako rzecznik praw obywatelskich przygląda się pani sprawie zatrzymania dyrektorki z kancelarii prezydenta?
0: Z tego, co jest mi wiadomo, trudno mi teraz powiedzieć, bo ja nie wiem, czy taka skarga wpłynęła do biura.
1: Ale słyszy pani dyskusję, słyszy pani głosy w tej sprawie. No, dyskusja się toczy i padają w niej mocne argumenty. Chodzi o dyrektorkę, która wcześniej zajmowała się kampanią billboardową uderzającą w sądy, tę przygotowaną dla Polskiej Fundacji Narodowej. No i szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker, twierdzi, że to zatrzymanie to była polityczna demonstracja, i mówi tak: zatrzymanie o 6 rano dyrektor z kancelarii prezydenta, która nie utrudniała śledztwa, ani nie uchylała się od składania zeznań czy udziału w innych czynnościach w postępowaniu trwającym od 9 lat, jest próbą demonstracji siły rządzących. Jest przestrzeń dla Rzecznika Praw Obywatelskich do działania
0: tutaj? Musiałabym zobaczyć, rzeczywiście, nie wiem, być może taka skarga wpłynęła do biura. Jeżeli wpłynęła, to będziemy wtedy prosić, jak w każdym innym przypadku, niezależnie kogo on dotyczy, o materiały, które pozwolą nam ocenić sposób tego zatrzymania, bo faktycznie Biuro Rzecznika reaguje wielokrotnie, sygnalizując, że być może pewne zasady zostały przekroczone. Nie wiem, czy taka skarga, no bo ona musi jednak wpłynąć do biura. Ja nie mam takiej możliwości, aby weryfikować to z przestrzeni medialnej. Ale jeśli
1: bardziej
0: wpłynie, na pewno przyjrzymy się tej sprawie.
1: O te konkretne zarzuty. No pytanie jest, kiedy stosuje się taki tryb zatrzymania? 6 rano, przewozimy człowieka kilkaset kilometrów z Warszawy do Rzeszowa, no a wszystko nie kończy się aresztem, tylko zastosowaniem dozoru policyjnego.
0: Zależy naprawdę od sytuacji, czy jest to proporcjonalne i uzasadnione. Rzeczywiście od 6 rano można dokonywać takich czynności, więc w tym zakresie było to dopuszczalne. Nie wiem, w jaki był sposób tego konwojowania, czy były na przykład założone kajdanki.
1: Pytanie, dlaczego się przychodzi o 6 rano, a nie wzywa do prokuratury na przykład? Jaka jest zasada?
0: Tak. Czy wymaga rzeczywiście oceny. Ja się tutaj zgadzam i nie mówię o tym konkretnym przypadku, bo nie wiem, czy istniały takie okoliczności. Rzeczywiście do zatrzymania powinno dochodzić w sytuacjach, w których inne środki, czyli właśnie takie dobrowolne wezwanie, są nieskuteczne, albo kiedy chcemy zabezpieczyć pewnego rodzaju dowodów, powody. Czy było tak w tej sytuacji? Znowu tego nie wiem, bo nie mam dostępu do akt tego postępowania. Są takie

0: sytuację, że jest to oczywiście uzasadnione. Czy tak było w tej sytuacji, tego nie wiem.
1: Premier kolejny raz powtarza, że jesień i zima mogą być krytyczne, jeśli chodzi o zagrożenie ze strony Rosji i że trzeba dobrze się przygotować na najbliższe tygodnie i miesiące. Czy pani biuro analizuje, jak przygotowane jest państwo na wypadek różnego rodzaju zagrożeń, także tych związanych z Rosją, jeśli chodzi o przygotowanie ludności, o przygotowanie schronów, o alarmowanie o zagrożeniach?
0: No nie jest to może w zakresie naszych kompetencji, żeby analizować tego rodzaju sytuacje na bieżąco, ale powiem, co jest w zakresie naszych kompetencji i na co reagujemy. W tym momencie, też przygotowując się do rozmowy z państwem, sprawdzałam, nie wpłynęły żadne skargi do obywateli.
1: Ludzie się nie skarżą, nie piszą zaniepokojeni obywatele,
0: w ostatnim czasie nie. Było takie rzeczywiście sygnały skargi 2022-2024. Ostatnio, sprawdzałam to dla państwa, nie ma takiego wpływu, ale my na przykład w czerwcu zareagowaliśmy, napisaliśmy pismo do pana jeszcze mój poprzednik, ministra Kierwińskiego, wskazując, że poradnik bezpieczeństwa powinien być przetłumaczony na polski język migowy, na język Braille'a. To się w jakimś mierze wydarzyło. Uważamy, że jeszcze nie sposób doskonały, należy docenić, że to się wydarzyło. Reagowaliśmy, kiedy w przypadku ćwiczeń ewakuacyjnych nie było odpowiedniej ewakuacji dla osób z niepełnosprawnościami albo dla osób głuchych, więc takie sytuacje, które wpływają do biura, rzeczywiście my na nie reagujemy albo w zakresie szczególnych potrzeb oceniamy. Ocenialiśmy też ustawę o ochronie ludności, tam było sporo owa, które w jakimś mierze były uwzględnione. Obywatele też pytali, czasami wpływają takie prośby, żeby podać, gdzie są schrony. No takie wtedy my kierujemy ich do odpowiednich, przekazujemy według właściwości, więc w takim zakresie działamy, a nie takiej ogólnej weryfikacji, zwłaszcza jeśli nie wpływają skargi.
1: Ale na poziomie ogólnym, jeśli jest tak, że przez lata państwo nie dbało o to, żebyśmy mieli te miejsca schronienia przygotowane, działające rzeczywiście, to czy ktoś powinien za to ponieść odpowiedzialność?
0: To nie jest moje zadanie, żeby rzeczywiście odpowiadać na takie pytanie, czy i w jaki sposób jesteśmy przygotowani, jak wiele mamy schronów. Na pewno te prace nad tym trwają i są zintensyfikowane. Tak jak powiedziałam, nie wpływają do nas skargi w tym zakresie.
1: Czy Rzecznik Praw Dziecka, pani zdaniem, mogła popełnić przestępstwo w czasie swojej głośnej interwencji, której efektem było odebranie rodzicom dwójki dzieci?
0: Ja myślę, że ta sprawa wymaga takiego spokoju i poczekania na komplet informacji, bo ostatnie jednak dni pokazują i pani rzecznik tutaj też dostarcza odpowiednich informacji, jakie były powody decyzji, które podjęła. Jej zdaniem ta interwencja była zasadna i poczekałabym w spokoju na komplet informacji i na wyjaśnienie tej sprawy, zanim będziemy formułować jakieś ewentualne zarzuty.
1: Jasne, ale czy pani to sprawdza, prześwietla, analizuje i zbiera dokumenty w tej sprawie?
0: Też sprawdzałam to dla państwa, też spodziewając się, czy pan redaktor mnie o to być może zapyta. W tym zakresie też skarga nie wpłynęła do biura. No ja sama nie mam takiej też kompetencji, żeby weryfikować z urzędu działania w tym przypadku, konieczność, zasadność interwencji Rzeczniczki Praw Dziecka.
1: No ale po jednej stronie, jako Rzecznik Praw Obywatelskich,
0: prawda?
1: No właśnie, to za chwilę o tym porozmawiamy, ale jako Rzecznik Praw Obywatelskich widzi pani, że po jednej stronie są dzieci, po drugiej stronie są rodzice. No jakby nie było, obywatele w tej sprawie się pojawiają.
0: Tak, tylko ta decyzja została zweryfikowana negatywnie w tym przypadku przez sąd, czyli decyzja o objęciu zabezpieczeniem tej rodziny. Sąd już wypowiedział się na ten temat.
1: Bo ja sprawdziłem na stronie, czym się zajmuje Rzecznik Praw Obywatelskich i przeczytałem. Rzecznik Praw Obywatelskich sprawdza, czy prawa obywateli są szanowane przez instytucje państwowe. Bada, czy działania urzędów i różnych instytucji wobec obywatela były zgodne z prawem. Pytanie, czy Rzecznik Praw Obywatelskich zbada, czy działanie Rzecznik Praw Dziecka były zgodne z prawem w tej sprawie?
0: W tym momencie nie podjęłam takich działań.
1: Dlaczego?
0: Poczekałabym na komplet, no właśnie też między innymi dlatego, po pierwsze nie wpłynęła w tym zakresie też skarga.
1: Czyli jeśli nie będzie skargi, to pani się tym nie zajmie?
0: Oczywiście ja mogę każdą sprawę też podjąć z urzędu, natomiast w tym momencie wydaje mi się, że istotne jest poczekanie jednak na pełne wyjaśnienie tej sprawy. Nie wykluczam, nie obiecuję też, że tak będzie, że po zapoznaniu się z całością. Tak jak w tej i w każdej innej sprawie mogę podjąć decyzję o podjęciu tej sprawy. Emocje tutaj są bardzo duże. Cały czas mamy do czynienia z ujawnianiem nowych informacji. Ja bym też chciała przy okazji powiedzieć, żebyśmy nie stracili tego, co jest najważniejsze, czyli takiego sygnału, że na przemoc trzeba reagować. Ja bym bardzo nie chciała, żeby ta dyskusja, którą ja rozumiem, że wzbudza emocje, prowadziła do takiej sytuacji, że osoby, które chcą zareagować na przemoc, będą się obawiały z uwagi na to, że będą obiektem jakiejś bardzo, bardzo daleko idącej krytyki. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, o której też powiedziała pani rzecznik i w której też biuro interweniowało jeszcze w czerwcu, czyli obecności pracownika socjalnego w weekendy i po godzinach pracy, która w moim przekonaniu nie jest wystarczająca i taką interwencję też przeprowadziłam, czyli patrzę na ten problem w taki też bardziej systemowy sposób.
1: Jasne. Wszystko zaczęło się incydentem na ulicy. Rzecznik praw dziecka to widzi, widzi matkę szarpiącą dziecko, potem uruchamia procedurę, a potem interweniuje w sądzie. I tu jest to pytanie, nad którym wielu się zastanawia, czy telefony do sędziego to jest normalna procedura w działalności takich instytucji jak na przykład Rzecznik Praw Dziecka?
0: I tutaj rzeczywiście powinniśmy się zatrzymać. Ja nie wiem, czy tak było w tej sprawie, bo znowu nie mam dostępu do akt tego postępowania. Jeżeli mamy takie sygnały, które mogłyby dotyczyć tego, zarówno i urzędu, który ja sprawuję, każdego innego urzędu publicznego, że mogło dojść do jakiejś ingerencji, to oczywiście ona powinna być zbadana, bo ingerencja organów w żaden postępowanie sądowe nie powinna była mieć miejsca.
1: To byłoby
0: znowu,
1: przekroczenie uprawnień.
0: Nie wiem,
1: gdyby
0: czy tak
1: była,
0: było w tym
1: gdyby
0: przypadku.
1: Była taka ingerencja, gdyby były taka telefony ingerencja, do sądu, gdyby, to byłoby przekroczenie uprawnień.
0: Jeżeli te telefony by namawiały, naciskały na konkretne rozstrzygnięcie, to oczywiście tak. Znowu nie wiem, czy tak było w tym przypadku, bo nie mam dostępu do akt tego postępowania. Wiem to tylko z dwóch przekazów państwa dziennikarzy, którzy przygotowali materiał i rzeczniczki praw
1: to na poziomie,
0: dziecka, która temu chyba zaprzecza.
1: Na poziomie ogólnym, czy rzeczniczka praw dziecka jako świadek tego zdarzenia powinna brać udział w toczącej się potem procedurze w postępowaniu, czy powinna się wyłączyć?
0: Zastanawiałam się nad tym, ja rozumiem taką wypowiedź pani rzeczniczki, że ona tam była w celu złożenia chyba zeznań w komendzie.
1: W komendzie, tak.
0: Tak, jako świadek, więc...
1: No ale potem działa jako rzecznik praw dziecka w tej samej
0: rzeczywiście,
1: sprawie.
0: Działa, bo jest jakby jednoosobowym organem, więc jeżeli już złożyła tutaj te zeznania, to tak naprawdę była też świadkiem. No nie ma tutaj takich przeszkód, jeżeli tak się akurat złożyło, że była świadkiem tego zdarzenia. Tak się może zdarzyć. Jest organem, który stoi na straży ochrony praw dziecka. No i to postępowanie też przez nich było prowadzone.
1: No to jest jedna strona medalu. Jest też druga w całej tej historii i w dyskusji internetowej w dużej mierze, bo w komentarzach na temat działania Rzecznik Praw Dziecka pada wiele ostrych słów, epitetów, wyzwisk.
0: Dziękuję, że ten redaktor też porusza te kwestie.
1: Na przykład Sławomir Mencen pisze, że to jest wiedźma, wściekła baba. Cytuję. No i co z tym zrobić?
0: Rzeczywiście ja to obserwuję. Akurat dotyczy to w tym przypadku rzeczniczki, ale w ogóle też trzeba uczciwie powiedzieć, że głównie tego rodzaju sformułowania są kierowane w stronę kobiet. Widzimy bardzo dużo zaostrzenie takiej retoryki negatywnej wobec kobiet sprawujących funkcje publiczne. Nie powinno się w taki sposób wypowiadać oczywiście także o organach pełniących określone funkcje, ale w ogóle o nikim. Jest to takie celowe podburzenie emocji, tego rodzaju wypowiedzi. Za każdym razem taka wypowiedź może być oceniana pod kątem naruszania tak dóbr osobistych. No akurat w tym przypadku uważam, że ona tych przesłanek pewnie nie spełnia, bo ja jestem za taką szeroko rozumianą.
1: Czyli bezkarnie można kogoś nazwać wiedźmą i wściekłą babą.
0: To jest oczywiście decyzja już pani rzeczniczki, czy zdecydowałaby się w tym zakresie wystąpić na drogę sądową, bo to jest jej decyzja, czy chciałaby na to zareagować.
1: Jasne. Myślę, że ten hejt oczywiście nie dotyczy tylko kobiet, i mężczyzn sprawujących funkcje publiczne z całą pewnością też, i dziennikarzy mężczyzn też, i kobiet. Tutaj ten problem widziałbym szerzej. I kiedy pani widzi ten internetowy hejt wylewający się na polityków, ale też płynący od polityków, myśli pani, że czas lepiej zadbać o tę kwestię w przepisach?
0: Nie wiem, co pan redaktor ma na myśli, bo te przepisy są rzeczywiście sformułowane...
1: Czyli mamy przepisy, ale nie działa ich... wykorzystywanie, respektowanie i...
0: No ja myślę, że kwestia związana z ochroną dóbr osobistych i wolnością wypowiedzi jest dosyć złożona, bo wymaga ona też analizy i sytuacji, kontekstu i tego, wobec kogo te słowa są wypowiadane. Te postępowania sądowe rzeczywiście długo trwają. Mówimy o postępowaniach cywilnych. Tutaj widziałabym pole do poprawy, ale też z drugiej strony no, mamy też dobre rozwiązania, chociażby antyslapowe w tym zakresie, no bo to działa zawsze w obie strony. Jest też, bywa też straszakiem, o czym się przekonaliśmy wielokrotnie.
1: No właśnie, wysłała pani list do prezydenta w sprawie przepisów dotyczących internetu. Chce się pani spotkać w tej sprawie z Karolem Nawrockim?
0: Ja bym chciała się spotkać z panem prezydentem w wielu sprawach i o tym rozmawialiśmy krótko, bo rzeczywiście jakiś czas temu byłam w kancelarii prezydenta na takie bardzo piękne uroczystości wręczenia nagród architekta dostępności. Udało mi się krótko z panem prezydentem porozmawiać. Powiedziałam, że chciałabym porozmawiać o sprawach, które nas łączą, ale też nas dzielą. Jestem gotowa do tej rozmowy. DSA oczywiście jest jednym z tych tematów.
1: Ale czeka pani na zaproszenie, rozumiem, do
0: Pałacu
1: Prezydenckiego.
0: Jestem w kontakcie, nawet wczoraj rozmawiałam z przedstawicielem kancelarii prezydenta, bo spotkaliśmy się przy okazji innej konferencji. Jesteśmy w takim roboczym kontakcie. Mam nadzieję, że do tego spotkania dojdzie, ale też jesteśmy w takim kontakcie mój zespół i zespół pana prezydenta, ministrów związanych z prawami obywateli, czyli też chcemy porozmawiać o tych sprawach, które do nich wpływają, jak my możemy w tym zakresie pomóc. Widzę tę przestrzeń w kontekście praw obywateli, ich ochrony do współpracy i będę ją pielęgnować.
1: No dobra, no to mamy konkretny przykład DSA, unijny akt o usługach cyfrowych. Namawia pani prezydenta, żeby tę ustawę podpisał?
0: W tym liście rzeczywiście wskazuje, że czeka ona na podpis i te rozwiązania związane z wprowadzeniem unijnych rozwiązań są konieczne dla ochrony obywateli, weryfikacji działalności, przejrzystości platform, możliwości, jakie obywatel ma, chociażby związanych z uzasadnieniem usunięcia treści, zablokowania konta, różnych takich procedur też mediacyjnych w tym zakresie, ponieważ
1: to
0: obywatele
1: przepisy,
0: się skarżą.
1: To są przepisy ważne dla każdego, kto korzysta z platform serwisów społecznościowych.
0: Takie skargi wpływają do biura, co też jest wspomniane w tym liście.
1: Na co skarżą się ci ludzie, którzy piszą do Rzecznika Praw Obywatelskich?
0: No rzeczywiście bardzo często dotyczy to takiej bezradności w starciu właśnie z platformami społecznościowymi, brakiem możliwości uzasadnienia, uzyskania informacji. Ja jeszcze z takiego innego punktu widzenia powiem, że bardzo trudno jest też samej policji uzyskać na przykład informacje w momencie popełnienia przestępstwa w internecie zmotywowanego nienawiścią, na przykład uzyskania informacji o takiej osobie. Jest to trudne dowodowo, a wiemy, że ten problem też rośnie, więc na pewno ta kwestia wymaga uporządkowania, stąd też pozwoliłam sobie przypomnieć w tym krótkim liście i zaapelować do pana prezydenta, że jest to konieczne.
1: A czy te przepisy, które czekają na podpis prezydenta, sprawiłyby, że łatwiej byłoby walczyć ze skamem, czyli z fałszywymi reklamami, które między innymi kradną wizerunki znanych osób?
0: Na pewno jest to dobry krok, natomiast tutaj w tym zakresie, tak, DSA jest dobrym krokiem w tym zakresie, natomiast wiem, że jest to też bardzo złożony problem, o którym też rozmawiałam paręnaście dni temu na konferencjach, jaki sposób zabezpieczyć przed tego rodzaju działalnością. DSA jest tutaj niewystarczającym, ale na pewno dobrym krokiem.
1: No tak, tylko jak zawsze w tej dyskusji, za chwilę pewnie to znów zobaczymy, mamy ochronę użytkowników z jednej strony jako argument, a z drugiej strony pada zwykle argument, no dobrze, ale co z wolnością? Co z wolnością słowa? Co z wolnością wypowiedzi? Nie można tej wolności ograniczać.
0: Oczywiście wolność słowa jest wartością fundamentalną, konstytucyjną, która powinna być pielęgnowana i chroniona. Ma ona jednak swoje granice wtedy, kiedy narusza prawa i wolności innych osób i chodzi o dobre skonstruowanie ustawy, aby te dwie wolności zostały po prostu wyważone, dobrze wyważone. To jest taki argument, który oczywiście na takim poziomie generalnym jest zasadny, natomiast ja mam takie wrażenie, że często jest on takim argumentem ogólnym przeciw każdej próbie regulacji tej przestrzeni internetowej, która jednak powinna nastąpić, chociażby też w stosunku do dzieci. Tak, też wszyscy widzimy, ostatnio został zatrzymany 16-latek, tak, które chyba planował, tak, jakiegoś różnego rodzaju ataki. Widzimy raporty o weaponizacji dzieci w internecie. One są przerażające i alarmujące. Jesteśmy za to jako dorośli odpowiedzialni.
1: Zamach na meczet i szkołę.
0: Tak
1: to wyglądało w planach. No to spójrzmy do internetu, do tego, o co pytają nas słuchacze, widzowie, internauci. Pan Jakub na przykład pyta tak. Czy pani, jako rzeczniczka praw obywatelskich, zamierza podjąć w końcu realne działania w kontekście łamania przez obecną koalicję rządową praw człowieka na granicy z Białorusią, no, między innymi nielegalne pushbacki, czy zawieszenie prawa do ubiegania się o azyl, tak pyta słuchacz.
0: Bardzo dziękuję za to pytanie. To jest ważne pytanie, zwłaszcza w takim atmosferze, gdzie ja czuję, że trochę odwraca się ta narracja, że obywatele już nie stoją po stronie osób uchodźczych i akurat postawa pana Jakuba pokazuje, że tak nadal jest. Ja będę utrzymywać cały czas tę linię, którą prowadziło wcześniej biuro, wskazują, że są to rozwiązania sprzeczne z konstytucją, z konwencją genewską. Będę pytać, podobnie jak mój poprzednik, o zasadność tych tak zwanych czasowych rozwiązań. Biuro cały czas reaguje w przypadku, kiedy dostaje informacje o tym, że ktoś będzie przekraczał granicę, że być może dochodzić do jakichś działań ze strony Straży Granicznej, potrzebuje ochrony. Takie sprawy też wpływają do biura. Jesteśmy tutaj bardzo aktywni. Zapewniam pana Jakuba, że jest to dla mnie ważne, dla biura ważne i tej ochrony będziemy się domagać.
1: Okej, tylko pan Jakub pyta o realne działania. No mówi pani, pytam, monitoruję, będę się domagać, ale co pani może konkretnie zrobić w tej sprawie?
0: Tak, oczywiście nie ma możliwości zmiany tego prawa. W momencie, kiedy ono było uchwalane, biuro oczywiście protestowało, no wskazywało na niezgodność z konstytucją i z regulacjami międzynarodowymi.
1: No, wtedy opozycja też protestowała, a dzisiaj z tego prawa korzysta.
0: W tym momencie moje możliwości w zakresie zmiany tutaj ustawy się niestety kończą. Mogę się tylko przypominać i dopominać i wskazywać na nieprawidłowość, nielegalność tych rozwiązań.
1: Niezdecydowany obywatel, tak podpisuje się słuchacz, a pyta tak. Co pani sądzi o postulacie zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn?
0: To jest też częste pytanie, które dostawałam na etapie, kiedy ubiegałam się o to stanowisko. Rzeczywiście to zostało zweryfikowane już jakiś czas temu przez Trybunał Konstytucyjny, że jest to rozwiązanie zgodne z konstytucją, bo ta sprawa już w Trybunale Konstytucyjnym była. Natomiast ja też widzę taki trend w innych krajach europejskich, że dochodzi do jakichś zmian, do wyrównywania i jeżeli taka propozycja się pojawi, to ja oczywiście się jej przyjrzę. Z tego, co wiem, miał być jakiś dezyderat wysłany, żeby zrobić takie badania, czy jest to konieczne, czy nie. W zależności od wyniku tych badań, wtedy będę formułowała swoją odpowiedź, ale też nie zamykam się na tą ogólną dyskusję, która się w krajach europejskich toczy. Absolutnie.
1: No, mówi pani o trendzie europejskim. No, w Unii Europejskiej my jesteśmy jedyni, którzy mają nierówny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Pani to rozumie?
0: Jest to rzeczywiście decyzja taka, która jest polityczną decyzją, czy tego rodzaju sprawę, dyskusję w ogóle rozpoczynać. Ja uważam, że jeżeli ona ma być rozpoczęta, powinna być poprzedzona bardzo dobrymi badaniami co do zasadności i być może one pokażą, że należy tę sytuację zmienić. W tym momencie takich badań nie ma, ale rzeczywiście ten trend jest wyraźnie odmienny.
1: Pytanie, czy pani jako rzecznik praw obywatelskich dostrzega element dyskryminacji, bo to jest argument, który pojawia się w tej sprawie i jest zgłaszany przez zwolenników zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
0: W ogóle taki wniosek dotyczący, z tego co pamiętam, do Trybunału Konstytucyjnego właśnie oparty między innymi na tej przesłance dyskryminacyjnej lata temu, był chyba właśnie złożony przez Biuro Rzecznika, więc myśmy wykonali jakiś czas temu ten ruch i on się spotkał z odpowiedzią Trybunału Konstytucyjnego. Być może po latach warto byłoby to powtórzyć przed prawidłowo wybranym Trybunałem, więc to też nie jest taka opcja, którą ja w tym momencie rozważam. Chciałabym te badania...
1: W ogóle pani rozważa występowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, którym kieruje Bogdan Święczkowski?
0: Te sprawy, w niektórych sprawach rzecznik jest stroną postępowania, jeśli skład jest ukształtowany prawidłowo. Ja państwu też mówiłam podczas tych swoich wysłuchań, że ja nie mogę całkowicie w przypadku, kiedy skład jest prawidłowy, zrezygnować z takiego narzędzia, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, chociaż został on mi brutalnie ograniczony, a jest to moje podstawowe narzędzie po to, żeby państwa prawa i wolności chronić.
1: No to kolejne pytanie. Przemysław pyta, czy gdyby przyszedł do pani szef rządu, ogólnie premier, jakikolwiek polityk, więc bez nazwisk, i zaproponował stanowisko ministra sprawiedliwości i lub prokuratora generalnego, Zgodziłaby się pani?
0: Nie.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że ja nie widzę siebie w świecie polityki. Pan pewnie teraz redaktor myśli, a nie mądre, będziemy to powtarzać.
1: Mądre, dlatego, że nigdy nie mów nigdy, jest nigdy taka
0: nie
1: zasada
0: mów nigdy.
1: Mądra.
0: Tak, no to, tak, ja wiem, ale ja mam to dosyć dobrze przemyślane.
1: Czyli pani powie, nie ma takiej konstelacji gwiazd, pod którą by pani się...
0: W tym momencie takiej
1: znajdzie
0: konstelacji
1: się pani
0: gwiazd,
1: w rządzie, kiedykolwiek.
0: W tym momencie takiej konstelacji nie widzę. Ja się bardzo dobrze czuję w świecie ochrony praw człowieka, temu dedykowałam swoje życie. Mam tutaj sporo do zrobienia. Kariera polityczna w ogóle nie zawraca, nie zaprząta mi teraz głowy.
1: RON. W 2024 roku RPO aktywnie działał w sprawie prawa do roślinnych posiłków w szkołach. Odbyło się m.in. seminarium w tej sprawie. Czy podobnej interwencji można się spodziewać w sprawie prawa do posiłków mięsnych? Czy narzucanie diety planetarnej nie narusza praw rodzicielskich? Pyta słuchacz.
0: Takie pytania wpływają do biura. Czy skargi, czy pytania? No, część może ma formę skargową. One są w bardzo różnym zakresie. Jednym z tych zakresów był zarzut tego, że propozycja ta nie była w wystarczający sposób konsultowana społecznie. Myśmy to zweryfikowali, tutaj się nie zgodziliśmy. Ten projekt rzeczywiście był otwarty do szerokich konsultacji społecznych. Każdy mógł się wypowiedzieć. Ma to dla mnie znaczenie w kontekście prowadzenia takich rozwiązań. Biuro Rzecznika apelowało dotychczas, i to się nie zmienia, o wprowadzanie takich posiłków, które są zbilansowane, zdrowe. Co to oznacza, zostawiamy ekspertom, tak? Czyli rzeczywiście tutaj nasza kompetencja się kończy. Mówimy, te posiłki powinny być zdrowe. Tu są takie głosy, bo rzeczywiście odbyło się takie seminarium dotyczące posiłków roślinnych.
1: Ale dzisiaj zgłaszają się zaniepokojeni rodzice, obywatele, którzy mówią, no coś tu nie gra.
0: Jest
1: to
0: kilka
1: tak
0: rzeczywiście takich skarg. My wtedy udzielamy takiej odpowiedzi, że rzeczywiście jest to uregulowane w rozporządzeniu i jest to decyzja eksperta, który decyduje o tym, co jest zbilansowaną dietą, a co tą zbilansowaną dietą nie jest.
1: Czyli tutaj, temat zamknięty.
0: Tutaj w tym zakresie skupialiśmy się na tej potrzebie szerokiej konsultacji społecznej i też zwracamy uwagę, jeżeli dotyczy to konkretnego, nie wiem, szkoły czy przedszkola, to zwrócenie się do Rady Rodziców, która ma odpowiednie kompetencje w tym zakresie. Zostawiamy to ekspertom.
1: No to jeszcze jeden komentarz z internetu. Nie ma pani wrażenia, czytając komentarze na internecie, że coraz więcej osób uważa, że rząd bardziej troszczy się o obcokrajowców niż Polaków. W Polsce prowadzonych jest kilkaset spraw rocznie z paragrafu mowy nienawiści, znieważenia na tle narodowościowym. Jednak, co przyznał wiceminister Mroczek, żadna nie jest prowadzona w kierunku znieważenia osób narodowości polskiej. Czy ten przepis na pewno działa tak, jak powinien? Pyta słuchacz.
0: Ja nie mam takiego wrażenia, że rząd bardziej chroni osoby innej narodowości. Myślę, że jest to odbicie jakiejś takiej atmosfery w internecie, którą obserwujemy, dosyć niepokojącej. Trudno mi się odnieść do tych statystyk. Natomiast na pewno nie ma takich sytuacji, że rząd bardziej interesuje się, czy Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich bardziej skupia się na obywatelach innej narodowości. Jestem o tym przekonana, że takich sytuacji nie ma.
1: Czy do pani biura zgłaszają się klienci giełdy kryptowalut, którzy czują, że są poszkodowani, stracili swoje pieniądze?
0: Nie ma też takich skarg. Chyba jedna taka skarga wpłynęła jakiś czas temu, bo też to sprawdzałam, bo te pytania się pojawiają w kontekście zonda krypto. Nie wpływały do nas na szeroką skalę. Chyba to była jakaś jednostkowa sprawa, która trochę dotyczyła innej kwestii.
1: A czy biuro RPO mogłoby jakoś pomóc poszkodowanym przez zonda krypto?
0: No w zależności oczywiście od sytuacji. My apelowaliśmy do tej pory, mój poprzednik, aby w sposób dostateczny gromadzić dowody, zgłaszać sprawę do organów ścigania, bo to one są odpowiednie w tym zakresie. My będziemy, ja zresztą spotkałam się między innymi ze Związkiem Banków Polskich, bo na przykład bardzo mnie interesuje kwestia, w jaki sposób są chronieni, już nie mówię tutaj o kryptowalutach, ale na przykład seniorzy w tym świecie cyfrowym, jak bardzo są podatni na wyłudzenia i jakie będą kroki w tym zakresie podejmowane. I o to pewnie też będziemy na jakimś etapie, jak zbierzemy informacje, pytać rząd. Natomiast sama kwestia zonda krypto w biurze się nam tak nie pojawia.
1: A ma pani poczucie, że w sprawie zonda krypto, w sprawie kryptowalut państwo zawiodło?
0: Na pewno ta ustawa jest potrzebna, co wszyscy widzimy.
1: Bo kwestia skoro nie ma ustawy, państwo jest bezzębne w pewnym sensie.
0: Kwestia uregulowania tego rynku jest konieczna po to, żeby osoby mogły korzystać, tak jak w przypadku banków, tak, z nadzoru, który jest, jak widzimy, jak się przekonaliśmy, niezbędny.
1: No to krótko na koniec. Co jest nie tak z przepisami o pierwszeństwie na przejazdach dla rowerów?
0: Nie, musiałby pan redaktor doprecyzować.
1: No to pani interweniuje u ministra infrastruktury w tej sprawie, więc to pani wie, co tam jest nie tak.
0: Przyznam szczerze, że nie pamiętam akurat tego stanowiska tak dokładnie, bo redaktor mi przekazał.
1: Z ostatnich dni, no wystąpienie do ministra infrastruktury, jeśli dobrze to rozumiem, to trzeba doprecyzować przepisy, żeby były bardziej jednoznaczne, bo dzisiaj nie jest do końca jasne, kto ma pierwszeństwo, rowerzysta czy kierowca,
0: widocznie jeśli wjeżdża. Widocznie jest to też efekt wpływających do biura skarg obywateli, którzy zgłaszają tego rodzaju sytuacje.
1: Powodem są zgłaszane wątpliwości dotyczące interpretacji zasad ruchu, szczególnie w sytuacjach, gdy przejazd rowerowy przecina drogę podporządkowaną, a kierowca wjeżdża na przejazd bezpośrednio przed nadjeżdżającym rowerzystą, zmuszając go do gwałtownego hamowania lub wykonania manewru obronnego.
0: Właśnie, jeżeli takie sprawy wpływają i jest tutaj niejasność, no to oczywiście naszym obowiązkiem jest zapytać, zaapelować do wyjaśnienia do każdej takiej jasności w interpretacji tych przepisów.
1: Także zaczęła pani urzędowanie kilka tygodni temu, zaczęła pani oglądać tę rzeczywistość. W jakiej sprawie obecnie wpływa najwięcej skarg od obywateli, od Polaków do Rzecznika Praw Obywatelskich?
0: Od Polaków pan pyta, bo rzeczywiście taki wzrost skarg widzimy w kwestiach statusu UKR i legalizacji pobytu Ukrainek i Ukraińców. To jest ewidentny wzrost spraw. Nie mamy takich statystyk, które mówią, że jakichś skarg jest najwięcej. Może przy sprawozdaniu rocznym, tak zawsze jest, będę mogła szczegółowo na to pytanie odpowiedzieć, natomiast takiego regularnego wpływu, który do mnie wpływa na biurko, nie widzę jakiegoś takiego wyraźnego trendu, bo one czasami bywały, były to sprawy covidowe, prawda, zgromadzenia publiczne, natomiast teraz nie potrafię wskazać jednoznacznie jakiejś takiej szczególnej kategorii.
1: To przy okazji sprawozdania rocznego się umawiamy i wtedy
0: tak
1: zapytam
0: jest.
1: O to samo.
0: Polecam
1: Sylwia
0: się.
1: Gregorczyk-Abram, Rzecznik Praw Obywatelskich, bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również państwu. Marcin Zaborski, do zobaczenia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Unia Europejska odblokowała ponad 6,5 miliarda euro na wsparcie Ukrainy. Kraje wspólnoty dogadały się w sprawie sposobu wykorzystania tych pieniędzy. Część z nich trafi do państw jako zwrot kosztów za broń przekazaną Ukrainie, część na zakupy, wspólne zakupy dla tego kraju, a część ma wesprzeć ukraińskich żołnierzy. To dobra wiadomość dla Ukrainy i zła wiadomość dla Rosji, napisała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas na X-ie. Procedury postępowania ewakuacyjnego w komunikacji miejskiej opracowało MPK Lublin. Wytyczne określają zachowania podczas podróży na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Szczegóły zebrał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: Zasady bezpieczeństwa są tu cały czas aktualizowane, bo i zagrożenie atakiem jest coraz większe. Kiedy trzeba się ewakuować i wyjąć syreny, kierowca powinien się zatrzymać w bezpiecznym miejscu. To może być na przykład zatoka przystankowa, mówi mi Kamil Rząd, inspektor obrony cywilnej w MPK Lublin.
2: Strażacy powinni opuścić pojazd, udać się w bezpieczne miejsce. Jeżeli takiego bezpiecznego miejsca nie ma, no to najbliższe zagłębienie w ziemi.
1: Jeśli kierowca jest blisko punktu schronienia, od razu powinien podjechać z pasażerami do takiego miejsca. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: MPK w Lublinie ma też jeden z najnowocześniejszych schronów w Polsce. Łowce dronów stworzyli naukowcy z Politechniki Łódzkiej. System wykrywa bezzałogowce na podstawie dźwięku. Ma pomóc w ochronie infrastruktury krytycznej, opowiada Piotr Lipiński z Politechniki Łódzkiej.
3: Zasada działania tego systemu polega na tym, że nagrywamy dźwięk z otoczenia i korzystając z kilku mikrofonów jesteśmy w stanie ocenić, w którym miejscu dron się znajduje, analizując tylko i wyłącznie dźwięk tego drona, czyli jakby słuchając go z otoczenia.
4: Jesteśmy w stanie dość precyzyjnie ocenić, z którego kierunku pochodzi który dźwięk. I potrafimy bardzo skutecznie wyizolować dźwięk własny drona.
0: Systemem stworzonym przez naukowców interesuje się już polskie wojsko i partnerzy z Ukrainy. Szef klubu PSL z poparciem dla słów premiera. Ta wypowiedź oddaje istotę sprawy, mówi Krzysztof Paszyk, a chodzi o publiczne stwierdzenie szefa rządu dotyczące sporu w Trybunale. Bo Donald Tusk najpierw porównał sytuację do starcia szachisty z facetem z bejsbolem, a później stwierdził, tu cytat, grzeczny to już byłem.
5: Ja to odczytuję i zgadzam się z premierem Tuskiem, że jeśli po drugiej stronie jest taki opór, to nie można być cały czas tym grzecznym, który się powołuje na zwyczaje, na przepisy. Trzeba też pokazać charakter.
0: Komentuje szef klubu PSL Krzysztof Paszyk i dodaje, że na pewno żadnych wariantów siłowych w Trybunale nie będzie, natomiast potrzeba stanowczego działania i większej determinacji w pokazywaniu bardzo mocnych argumentów prawnych. Unijne przepisy w walce z ekooszustami wejdą w życie nie w tę niedzielę, a za rok. Ustawę dopiero teraz zatwierdził parlament. UOKiK przypomina, że i bez niej wystarczy walczy z greenwashingiem, czyli wprowadzaniem konsumentów w błąd co do bycia eko. Co się zmieni razem z nowymi przepisami, sprawdzała reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
6: Ustawa wdrażająca unijną dyrektywę poszerza katalog tzw. czarnych praktyk reklamowych o tym, co może być eko czy neutralne klimatycznie.
7: Żeby przedsiębiorcy mówili konkretnie, prawdziwie i w sposób, który konsument jest w stanie zweryfikować.
6: Jak uzasadniał w Sejmie projekt ustawy wiceprezes UOKiK Daniel Mańkowski, firmy muszą mieć dowody na swoje twierdzenia o byciu eko i nie będzie już pola do interpretacji stylu reklamowego. Liczyć się będą twarde dowody. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: W przypadku wprowadzania w błąd firmy muszą liczyć się z karami do 10% obrotów. Będzie więcej ograniczeń dla hulajnóg elektrycznych w stolicy, w tym zakaz ruchu i parkowania. Jak ustaliło Radio Z, warszawski ratusz jest zasypywany wnioskami z urzędów dzielnic w tej sprawie. Na razie zakazy obowiązują na Starym Mieście i w Parku Łazienkowskim. Gdzie i od kiedy będą kolejne, ustalał nasz reporter Michał Dzinyński.
8: Kolejne zakazy dla hulajnóg elektrycznych to kwestia najbliższych miesięcy. Wąskie uliczki i parki na Starym Mokotowie, Ochocie czy w centrum, to tam najprawdopodobniej zostaną wprowadzone ograniczenia.
9: Małe przestrzenie, że gdzie mamy duży ruch pieszy, gdzie mamy przestrzeń, tak jak tutaj chociażby w Parku Świętokrzyskim.
8: Mówi Radiu Z Łukasz Puchalski z Zarządu Dróg Miejskich. Jednocześnie, jak ustaliłem, już ponad 300 nieprawidłowo źle zaparkowanych hulajnóg elektrycznych odholowała w stolicy Straż Miejska.
0: Mandaty nakładane są na właścicieli firmy, do których należą hulajnogi. Strażacy wyjeżdżają do pierwszych tej jesieni zatruć tlenkiem węgla. Przypominają więc o czujkach czadu, które mogą uratować życie, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
10: Pamiętajmy, że czad jest bezbarwny i bezwonny. Człowiek nie jest w stanie wykryć go własnymi zmysłami, dlatego sprawna czujka może być tym elementem, który odpowiednio wcześnie ostrzeże nas przed zagrożeniem, a szczególnie w nocy, kiedy śpimy, odpoczywamy i nasze zmysły są uśpione.
0: Czujka kosztuje od 50 do 150 zł. Pogoda sprzyja, więc w lasach w całym kraju mnóstwo grzybów. Leśnicy i sanepid podpowiadają, jak je zbierać, by było bezpiecznie. O tym reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
11: W czasie grzybobrania liczy się przede wszystkim jedna złota zasada, mówił mi Zbigniew Solarz z łódzkiego sanepidu.
12: Pamiętać o podstawowej zasadzie, żeby zbierać te grzyby, które znamy.
11: Warto korzystać z atlasów, nie ufać bezgranicznie sztucznej inteligencji w smartfonie, która może się pomylić. Warto zbierać grzyby wyłącznie wyrośnięte, młode owocniki bez dobrze widocznych cech danego gatunku często są przyczyną tragicznych pomyłek. Grzybów nie zbieramy też do foliówek, które powodują ich zaparzanie i przyspieszają psucie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Leśnicy apelują też, by nie niszczyć trujących grzybów, bo wiele z tych gatunków, jako część ekosystemu, jest pod ochroną. Jedyny w kraju kurs grzyboznawcy ruszył w Karpicku w Wielkopolsce. W 8-dniowych wykładach i warsztatach biorą udział osoby, które są przede wszystkim przedsiębiorcami i równocześnie zapalonymi grzybiarzami, ponieważ kurs daje uprawnienia i umiejętności do bezpiecznego przetwarzania grzybów i legalnego wprowadzania ich na rynek. Jak mówi Adamowi Kaźmierczakowi, jedna z uczestniczek, nauczycielka Klaudia Janus-Błogowska, nie wszystkim chodzi o handel.
13: Ja potrzebuję uprawnienia po to, żebyśmy mogli przetwarzać. Będziemy organizować w szkole pieczarkarni. To będzie projekt polegający na tym, że będzie zaadoptowana stara piwnica na uprawę grzybów, nie tylko pieczarki, z wykorzystaniem w pracowni gastronomicznej przez uczniów branżowej szkoły.
14: Pani rekreacji, nie podejrzewam, że też zbiera grzyby.
13: No uwielbiam. Te grzyby są ze mną zawsze, w moim domu, w mojej rodzinie.
14: A dużo pani zebrała w tym roku? Albo
13: bardzo dużo. Chociaż uważam, że ten rok jest robaczywy.
0: Według grzybiarzy wciąż utrzymująca się wysoka temperatura sprzyja żerowaniu larw owadów w grzybach i mimo, że zbierają pełne koszyki, to niewiele owocników nadaje się do zjedzenia. W tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne o 6 zapraszam w imieniu Aleksandry Wojciechowskiej. Dobrego dnia, do usłyszenia.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć. 8, 1.

0: Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
8: To już prawie szósta. Dzień dobry bardzo. Tu Radio Z, Ola Wojciechowska w studiu Wiadomości. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Słuchamy.
9: Nożownik z Jarosławia może trafić do aresztu. Prokuratura zapowiada wniosek. Alarm i ewakuacja w komunikacji miejskiej. Lublin przygotował procedury. Bez goli na Narodowym. Polska zremisowała z Bośnią i Hercegowiną.
8: Szósta.
9: Przesłuchanie jeszcze się nie odbyło i zarzutów na razie nie ma, ale prokuratura szykuje wniosek o areszt dla Ihora M. Obywatel Ukrainy miał zaatakować nożem 5 osób na terenie klasztoru w Jarosławiu. Jeden z kapłanów zmarł, pozostali poszkodowani trafili do szpitali. Ihor M. został już przebadany przez biegłych. Co dokładnie ustalili? O tym reporter Radia Z Jan Kielak.
10: Według nich mężczyzna na ten moment nie może zostać przesłuchany. Wykazuje objawy choroby psychicznej i wymaga leczenia, mówi Małgorzata Taciuch Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
11: Z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
10: Mimo to śledczy domagają się aresztowania Ihora M. na 3 miesiące. Ze względu na jego stan, areszt miałby odbyć się w warunkach szpitalnych. Jan Kielak, Radio Z.
9: Dzisiaj w Jarosławiu odbędzie się Marsz Milczenia. Do Sejmu trafił pakiet rządowych ustaw, które mają poprawić działanie ochrony zdrowia. Zmiany mają dotyczyć między innymi wynagrodzeń lekarzy i czasu ich pracy. Propozycjami zajmą się teraz posłowie, a później senatorowie. Pytanie, jaki mają plan? O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
12: Na ten moment nie ma potrzeby zwoływania dodatkowego posiedzenia tylko na tę reformę. Rządowe projekty trafią pod obrady najpewniej na początku października. W ochronie zdrowia jest problem, mówi Paweł Ślis z Polski 2050 i nie ukrywa, że ma pewne zastrzeżenia.
13: Trochę za wolno. Uważam, że to powinno być dużo wcześniej zrobione w Sejmie.
12: I choć poseł nie jest zwolennikiem specjalnych obrad tylko w tej sprawie, to już w przypadku konieczności wydłużenia posiedzenia byłby zdecydowanie na tak.
9: Rządowa reforma miała być w Sejmie na początku września. Mamy więc spory poślizg. MPK Lublin przygotowało zasady ewakuacji w komunikacji miejskiej na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Kiedy zawyją syreny i trzeba będzie się ewakuować, kierowca powinien zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, na przykład w Zatoce Przystankowej, mówi w rozmowie z Radiem Z Kamil Rząd, inspektor obrony cywilnej w MPK Lublin.
14: Pasażerowie powinni opuścić pojazd na polecenie kierowcy, który pojazd zatrzymuje, informuje pasażerów o konieczności ewakuowania się z pojazdu. Pasażerowie powinni udać się w bezpieczne miejsce. Jeżeli takiego bezpiecznego miejsca nie ma, no to najbliższe zagłębienie w ziemi.
9: Lubelski MPK ma także jeden z najnowocześniejszych schronów w Polsce. Może pomieścić około 200 osób, zarówno pracowników, jak i mieszkańców. Warsztaty, koncerty i spektakle wracają na poznańskie Jeżyce. Znów będą mogły odbywać się w kultowym domu tramwajarza, który jest po remoncie. Odświeżono go na zewnątrz, a w środku unowocześniono. To miejsce wychowało kilka pokoleń, mówi Adamowi Kaźmierczakowi pani Julia, mieszkanka Poznania.
15: Dom tramwajarza, oczywiście jak byłam w szkole podstawowej, było to 100 lat temu, to tutaj były takie imprezy różne. Pamiętam, że nawet brałam udział w jakimś przedstawieniu i było tu fajnie.
16: Pani z
0: dużą taką nostalgią i takim ciepłem.
15: Tak, bo ta dzielnica jest w ogóle, no to jest przynajmniej 20-25 lat mojego życia. No.
0: To dobrze, że go odnowili i że to.
15: No bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo to tu się dzieje bardzo dużo i dobrze.
9: Dawniej w domu tramwajarza spotykali się pracownicy komunikacji miejskiej, pełnił też funkcję szkoły i kina. W pierwszym meczu naszych piłkarzy w Lidze Narodów zabrakło tego, co najważniejsze, czyli goli. Polacy 0-0 zremisowali z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ten wynik sprawił, że kibice opuszczali trybuny z niedosytem.
3: Wydaje mi się, że mogli dać trochę więcej z siebie niż to, co widzieliśmy na stadionie.
16: Więcej zaangażowania z naszej strony, więcej współpracy, ale no jest co poprawić i myślę, że do tego dojdzie w najbliższych spotkaniach.
17: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej, troszeczkę dokładniejszych podań, no ale nie było źle.
18: Wie pan co, lepiej 0-0 niż 1-0 w plecy.
9: Kolejnymi rywalami Polaków w poniedziałek będą Szwedzi, którzy swój mecz wygrali. 2-1 pokonali Rumunię.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Dzień dobry, bardzo zimno w Bieleniej Górze. Pomiary IMGW to są 3 stopnie na plusie, ale tylko 3. Na Dolnym Śląsku około 5 o poranku. Uważajcie wychodząc na zewnątrz. W centrum Polski jakaś dyszka, w Suwałkach 12. No i będzie więcej w Suwałkach, trochę więcej, do 15. W Bieleniej Górze dużo więcej, 17 stopni więcej, będzie 20. Sporo dzisiaj słońca, a deszcz tylko na Podlasiu. 5 minut po 6, to jest sobota, to jest weekend, to jest dzień dobry bardzo. To jest Rotary, tu Radio Z.

0: Nie ma cukru do kawy, ale nie ma co się martwić, jak śpiewają Metcon i Ray Dalton w Radiu Z. Dzień dobry bardzo, 14 minut po 6. To jest, proszę państwa, pierwsza sobota jesieni.
1: To chcę bawić z nami się w kasztanogową grę.
0: Michał Damski, zapraszam, kłaniam się nisko. Dzisiaj w Radiu Z powiemy prawdę. Czy naprawdę najlepsze kasztany są na placu Pigalle? I co robić z tych kasztanków? To później, za kilka chwil powiem, ile czasu traci kobieta na męża, jeśli ma, a za jedną chwilę wpuszczę na PGE Narodowy. Miejsce wczorajszego remisu z Bośnią, ale na imprezę inną. Grać będą świetnie na roztańczony Narodowy. A to też Narodowe, PGE Narodowe wspomnienie. Fantastyczny koncert Dawida Podsiadło. No potrafimy grać na tym Narodowym, co nie? Dawid Podsiadło w Radiu Z.

Mam pytanie. Kto od rana tańczy już w pracy, w robocie? Dzwońcie pod 321-321-321. Mówcie, jaki taniec właśnie tańczycie. Najbardziej roztańczonych o poranku wysyłam na roztańczony narodowy, żeby wytańczyć się już na całego. To już niebawem, 10 października. Czekam na telefony do wiadomości do godziny 6.30. Co robicie? Jak tańczycie? 321-321-321. Radio Z i już. I gram dalej na pobudkę. Alex Warren w Radiu Z. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Jermaine Jackson w Radio Z na roztańczonym narodowym, z kolei Zenek Blanka, Kizo, Sant & Grace. I jeszcze dwie minuty, dzwońcie pod 321-321-321, mówcie, gdzie tańczycie o poranku. Na roztańczony narodowy wyślę. W Radio Z wiadomości o 6.30, za moment znowu cieknie. Wyciekły dane. Radio Z i
1: już. Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. Co, kiedy, jak? Tego jeszcze nie zdradzę, ale już wkrótce.
2: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
0: Jest 6.30, Ola Wojciechowska w studiu wiadomości Radia Z. Słuchamy.
11: Dane pacjentów mogły trafić w niepowołane ręce. O ataku na swoje systemy powiadomiła wczoraj wieczorem spółka Enel Med. Na razie nie wiadomo, jakie informacje mogły zostać ujawnione. To kolejny w ostatnim czasie wyciek danych medycznych. W sierpniu w wyniku cyberataku na firmę MyDoctor wyciekły dane 19 milionów Polaków. Koniec z szaleńczą jazdą na hulajnogach elektrycznych w Piotrkowie Trybunalskim. Użytkownicy nie będą mogli pędzić po parkach, skwerach, boiskach i placach zabaw. Ten sam pomysł mają też Bełchatów i Łódź, mówi radny tego miasta, Damian Raczkowski.
12: Te hulajnogi po prostu sprawiają bardzo realne zagrożenie. Te sytuacje takie kryzysowe, zagrażające życiu i bezpieczeństwu się pojawiają i zdarzają. I mam nadzieję, że wprowadzając taki zakaz, Straż Miejska i Policja będą mogły realnie też egzekwować zakaz poruszania się po tych ścieżkach w parku, nakładać kary.
11: Strefy z zakazem dla hulajnóg elektrycznych wprowadziły także inne samorządy. Taki zakaz działa między innymi w Kutnie. Jeszcze tylko jeden wygrany mecz i polscy siatkarze obronią tytuł Mistrza Europy. Biało-czerwoni wygrali wczoraj ze Słowenią 3-0 i awansowali do finału. O mistrzostwo grają dziś wieczorem, a my o ich wczorajszym sukcesie powiemy więcej w wiadomościach sportowych o 7.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Wszystko wskazuje na to, że najładniejszy wschód będzie na zachodzie. Wschód słońca oczywiście na zachodzie Polski, rzecz jasna. Najmniej tam chmur, właśnie na zachodzie, w centrum i na wschodzie chmury są, ale są spore między nimi przerwy na słońce. Dzisiaj ogromna szansa. Jakaś mrzawka też jeszcze możliwa, ale przejdzie. Obiecali, że dzisiaj pogoda zacznie się poprawiać i za słowo trzymamy. Na Pomorzu do 18 stopni, na Śląsku do 19, Dolny Śląsk 20 stopni Celsjusza. Jest 6.32. To Loreen w Radiu Z.

0: Betty Lawson w Radiu Z, 19 minut do 7. Wczoraj go na Narodowym nie było, ale 10 października będzie Grzegorz Krychowiak jako wokalista. Poza tym Maryla, Cleo, Roxy, Andrzej Piaseczny, Gypsy Kings na roztańczonym Narodowym. A wy, kochani, o poranku, gdzie tańczycie? Halo?
1: Akurat się składa, że robię, bo sobie mleczko podgrzewam dla dziecka, w drugiej ręce trzymam bobaska i sobie tańczymy akurat w rytm muzyki z Radia Z.
0: Podwójne zaproszenie na roztańczony Narodowy dla ciebie, bo słyszę, że sam tańczyć nie lubisz, ale może z żoną zatańcz. I dla pana też wysyłam.
2: Ja w sobotę tańczę, tańczę, tańczę, tańczę, bo skończyłem pracę, pracę, pracę, pracę.
0: Oczywiście też podwójne.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.
0: Jutro rano też będę miał zaproszenia na Narodowy roztańczone. A teraz tańczymy dalej. Model Talking w Radiu Z. Enrique Iglesias. Za chwilę, a potem powiem wam, co z tą żoną. Ile czasu traci na męża.

1 listopada, potem Adwent. Tańczymy póki możemy. Enrique Iglesias w Radiu Z. A to jest szok. Mąż może oznaczać dla kobiety nawet 7 godzin dodatkowej pracy tygodniowo. Badacze to zauważyli, że zamężne kobiety poświęcają na sprzątanie, gotowanie i takie tam domowe średnio 7 godzin więcej niż kobiety bez męża. 7 godzin dłużej z mężem. Czyli przy sobocie sprzątającej, no lepiej jak my sobie pójdziemy gdzieś do sąsiada, do szwagra, prawda? No ewidentnie bez męża sprzątanie pójdzie 7 godzin szybciej. Radio Z i już. Najważniejsze dzisiaj, słuchajcie, to wyrobić się ze sprzątaniem do wieczora, bo gramy finał. Więcej o tym w wiadomościach sportowych o 7. A w Radiu Z na dzień dobry bardzo gramy fajną, nową piosenkę. Na moje nieszczęście to Kajra w Radiu Z. Siedzę

0: Ten to musiał się wyspać, co? John Newman w Radiu Z w sobotę. W dzień aptekarza, dzień meczowy, dzień finałowy. Siatkarze to raz, a dwa to finał festiwalu filmowego w Gdyni. O faworycie do Złotego Lwa. W wiadomościach Radia Z za chwilę. Radio Z i
1: już. Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/eneopewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.
0: Sobota, 26 września, dochodzi godzina 7. To czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu Ola Wojciechowska. Prosimy.
13: Nie żyje postrzelony na Dolnym Śląsku policjant. Sprawca się przyznał. Putin zapewnia, że Rosja nie zaatakuje Europy. Wielka gala na finał Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
0: Siódma.
13: Tragiczny finał policyjnej akcji pod Bolesławcem na Dolnym Śląsku. Nie żyje sierżant Nathan Sieroń, który został postrzelony w Kraśniku Górnym. Informację o jego śmierci przekazała wczoraj wieczorem policja. Sprawcą jest 33-latek, karany wcześniej za granicą.
14: Podejrzany był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech, w tym właśnie za przewóz nielegalnie broni palnej i amunicji. Na pistolet, z którego miał otworzyć ogień do policjantów, też nie miał zezwolenia. Funkcjonariusze interweniowali w jego domu w Kraśniku Górnym z powodu podejrzenia innych kradzieży. Na początku 33-latka nie było w domu, a kiedy wrócił, jak tylko zobaczył policjantów, miał zacząć strzelać. Funkcjonariusze też odpowiedzieli strzałami. Zatrzymali 33-latka po krótkim pościgu. Grażyna Wiatr, Radio Z.
13: Podejrzany przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. Około 250 polskich żołnierzy ćwiczy w natowskiej bazie w Adazji na Łotwie. To 19. zmiana polskiego kontyngentu wojskowego. Jakie siły Polska skierowała na te ćwiczenia? Z dowódcą zmiany, podpułkownikiem Robertem Markiewiczem, rozmawiał na Łotwie reporter Radia Z Maciej Bąk.
15: Trzonem jest tutaj nasza kompania czołgów, wyposażona w leopardy. To żołnierzy z tej specjalności jest w Adazji najwięcej. To jednak nie wszystko, podkreśla dowódca.
16: Ale również mamy tutaj elementy przeciwchemiczne, czyli potomne likwidacji skażeń. Mamy narodowy element wsparcia logistycznego, mamy element łączności, mamy zabezpieczenie medyczne.
15: Nasi żołnierze latem brali udział w serii ćwiczeń, m.in. Oak Shield czy Oak Projection. Najważniejszy egzamin czeka ich w październiku, po nim zdobędą kluczowy certyfikat. Na początku grudnia wracają do domów, a na ich miejsce wchodzi zmiana 20. Adazi i Maciej Bąk, Radio Z.
13: Ćwiczeniami w bazie w Adazi dowodzi Kanada. Oprócz polskich żołnierzy ćwiczą tam także Hiszpanie, Włosi, Albańczycy i Słowacy. I to Łotwa. A w Rosji zapewnienie o pokojowych zamiarach z jednej strony, a z drugiej groźba odwetu. Putin oznajmił, że jego kraj nie planuje żadnych działań zbrojnych przeciwko Europie, choć, jak dodał, państwa bałtyckie łamią prawa obywateli rosyjskojęzycznych. Zagroził też Ukrainie trwałymi atakami odwetowymi za jej uderzenia dronowe podczas wyborów w Rosji tydzień temu. Dzisiaj wszystko będzie jasne. Wieczorem w Teatrze Muzycznym w Gdyni odbędzie się gala wręczania nagród 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Wczoraj odbył się pokaz m.in. dramatu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, polskiego kandydata do Oscara w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. To wielki zaszczyt, ale też wyzwanie, mówi reżyser.
12: Po prostu cały czas trzeba gadać, tłumaczyć, sprzedawać ten film, który gdzieś tam jest o ciszy i o prostocie, ale pomijając tego, jestem bardzo dumny i się cieszę. Bardzo lubimy ten film, nie?
17: Tak, znaczy, kochamy,
12: więc fajnie, że pójdzie świat tak, i tak. Jest naprawdę o czymś ważnym teraz szczególnie, więc jak najbardziej będziemy walczyć, żeby on miał jakiś wydźwięk.
13: Paweł Pawlikowski ma już na koncie Oscara. 11 lat temu dostał go za Idę, za reżyserię Ojczyzny zdobył Złotą Palmę w Cannes. Dziki opanowały podwarszawską Zielonkę. Samorząd szykuje działania. Jakie? Powiemy o tym w wiadomościach o 8:00, a teraz o sukcesie polskich siatkarzy. Krzysztof Wilanowski i wiadomości sportowe.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Nasi siatkarze zagrają w finale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni są coraz bliżej obrony tytułu po tym, jak w trzech setach pokonali reprezentację Słowenii.
19: Wielki szacunek tutaj dla wszystkich chłopaków, też dla całego sztabu. Jesteśmy w finale, mamy medal, natomiast chcemy więcej, chcemy zdobyć złoto. Mam nadzieję, że nam się to uda.
18: Mówił nasz rozgrywający Marcin Komenda. Rywalami Polaków w meczu o złoto będą Francuzi, którzy awansowali dzięki wygranej 3-1 z Finlandią, a finał Mistrzostw Europy siatkarzy dzisiaj o 21:00. Tyle radości, co siatkarze niestety nie dostarczyli kibicom piłkarze. Nasza kadra w pierwszym meczu w dywizji B Ligi Narodów 0-0 zremisowała na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. Czujemy niedosyt, bo w drugiej połowie byliśmy lepsi od rywali, ocenia skrzydłowy Jakub Kamiński.
20: My mieliśmy, wiadomo, lepsze sytuacje, moim zdaniem lepsze strzały, z których też bramkarz Bosi się popisał. Zasłużyliśmy na to, żeby ten mecz na pewno wygrać, tam przechylić na swoją stronę, bo te momenty mieliśmy lepsze w tym meczu.
18: Kolejny mecz naszych piłkarzy w poniedziałek. Na wyjeździe zmierzą się ze Szwecją.
0: Dzisiaj początek lepszego, a nawet bardzo dobrego. Jeszcze na Mazurach, Podlasiu i może na Lubelszczyźnie trochę deszczu o poranku, ale potem już tylko słonecznie i nawet ciepło. Na Dolnym Śląsku 20, w centrum 18. Podobnie na północy Polski i wiatr odpuszcza i właśnie zaczyna pojawiać się słońce. Proszę Państwa, w sobotę 26 września zaczyna się polska złota jesień.

rozchodzić. Another 54 Ultra i Tech to You w Radiu Z, 11 minut po 7. Michał Adamski. Cześć ponownie, to jest dzień dobry bardzo i wracam do tego, co mówił Krzysiek Wilanowski w wiadomościach sportowych przed chwilą, że się nie popisali. Okej, dobra, wynik 0-0, nie wyłonił zwycięzcy, ale mężczyzn poznaje się po tym, jak kończą, prawda? No i patrzcie, u nas grali Lewandowski, Nowak, Kiwior, Kasz, Skóraś, Bułka, a u nich Smajlowicz, Muhamerowicz, Demirowicz, Tabakowicz. Nasi kończą się na Lewandowski, Bułka, u nas jest Ki, Ek, Or, Aż, Isz, a u nich tylko idź.

tym, że sami codziennie zapisujemy swój pamiętniczek. O tym ta piosenka, Natasha Bedingfield w Radiu Z. A ja czytam i się cieszę. Młodzi Polacy mieszkają z rodzicami. Dane z CBOS. 39% młodych ludzi 25-34 lata mieszkają z rodzicami, chociaż większość pracuje i zarabia. Ale patrzcie, no, młodzi od 25 do 34 lat. Przesuwa się granica młodości. Już młodość jest do 34 lat. Cieszę się, bo jak tak dalej pójdzie, to zaraz ta młodość mnie dogoni.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mam!

0: mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje. Jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
0: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
15: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
16: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
15: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
17: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Media Expert.
18: Po reklamie.
19: Jest sobota, jest 7:30, to czas na wiadomości w Radiu Z. Posłuchajmy. Ola Wojciechowska.
20: Kampania dobiegła końca, czas na głosowanie. W Krakowie trwa cisza wyborcza przed jutrzejszymi wyborami na prezydenta miasta. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. Za złamanie ciszy wyborczej grożą wysokie finansowe kary. Reporter CNN nie dostał zgody na podróż z Donaldem Trumpem na pokładzie Air Force One. To kolejna odsłona sporu prezydenta z dziennikarzami kilku stacji. W ubiegłym tygodniu CNN, MS Now i Politico zostały pozbawione dostępu do Białego Domu. Sąd federalny uznał ten ruch za niekonstytucyjny. Karkonoski Park Narodowy kupił nowe łąki. To tereny, na których zachowały się kamienne wały rolnicze sprzed kilkuset lat. To także przyrodnicza perełka, mówi Radiu Z Piotr Słowiński z parku.
21: Więc to jest bardzo fajny zakątek świata, jednocześnie niezadeptany. Ja akurat lubię te łąki, tam często bywałem i bywam. One są bardzo plastyczne, piękne widoki na góry wałbrzyskie, na góry kamienne. Tam wzdłuż naszych łąk od każdej strony biegnie wygodna droga przez las, którą można rowerem, pieszo, zimą na nartach biegowych.
20: Zanim jednak malownicze łąki formalnie staną się częścią parku, czeka je jeszcze długa administracyjna droga.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Dzień dobry, bardzo słońce, do widzenia bardzo chmury. Ładnie nam się dzisiaj pogoda rozchmurzy. Ten deszcz z Mazur, z Podlasia, Lubelszczyzny odchodzi już na wschód. Przychodzi piękna, pogodna jesień. Rano jeszcze nawet no mniej niż 10 stopni, ale po południu do 20 stopni w cieniu. W słońcu cieplej, ale trochę cieplej. To już nie to, co w sierpniu. Nogi chowamy przed kleszczami. Co potrafi twoja sześciolatka? Za chwilę o małej mistrzyni świata, a teraz gramy piosenkę z naszego dzieciństwa. Urszula w Radiu Z.

0: za 19 minut do 8. Słuchajcie, sześciolatka z Chin pobiła kobiecy rekord w układaniu kostki Rubika. 2 razy w 3 dni. Najpierw kostkę Rubika, co ze szwagrem układamy cały wieczór. Sześciolatka ułożyła w 4 sekundy 52 setne, a 3 dni później poprawiła wynik na 4,27. Zna 1300 algorytmów do szybkiego układania kostki Rubika. Sześciolatka, 1300 algorytmów. Kostkę Rubika układa w 4,5 sekundy. A jak trzeba do przedszkola, to pół godziny czekasz, aż założy buciki.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
8: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
11: Dużo dobre.
12: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
20: Taniej kupować.
18: A, no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
22: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: The Lost Frequencies, Smile Yours w Radiu Z. Gdzie dziki jest dziki, gdzie najwięcej światła i gdzie gramy finał? Radio Z i już. O tym za moment w wiadomościach Radia Z.
1: Gdy przychodzi są.

0: znajomi. Włącz Party Zetkę w każdą sobotę od 20 i przypomnij sobie, jak to jest. Tak po prostu się bawić. Party Zetka w Radiu Z. Dziś od 20.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
3: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
2: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na TUI.pl w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
19: Nasza firma ma politykę B2B.
18: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
19: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
18: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
20: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
21: Mariolka?
4: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
21: Ten z funkcją aktywnego mycia?
4: No ten! Sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
7: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
23: Dzień dobry, bardzo w sobotę dochodzi godzina 8, a więc czas na wiadomości w Radiu Z. Ola Wojciechowska.
24: Rok czekania na legalizację pobytu, milcząca zgoda nie rozwiązała problemu. Dziki problem w miastach, samorządy potrzebują nowych przepisów. Łódź rozbłysła tysiącem świateł, trwa Light Move Festival.
23: Ósma.
24: Zamiast 2 miesięcy, nawet rok czekają cudzoziemcy na legalizację pobytu w Polsce, bo urzędy nie nadążają z rozpatrywaniem wniosków. Problemu nie rozwiązała nawet tak zwana milcząca zgoda wprowadzona przez MSWiA. Ma uznać wniosek za pozytywnie rozpatrzony, jeśli wojewoda w terminie na niego nie odpowie. Ale to rozwiązanie nie zawsze działa. Dlaczego? O tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
0: Milcząca zgoda ma dotyczyć obywateli rozwiniętych państw jak USA, Australia, Japonia czy Wielka Brytania, którzy chcą legalnie w Polsce mieszkać i pracować, mówi Nadia Winiarska z Konfederacji Lewiatan.
3: Obywateli tych państw do tej pory złożyli około 1% wszystkich wniosków. Jest to bardzo nieduża grupa.
0: A to właśnie Ukraińcy, Białorusini czy obywatele Indii wiele miesięcy czekają na decyzję w sprawie legalnego pobytu. W sumie w zeszłym roku złożono ponad 500 000 takich wniosków.
24: W wakacje przed Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim był protest cudzoziemców w sprawie opieszałości w wydawaniu decyzji. Tego alertu nikt nie prześpi ani nie przeoczy. Specjalna aplikacja, na którą pracuje Straż Pożarna, będzie świecić, dzwonić i wibrować, gdy nadejdzie zagrożenie. Odezwie się nawet wtedy, gdy telefon będzie całkowicie wyciszony, mówi wiceminister resortu spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
6: No, będzie działało w ten sposób, że telefon będzie wzbudzony, po prostu mimo, że będzie nawet i wyciszony, będzie albo światło się włączy, będzie drgał i ewentualnie będzie wysyłał sygnał.
24: Ta usługa będzie bezpłatna. Kto chce, będzie mógł ją ściągnąć na smartfona. Dziki panoszą się i pustoszą pod warszawską gminę Zielonki. Samorząd policzył, że chodzi o ponad 100 zwierząt w 5 stadach. Burmistrz apeluje o pomoc i zmianę przepisów, które, jak mówi, wiążą mu ręce. Tematem zajął się reporter Radia Z Tomasz Kubat.
18: Dziki niszczą trawniki, parki i place zabaw. Szkody rosną każdego dnia. Niestety nie mogę podjąć żadnych skutecznych działań, bo nie pozwala mi na to prawo, narzeka burmistrz Zielonki Kamil Iwandowski.
13: To przekroczyło już wszelkie granice zdroworozsądkowego myślenia. To znaczy miasto jest dla mieszkańców i to mieszkańcy powinni czuć tutaj się bezpiecznie.
18: Chodzi zwłaszcza o możliwość odławiania i usypiania dzików. Nie wszyscy mieszkańcy są jednak za.
21: One nie wiedzą, że robią źle. Uważam, że zastrzelenie ich to by było głupie. Jak już to jakieś przetransportowanie gdzieś do jakiegoś, może, nie wiem, innego miejsca.
18: Niektórzy zielonkowianie wręcz dokarmiają dziki, które w mieście coraz bardziej czują się jak u siebie.
24: A burmistrz namawia do współpracy inne samorządy, by wspólnie złożyły petycję do Sejmu. Sąsiadka Warszawa swoje przepisy zmieniła. Będzie odstrzeliwać zwierzęta żyjące w mieście, jeśli poważnie zagrażają ludziom albo powodują duże szkody. Światło plus architektura równa się Light Move Festival. W Łodzi odbywają się wideomappingi, pokazy i świetlne instalacje. Nie tylko na ulicy Piotrkowskiej, ale także na trasie od Alei Włókniarzy do Placu Wolności, Manufaktury i Starego Miasta, mówi Radiu Z organizatorka Beata Konieczniak.
25: Light Move Festival to tak naprawdę podkreślenie łódzkiej tkanki architektonicznej. Najważniejsza dla nas zawsze to jest ta spuścizna Łodzi pofabrycznej, tej fabrykanckiej, tej z rozwoju XIX wieku i to architektura gra pierwszą planową rolę.
24: Hasłem tegorocznej edycji są marzenia. A skoro o nich mowa, polscy siatkarze stają przed spełnieniem jednego z nich. Więcej o tym w wiadomościach sportowych, które ma dla Was Krzysztof Wilanowski.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
27: To może być kolejny wielki dzień dla polskiej siatkówki. Nasza kadra zagra dzisiaj o złoto Mistrzostw Europy. Spróbuje je obronić w starciu z Francuzami, którzy muszą czuć respekt przed Polakami. Biało-czerwoni do finału dotarli, przegrywając zaledwie jeden mecz w grupie. Wszystkie pozostałe wygrali, nie tracąc w nich nawet seta. Tak też było w półfinale, w którym ograli Słowenię.
28: My po prostu gramy w siatkówkę. Czasami lepiej nam to wychodzi, czasami gorzej. Na pewno fajnie, że w 3 setach pokonujemy Słowenię, która zawsze jest niebezpieczna, zawsze jest groźna.
27: Mówił nasz przyjmujący Tomasz Fornal. Finał Mistrzostw Europy dzisiaj o 21:00. Dzisiaj też finał Speedway Grand Prix. W grze o tytuł Mistrza Świata na żużlu jest Bartosz Zmarzlik. Polak do lidera klasyfikacji generalnej Brytyjczyka Roberta Lamberta traci zaledwie punkt. Do tego o swój już 7 tytuł mistrzowski będzie walczył w Toruniu. Start zawodów o 19:00. Wcześniej o finał turnieju w Singapurze zagra Maja Chwalińska. Rywalką naszej tenisistki będzie 31 w rankingu Laila Fernandez. Początek tego pojedynku o 12:00.
26: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
29: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
23: długie spodnie, długi rękaw, kurtka lekka, czapka z daszkiem, bo słoneczny, pogodny tydzień przed nami. Do 18 na Mazowszu i Pomorzu, do 19 na Podkarpaciu, deszcz jedynie na Podlasiu, Lubelszczyźnie, ale zaraz przejdzie. Jeszcze termos z herbatką z miodem, cytryną i można całą rodziną ruszać na kasztany.
29: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
23: Nie uwierzycie, co ludzie wybierają, kiedy zapytać ich, czy chcą milion złotych, czy milion kasztanów. To za chwilę w Radiu Z, ale będziecie w szoku. 7:55, Michał Adamski. Dzień dobry bardzo. Zapraszam i gram także dla tych, którzy sobotę mają w kuchni. W słoikach. Dżem w Radiu Z.

0: Ario w Radiu Z. Eksperyment, słuchajcie, zrobiliśmy na mieście. Wysłaliśmy koleżankę redakcyjną Olę Kubiczek z mikrofonem Radia Z i jednym prostym pytaniem.
1: Wyobraź sobie, że możesz wygrać 1 000 000 kasztanów albo 1 000 000 złotych. Co wybierasz?
2: 1 000 000 kasztanów. Część poupychałabym w kieszeniach, bo lubię coś w nich mieć. Pozostałych zrobiłabym domek albo drapak dla swojego kota, żeby poczuł trochę jesień.
3: 1 000 000 kasztanów. Pieniądze mogą stracić swoją wartość, a kasztany zawsze będą kasztanami.
4: Chyba 1 000 000 kasztanów bym wziął.
1: I co robimy z tym 1 000 000 kasztanów?
4: Na przykład można by było robić ludziki kasztanowe. O, i sprzedawać ludziki kasztanowe. Bo dzieci lubią ludziki kasztanowe.
0: A jak? A ludzie lubią dzieci. Do kasztanów, owoców jesieni wrócimy jeszcze przed 9:00. Pascal Brodnicki powie, czy to prawda, że najlepsze kasztany są na placu Pigalle. A za chwilę tak, to prawda. Powiem jak w poniedziałek sięgnąć po 1 000 000 złotych.

0: Pani Sonik, to już Radio Z. Co zrobić z milionem kasztanów? Zastanawiamy się co roku jesienią. A zastanawialiście się kiedyś, co zrobić z milionem złotych?
1: O rany, gdybym miał milion złotych, to chciałbym rozwiązać milion swoich problemów. Cały okrągły milion i wtedy byłbym najszczęśliwszy.
0: Poniedziałek, finał urodzinowej rządzy pieniądza w Radiu Z. Milion złotych do wygrania i absolutnie rekordowy pewniak. 100 tysięcy złotych za samo odebranie telefonu w poniedziałek. 100 tysięcy złotych za samo odebranie telefonu, a w walizkach nawet milion złotych. I teraz specjalnie dla Was, za to, że nie śpicie w sobotę rano. 25 tysięcy głosów w grze o milion za jednego SMS-a. 25 tysięcy losów. 25 tysięcy szans na finał za 3,69 z VAT. Ale tylko do godziny 9. Zagraj, wyślij Radio Z pod 7353. Radio Z i
2: już. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert!
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
8: O.
7: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
16: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
17: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
18: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
17: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
19: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55%.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
2: No to tak, mamy pendrive'y, tak, i wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
1: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
3: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.
8: Happy birthday. See, make a wish.

0: Set. W Radiu Z niecałe 20 minut do godziny 9. Jesień od środy, a jesień to kasztany. Nie pieniądze, wystarczy się schylić. Leżą na ziemi. W Radiu Z polskiego Francuza Pascala Brodnickiego pytamy, czy to prawda, że najlepsze kasztany są w Paryżu, na placu Pigalle.
1: Zuzana lubi je tylko jesienią. Tylko jeden jest mały problem. To jest świetne hasło do filmu Stawki większej niż życia, ale jako przewodnik kulinarny po Paryżu nie jestem pewien, czy Hanklos był najlepszym ekspertem. Pigalle jest znany z wielu rzeczy oczywiście. Mamy tam Moulin Rouge, mamy historia paryskiego nocnego życia, ale gdybym miał wysłać kogoś do Paryża specjalnie po najlepsze kasztany, no ja bym nie powiedział, że koniecznie na Pigalle. Natomiast jesienią i zimą zapach pieczonych kasztanów naprawdę należy do atmosfery Paryża.
0: Jak w Polsce, w Warszawie, w Koninie, w Raciborzu zrobić jesienią klimat Paryża? Zostańcie z Radiem Z. Poprosimy Pascala o przepis na kasztany. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3.

0: Nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Marian, byłam u Mariolki. Ale ona ma czyste podłogi.
8: Mariolka?
7: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
8: Ten z funkcją aktywnego mycia?
7: No ten. Sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
9: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

A milion złotych też by się przytuliło, co? Okrągła bańka do wygrania w urodzinowej Żądzy Pieniądza w 36. urodziny Radia Z. W prezencie dla was pewniak też rekordowy 100 tysięcy złotych za samo odebranie telefonu. I tylko do godziny 9. 25 tysięcy szans za jednego SMS-a za 3,69 z VAT. Zagrajcie teraz, bo warto. Radio Z pod 7353.

0: Mówi kapitan, jeśli ten tydzień dosłownie przeleciał wam nad głową, to spokojnie, zawracamy.
1: W niedzielę od 10 Szymon Majewski bierze na pokład najważniejsze wydarzenia tygodnia.
2: I robię to w swoim stylu, jedynym i niepowtarzalnym.
1: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Maciej Siembieda w zupełnie nowej odsłonie. Gustaw i gadająca żaba. Najnowsza książka mistrza pióra to współczesne przypowieści o tym, jak przewrotny bywa ludzki los. Już w księgarniach. E-book i audiobook na publio.pl. Czyta Mariusz Bonaszewski.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Panie Paskalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
13: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Panie Paskalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy.
14: Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
1: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Green Plastu to pewność na lata.
0: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
1: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Green Plastu.
0: A gładzie i farby?
1: A jak pan myśli? Green Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
2: Green Plast. Razem budujemy polską jakość.
3: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbaiser, jedna plus jedna gratis.
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbaiser 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Po reklamie.
7: Dzień dobry bardzo, to jest sobota, dochodzi godzina 9:00. Wiadomości w Radiu Z ma Ola Wojciechowska.
8: Trening i survival. Trwa nabór na lubelskich terytorialsów. Niespełnione obietnice o podwyżkach. Nauczyciele rozliczą rząd. Złoto w zasięgu polskich siatkarzy. Są w finale Mistrzostw Europy.
7: Dziewiąta.
8: Teorie przekują w praktykę. Jak przetrwać w trudnych warunkach i reagować na zagrożenie? Tego nauczą się chętni na ćwiczeniach w 2. Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Właśnie ruszył nabór na ostatni w tym roku survivalowy trening. Posłuchajcie, istotna informacja ma dla Was reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
9: Ostatnie szkolenia ruszają już 13 listopada. Jak przekonuje w rozmowie ze mną kapitan Marta Gaborek, rzeczniczka lubelskich terytorialsów, to będzie nie tylko niezbędna wiedza, ale i praca w terenie.
10: Przede wszystkim konkretne umiejętności. Działanie pod presją, pierwsza pomoc, współpraca i odpowiedzialność za innych.
9: Ponadto uczestnicy szkolenia otrzymają ponad 7 tysięcy złotych. Po złożeniu przysięgi dostają też wynagrodzenie za gotowość bojową i za udział w comiesięcznym szkoleniu rotacyjnym. Mateusz Kasiak, Radio Z.
8: Zainteresowani listopadowym terminem powinni już teraz zgłosić się do Wojskowego Centrum Rekrutacji. Na razie bez przesłuchania i bez zarzutów, ale prokuratura będzie składać wniosek o areszt dla Ihora M. Obywatel Ukrainy jest podejrzany o brutalny atak w kościele w Jarosławiu. Od ciosów nożem zginął ksiądz. 4 osoby zostały poważnie ranne. Ihora M. przebadali biegli psychiatrzy. O tym, co ustalili, mówiła Małgorzata Taciuk-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
11: Stwierdzili, że opiniowany Ihor M. w aktualnym stanie zdrowia psychicznego ujawnia objawy choroby psychicznej pod postacią ostrych, wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych. Aktualny stan psychiczny Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych.
8: Prokuratura chce 3-miesięcznego aresztu, który miałby się odbyć w warunkach szpitalnych. Nauczyciele domagają się od rządu wywiązania ze złożonej obietnicy. Dotyczy wynagrodzeń i zrównania nauczycielskich pensji ze średnią w gospodarce. Na razie padły tylko słowa. Premier obiecał, że przyspieszy pracę nad projektem ZNP, który leży w sejmowej zamrażarce. Nauczyciele chcą wiedzieć, dlaczego posłowie nie pracują nad tymi przepisami, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
12: Mamy pełne prawo domagać się, żądać od dzisiejszej koalicji jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. To jest także kwestia pewnej politycznej odwagi. Powiedzenie nauczycielom, jak wygląda obecna sytuacja z punktu widzenia realizacji tej inicjatywy, ale jednocześnie wzięcie odpowiedzialności, politycznej odpowiedzialności za to.
8: I ZNP wyciąga mocną kartę przetargową. Jeśli rząd nie spełni obietnicy, nauczyciele nie będą lojalni w najbliższych wyborach. Nie ma mocnych na naszych siatkarzy. Polacy idą przez Mistrzostwa Europy jak taran. Po zwycięstwie 3-0 nad Słowenią awansowali do wielkiego finału i o złoto zagrają dzisiaj wieczorem z Francją. W Mediolanie jest specjalny wysłannik Radia Z, Marcin Powideł z redakcji sportowej. Dzień dobry, Marcinie.
13: Dzień dobry.
8: Co mówili nasi siatkarze po wygranej ze Słoweńcami?
13: No przede wszystkim byli zmęczeni, ale jednocześnie szczęśliwi, bo zapewnili już sobie medal, a do tego pokonali drużynę, która wysoko zawiesiła poprzeczkę. Wynik 3-0 nie do końca oddaje postawę Słoweńców, przyznaje libero naszej kadry Kuba Popiwczak.
14: No jesteśmy w takim momencie turnieju, że już są najlepsi. najlepszy z najlepszych, więc z nikim łatwo nie będzie. Na pewno bardzo cieszy wynik. Trochę szło jak po grudzie, ale najważniejsze, że w każdej z tych partii wytrzymywaliśmy. Robiliśmy swoje i udało się w pewnym momencie ich przełamać, a jak już poszło, to już koncert.
13: No to dziś ostatni akord, finał z Francją, z Mediolanu, Marcin Powideł, Radio Z.
8: Mecz o złoto rozpocznie się o 21:00, a relacje Marcina usłyszycie w wieczornych wiadomościach Radia Z.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
7: W Polsce teraz będzie tak, że gdzie nie rzucisz kasztanem, tam polska złota jesień. W niektórych miejscach trzeba więcej kasztanów rzucić, żeby chmury rozgoniło, ale słońce jest wszędzie. Zachodzi 18:30 i wraca jutro i pojutrze i pojutrze i no do piątku przynajmniej codziennie słońce.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
7: 4:00 po 9:00. Michał Adamski, dzień dobry, bardzo, po angielsku Michael.

0: Dzisiaj jest Dzień Języków Obcych. Ewa Farna zna m.in. polski i czeski, żaden nie jest dla niej obcy. Dzień dobry bardzo. Tu Radio Z w szczycie sezonu na kasztany, a więc pytamy Francuza z Polski, Pascala Brodnickiego. Czy kasztany są smaczne?
1: No tak, zdecydowanie. Ale oczywiście ważne jest pamiętać, że mówimy o kasztanach jadalnych. I tutaj trzeba bardzo uważać, bo to nie są te same kasztany, które jesienią zbieramy w parkach w Polsce. Dla mnie kasztany jadalne to jeden z takich prawdziwych smaków jesieni.
0: No dobra, gotuje się, piecze się czy się smaży? Za chwilę w Radiu Z prosty przepis. Na kasztany.

0: Cezarz Markowski, Ryszard Sygitowicz. Każdej noc w Radiu Z. Każdej nocy teraz będzie zimno, nie? Pamiętajcie, słońce też jest albo zaraz będzie. Nawet w Olsztynie. Kasztany też są wszędzie, ale te jadalne, pamiętajcie, raczej w sklepie. Pascal Brodnicki poleca, mówi, że są mega smaczne. No okej, okay, a jak je zrobić?
1: Najpierw trzeba każdy kasztan naciąć ostrym nożem. To jest naprawdę bardzo ważne, bo podczas pieczenia w środku powstaje para i kasztan musi mieć gdzie się otworzyć. Jeśli tego nie zrobimy, to będzie jak popcorn. Potem układamy je na blasce i pieczemy w piekarniku nagrzewanym mniej więcej jakieś 200 stopni. Potrzebują powiedzmy około 25 do 30 minut. Kiedy skórka zaczyna się otwierać, a kasztany w środku są miękkie, to znaczy, że są gotowe. I teraz bardzo ważną rzecz. Nie czekamy, aż będą zupełnie zimne. Obieramy je jeszcze ciepłe, wtedy dużo łatwiej schodzi twardą skórą i tą cienką brązową skórą pod spodem.
0: Czyli słuchajcie, te francuskie kasztany są jak polskie bułeczki. Jeszcze ciepłe. Szybko schodzą.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: 2,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrapka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
4: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy.
7: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Media Expert.
10: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
11: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

Jaki jest lewy, każdy widzi, a co powiedział o wczorajszej grze kapitana nasz selekcjoner? O tym za moment w Radiu Z. Tymczasem gramy te gitary i tak śpiewamy. Eagle

0: chcieli być głośnymi sąsiadami. Eagle Eye Shirley. Save Tonight w Radio Z. Tymczasem dosadnie o Robercie Lewandowskim wczoraj po meczu powiedział selekcjoner Jan Urban. Cytuję: dzisiaj nie układało mu się zbyt dobrze, dostosował się do reszty zespołu, bo pierwsza połowa była po prostu słaba. Dokładnie. I patrzcie, i jednocześnie wiemy już, co trzeba poprawić, żeby wygrywać. Po prostu wystarczy, że cały zespół będzie grał lepiej.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na Ciebie.
6: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
5: Spotkajmy się w Biedrze. Po reklamie.

0: Carol G. Bruno Mars, Still w Radiu Z. O meczu za chwilę w wiadomościach. Apetyt był większy.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
5: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
4: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
5: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
4: A gładzie i farby?
5: Wiadomo!
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
9: A nosek?
8: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
9: Całą noc?
8: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
9: Dobranoc, nosku.
8: Dobranoc, skarbie.
10: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
15: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
16: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Maciej się bieda w zupełnie nowej odsłonie. Gustaw i gadająca żaba. Najnowsza książka mistrza pióra to współczesne przypowieści o tym, jak przewrotny bywa ludzki los. Już w księgarniach. E-book i audiobook na publio.pl. Czyta Mariusz Bonaszewski.
3: Po reklamie.
4: Słuchacie Radia Z. Za chwilę 10:00 na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Ola Wojciechowska.
5: Nie żyje policjant postrzelony na Dolnym Śląsku. Sąd decyduje dziś o areszcie. Ocieplenie i zagrożenie w Tatrach mogą schodzić samoistne lawiny. Niedosyt, bo był apetyt na więcej. Bez goli w meczu Polski piłkarze na Narodowym.
4: 10:00.
5: W samo południe sąd zdecyduje o areszcie tymczasowym dla mężczyzny, który śmiertelnie postrzelił policjanta w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. O życie 29-letniego sierżanta Natana Sieronia lekarze walczyli ponad dobę. Wczoraj o jego śmierci poinformowała komenda w Bolesławcu. W studiu ze mną reporter Radia Z Michał Dzieneński, który rozmawiał z prokuraturą w Jeleniej Górze. Michale, co więcej udało ci się ustalić?
6: Nieoficjalnie decyzja sądu o tymczasowym areszcie dla 33-latka to formalność. W najbliższym czasie będzie też zmiana kwalifikacji czynu z usiłowania zabójstwa na zarzut zabójstwa.
7: Ten mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów, złożył wyjaśnienia. Za te czyny grozi mu kara od 15 lat pozbawienia wolności do kary dożywotniego pozbawienia wolności.
6: Mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska. Do śmiertelnego w konsekwencji postrzelenia doszło na jednej z posesji w Kraśniku Górnym. Policja weszła tam, żeby zatrzymać podejrzewanego o kradzież 33-latka. Ten zaczął strzelać do nich z pistoletu. Jeden z policjantów został postrzelony w głowę.
5: Sierżant Natan Sieron był policjantem pionu kryminalnego od niespełna 2 lat. Cieplej, ale i bardziej niebezpiecznie zrobi się dzisiaj w Tatrach. Wysoka temperatura może doprowadzić do samoistnego schodzenia lawin z ciężkiego, mokrego śniegu. Toprowcy odradzają wycieczki wysoko w góry, gdzie obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Za to w Beskidach warunki pierwsza klasa. Słonecznie, bez wiatru i świetna widoczność, co nie oznacza, że na wędrówkę wychodzimy w krótkim rękawku. O tej porze roku trzeba mieć cieplejszą odzież i nieprzemakalną kurtkę. 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych na Ostatniej Prostej. Dziś poznamy laureatów Złotych Lwów. Wczoraj wręczono nagrody między innymi dla młodych twórców. W kategorii filmów krótkometrażowych triumfował tytuł Sprawa numer Patrycji Polkowskiej, a nagroda jury młodych powędrowała do Marii Wider za Fluidy. Swoją nagrodę przyznali także dziennikarze. Komu? O tym Lucyna Płużyczka.
8: Dramatowi przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. To oparta na faktach historia stalinowskich więźniów, którzy poznali się na Rakowieckiej dzięki alfabetowi Morsa. Opowiadamy o sile miłości, mówi reżyser.
9: Ja myślę o takiej miłości, która daje nam taką szansę na przetrwanie. I taka miłość mnie interesowała i o takiej miłości opowiadamy.
8: Dramat przez ścianę walczy o Złote Lwy wraz z 15 innymi produkcjami. Czy jury pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego podzieli opinię dziennikarzy i przyzna mu także główną nagrodę? Dowiemy się już wieczorem. Z Gdyni Lucyna Płużyczka, Radio Z.
5: Filmy przez ścianę na Młodej Gali zdobył w sumie 5 statuetek. Gala w Teatrze Muzycznym zacznie się o 19:30. Brak goli i niedosyt po pierwszym meczu w tym sezonie Ligi Narodów. Nasi piłkarze zremisowali 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Więcej o tym spotkaniu powie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
10: Pierwsza połowa emocji nie przyniosła. Sytuacja była jak na lekarstwo. Na pierwszy celny strzał trzeba było czekać do 44 minuty. Oddali go Polacy, a dokładnie Sebastian Szymański. Trafił prosto w bramkarza. Po zmianie stron nasi przyspieszyli i stworzyli sobie kilka dobrych sytuacji, ale cały czas brakowało im skuteczności. Dlatego nie dziwi odpowiedź Jakuba Kamińskiego na pytanie, co kadra musi poprawić.
11: Strzelać bramki. To się musi zmienić. Nic więcej.
10: Poprawić musi się też Robert Lewandowski, który w tym meczu był jednym z najsłabszych zawodników w naszym zespole.
5: Nasi piłkarze kolejny mecz rozegrają w poniedziałek. Na wyjeździe zmierzą się ze Szwecją.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Ta sobota to dopiero początek rozpogadzania na zachodzie Polski. W zasadzie już jest bardzo pogodnie i słonecznie. Na wschodzie, w centrum trochę chmur się kręci, ale tam też pojawi się słońce. Tak jak Norbert Bieńkowski w studiu Radia Z pojawi się nagle.
12: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
12: A kuku.
4: A kuku. A mecz oglądałeś wczoraj?
12: Szczerze, zasnąłem w połowie. Przepraszam.
4: Ja tak sobie pomyślałem, że ten mecz był jak pierwszy obiadek u teściowej.
12: Czyli?
4: Apetyt był większy.

0: To Sarsa w Radiu Z, 16 minut po 10, a już w poniedziałek wielki urodzinowy finał. W naszych walizkach czeka na Was nagroda główna w postaci miliona złotych. W czerwonym portfelu rekordowy pewniak, czyli 100 tysięcy złotych za samo odebranie telefonu. Tak świętujemy urodziny. Co za ten milion złotych można kupić? Czy w ogóle milion jest atrakcyjny?
1: Masz milion. Chętnie bym taką kwotę się przygarnął. Na chwilę obecną nie wiem, co bym z nimi zrobił, ale na pewno by się znalazło ponad milion wydatków na to.
0: No widzicie, czyli jest jak najbardziej atrakcyjny, nawet nie wiadomo na co go do końca wydać. Żeby wziąć udział w grze, trzeba wysłać SMS-a. Radio Z pod 7353 za 369 z VAT. Regulamin znajdziecie na radioz.pl, a ja specjalnie dla Was od teraz tylko do 11. Daję mega bonus, 25 tysięcy szans. Chyba warto skorzystać. Radio Z pod 7353. A my wracamy do muzyki numer 1. Teraz Nico i Vince. Przypominam, Radio Z pod 7353. Milion złotych czeka.

0: Jelko i Vince, a wysłuchacie Radia Z. Ja jeszcze przed śniadaniem i trafiłem na artykuł, słuchajcie. W Szanghaju ruszyły testy dostaw jedzenia dronami. Na takie czasy. Zamówienie ma trafiać z restauracji do punktu odbioru w jakieś 10 minut, szybciutko. Klient przychodzi na miejsce, skanuje tylko taki kod QR i odbiera paczkę. Dronem można zamówić ponad 30 produktów. Oferta jest dosyć szeroka. Lody, napoje, burgery i frytki. Ale słuchajcie, z tymi frytkami to jest jedyny problem. Żeby tylko nie doleciały zimne. Nie ma nic gorszego niż zimne frytki. Radio Z i już. No zimna pizza to okej, ale zimne frytki...
1: Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. To dopiero pierwsza wiadomość. Reszta już wkrótce.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie było

0: Plus jeden gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A winogrono jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
13: Po reklamie.
14: Hello, I'm Olivia Dean and you're listening to Radio Z.

0: muzyka numer 1 w Radiu Z. U nas Artur Rojek, Mira Fiori. 22 minuty do 11, nie odchodźcie za daleko. Po krótkiej przerwie u nas Natalia Imbruglia. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
7: ceny. Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na TUI.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. W Media Expert.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
13: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
14: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

Panie i panowie, przypominam. 1 000 000 złotych czeka w poniedziałek w Rządzy Pieniądze Radia Z. Gwarantowana kwota za samo odebranie telefonu 100 000 złotych i tylko do 11. Mega bonus, 25 000 dodatkowych szans. Radio Z, ślijcie pod 7353 za 3,69 zł. 25 000 dodatkowych szans, tylko do 11.

0: są takie utwory, przy których chce się zrobić głośniej. Takie gramy wam w Radiu Z. To Kuba i Kuba, chłopaki. 5 minut do 11. Uwaga, kierowcy, tankowanie może wkrótce zaboleć nas jeszcze bardziej. Diesel zbliża się do kolejnej granicy. Więcej w wiadomościach o 11.
1: Gdy przychodzi sobą.

0: Tacy znajomi. Włącz partyzetkę w każdą sobotę od 20:00 i przypomnij sobie, jak to jest. Tak po prostu się bawić. Partyzetka w Radiu Z. Dziś od 20:00.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, danie tutaj jest, stokrotka.
11: Jaja ściółkowe o jajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
1: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
2: A w dodatku można go podać również na noc.
1: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
0: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
3: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Po reklamie.
9: Tu Radio Z, za chwilę 11:00, w studiu Ola Wojciechowska, a to oznacza, że czas na wiadomości.
10: Pierwsze szczegóły wypływają w sprawie bazy żołnierzy USA w Polsce. Nowoczesny schron w zajezdni MPK Lublin pomieści nawet 200 osób. Początek chłodny i deszczowy, ale idzie. Piękna Polska, złota jesień.
9: Jedenasta.
10: Coraz śmielej o stałej bazie amerykańskich żołnierzy mówią polscy politycy. Fort Trump miałby powstać do 2029 roku i stacjonowałoby w niej około 5000 żołnierzy USA, ujawnił podczas wizyty w Waszyngtonie wiceszef MON Paweł Zalewski. Karol Nawrocki twierdzi, że obiekt wojskowy mógłby osobiście otworzyć Donald Trump. Te wszystkie informacje zebrał reporter Radia Z Daniel Wrzos.
11: W USA są wiceministrowie obrony, którzy rozmawiają z Pentagonem na temat stałej bazy w Polsce. Strona amerykańska sprawdzała potencjalne lokalizację bazy, która według prezydenta Nawrockiego ma otrzymać nazwę Fort Trump. Decyzja co do jej nazwy jeszcze nie zapadła. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Fort Trump, ta nazwa jest ważna i rok 2029 jest jak najbardziej możliwy.
11: Wcześniej Trump napisał w mediach społecznościowych, że lokalizacja bazy ma być wkrótce ogłoszona.
10: Nieoficjalnie pod przyszłą lokalizację brana jest pod uwagę zachodnia Polska. Kryjówka, jakich w Polsce niewiele, w Lublinie w zajezdni MPK jest jeden z najnowocześniejszych schronów z własnym ujęciem wody, dostępem do energii i miejscem dla 200 osób. Mieszkańcy schronili się w nim, gdy kilka dni temu dostali informację o zagrożeniu. Z mikrofonem wybrał się tam też reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
13: Panie kierowniku, ale oczywiście schron to takie codzienne życie, codzienne funkcjonowanie. Tutaj są łazienki, tutaj jest kuchnia, tutaj są sypialnie.
14: Schron jest wyposażony też w łóżka, w krzesła. Możemy sobie tutaj w systemie takim 8-godzinnym na zmianę, 1/3 obłożenia może sobie spać, reszta może sobie osób przebywać na krzesełkach. Mamy kocyki, mamy materace, żeby nam tu było dosyć przyjemnie. Schron jest wyposażony też w lodówki, w kuchenki.
10: Schron powstał w latach 80., ale wyremontowano go i dostosowano do potrzeb. Można w nim bezpiecznie przetrwać co najmniej 3 dni. W przyszłym tygodniu cena diesla może przekroczyć 9 zł. Taką przyszłość kreśli epetrol.pl. Według analityków olej napędowy kosztuje mniej niż 9 zł, bo sprzedawcy trzymają w ryzach marże detaliczne. Na lekką ulgę przy dystrybutorach mogą z kolei liczyć kierowcy w Niemczech. Tamtejszy rząd obniżył podatek od benzyny i diesla. To oznacza 17 eurocentów mniej na litrze. Tańsze tankowanie w Niemczech będzie od października do grudnia. Blisko, coraz bliżej do polskiej złotej jesieni. Jej początek jest na razie zimny i deszczowy, ale idzie zmiana. Z najnowszym raportem pogodowym jest ze mną tutaj Michał Dzieneński.
8: Zgadza się.
10: Kiedy więcej słońca i znowu cieplej?
8: Jutro ma nastąpić zdecydowany przełom w pogodzie. Więcej słońca i cieplej, tak ma być niemal w całej Polsce przez najbliższe dni, mówi Radiu Z synoptyk MGW Przemysław Makarewicz.
15: No i jeśli te prognozy by się o tym ociepleniu sprawdziły, to jest duża szansa, że w przyszłym tygodniu ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni.
8: Hurra! Optymistyczna wersja zakłada, że babie lato otrzyma się nawet do 8 października. Można przykręcić kaloryfery tam, gdzie już grzeją. Nie wiem jak ty, Olo, ale ja od jutra idę szukać tej pajęczyny, która kojarzy się z babim latem.
10: A ja czekam na mgły, bo wyostrzają dźwięki.
8: To nie
10: jest
8: bardzo dobrze.
10: Taki jesienny akcent. Fenomen. Do redakcji wkroczył już Rafał Piech i w wiadomościach zostawiam w waszych rękach.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
9: Potwierdzam informacje z wiadomości. Rzeczywiście dzisiaj na termometrach do 20 stopni, a w najbliższych dniach będzie znacznie cieplej. Idealna pogoda, żeby się przejść na grzyby, troszkę poszukać szczęścia. Dzisiaj bez opadów deszczu, podobnie jeśli chodzi o niedzielę. No i słuchajcie, w poniedziałek też pięknie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
9: 4 minuty po godzinie 11 i tu Radio Z i specjalnie dla was Celine Dion. Zapraszam.

Adam Lambert w Radiu Z, 14 po 11. Nie wiem, czy znacie taką potrawę ze Śląska, rzymlok, czyli kiełbasa z podrobów przypominającą kaszankę. Pytam o rzymloka, bo zajął 17 miejsce w rankingu najgorzej ocenianych dań na świecie. Jeszcze gorzej oceniono m.in. szwedzką pizzę Vulkanen. Ona zajęła pierwsze miejsce. To jest taka pizza z mięsem i serem, a na środku ma jeszcze frytki i sałatkę. Ciekawe, jakby ocenili pizzę z sałatką, ale jarzynową.

0: Bardzo pozytywnie wspominam ten utwór Atomic Kitten w Radio Z. Wtedy to chodziłem do szkoły podstawowej. Dawno temu. 21 minut po 11. Słuchajcie, mamy nowy rekord w oddawaniu butelek i puszek w butelkomacie. Ja mam taki swój własny prywatny ranking i za chwilę w Radio Z opowiem wam o rekordziście. Będziecie pod wrażeniem. Radio Z i już. A za chwilę ulubiona piosenka waszych dzieci.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999 zł 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
13: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Media MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
3: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Fast Boy w Radio Z. Obiecałem wam rekordową historię w oddawaniu butelek i puszek w butelkomacie. Proszę bardzo, rekordzistą jest pan z Bochni, który zbierał wszystkie opakowania przez kilka miesięcy. Jeździł rowerem po małopolskich miejscowościach i zebrał, uwaga, uwaga, ponad 11 tysięcy opakowań. Żeby to wszystko wrzucić do butelkomatu, zajęło mu to prawie 10 godzin. Wyobraźcie sobie, jaka kolejka się ustawiła do butelkomatu. No i ważna sprawa. Słuchajcie, część pieniędzy z kaucji przeznaczy na lokalną straż pożarną i koło gospodyń, także chwali się. Za chwilę w Radiu Z, Whitney Houston.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
9: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
8: No, tego z Media Expert.
9: No tak.
10: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. DeLonghi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A

0: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
1: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
0: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
1: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
0: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
2: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej. GWM.
3: Go with more. Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.

0: zamiast 9,99. Soboto branie w Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50 na 50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Po reklamie.

Kochani, dobre wieści. Cudzoziemcy coraz częściej wybierają Polskę na urlop. Dlaczego? O tym opowiemy wam w wiadomościach o 12. Wcześniej Nelly Kelly Rowland.

0: Zagadka. Ile gwiazd mieści się na jednej parapetówce? Wszystkie! Urodzinowa parapetówka Radia Z startuje już w najbliższy poniedziałek. Specjalnie dla Was na nasze 36. urodziny zaprosiliśmy wyjątkowych gości. Włączcie i słuchajcie Radia Z dla tych chwil i niespodzianek.
1: A już w sobotę 3 października urodzinowa parapetówka Radia Z tylko dla słuchaczy i na antenie, i na Czerskiej w Warszawie.
2: Będę Was oprowadzał i odprowadzał. Szymon Majewski, zapraszam.
0: Szczegóły na radioz.pl.
1: Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: Reklama.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Nowy rok akademicki na wypasie?
14: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
13: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
14: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
15: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert.
17: Zobacz, Stasiu, soku.
18: Gdzie? Nie widzę.
17: No tam, patrz.
18: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
17: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
19: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
18: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
19: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
20: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
21: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
20: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
21: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
20: I w ekstra cenie, to rozumiem.
21: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
20: Regulamin na circlek.pl.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca. Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
24: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
25: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
26: Po reklamie.
27: Słuchacie Radia Z w sobotę, 26 września. W studiu witamy Rafała Piecha.
28: Dzień dobry.
27: Zapraszamy na wiadomości.
29: Polska wyprzedziła Portugalię. Coraz więcej cudzoziemców przyjeżdża do nas na urlop. Tłumy na ulicach Paryża wierni witali papieża Leona XIV. Wieczorem Polacy zagrają w finale siatkarskiego Euro w Mediolanie. Powalczą przy wsparciu wiernych kibiców. Minęła
27: 12.
29: Coraz więcej cudzoziemców przyjeżdża na wypoczynek do Polski. Zajmujemy już 8 miejsce wśród najczęściej odwiedzanych krajów Europy, wyprzedzając nawet Portugalię. Kto i dlaczego wybiera nasz kraj na urlop, o tym reporter Radio Z, Tomasz Kubat.
0: Najczęściej przyjeżdżają do nas ci, którzy mają najbliżej, wyjaśnia Paweł Radoliński, sekretarz generalny Polskiej Izby Turystyki.
1: Niemcy, Czesi, tak. Czesi oczywiście przypomnieli sobie o naszym morzu i rzeczywiście język czeski jest bardzo rozpoznawalnym językiem w czasie wakacji.
0: Ale nasz kraj staje się także coraz bardziej popularne wśród Hiszpanów i Włochów. Oni przyjeżdżają do nas cały rok, głównie na weekendowe wypady do dużych miast, korzystając z licznych połączeń tanich linii lotniczych. Najczęściej odwiedzane miejsca przez cudzoziemców to Warszawa, Kraków i Trójmiasto.
29: Z mniejszych miast największą popularnością cieszą się Zakopane i Świnoujście. Dane pokazują także wzrost zainteresowania Podlasiem i Dolnym Śląskiem. Drugi dzień papieskiej wizyty we Francji. Po południu jeden z najważniejszych punktów, msza na paryskim placu Concorde. Organizatorzy spodziewają się ponad 500 000 osób. Papieską pielgrzymkę obserwuje reporter Radia Z Michał Dzieneński.
2: Tak jest.
29: Media już okrzyknęły ją historyczną. Dlaczego?
2: Bo ma dwa wymiary, religijny i dyplomatyczny. Jest prawdziwą mobilizacją wiernych we Francji, która ma powracać do wiary chrześcijańskiej. Wszędzie, gdzie pojawi się Leon XIV, witają go tłumy. Od lotniska po wczorajsze spotkanie z młodymi na Stade de France na przedmieściach Paryża, gdzie było 80 tysięcy osób. Papież podczas mszy dla młodych mówił m.in., że jedyną naszą bronią jest miłość, która daje samą siebie. Także wczoraj papież spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, był też w katedrze Notre Dame.
29: A po mszy w Paryżu papież uda się do sanktuarium Matki Bożej w Lourdes, odwiedzanego rocznie przez około 6 milionów pielgrzymów. Zamek w Janowcu na Lubelszczyźnie świętuje dziś 500-lecie swojego istnienia. Warownia usytuowana jest na wysokiej skarpie nad Wisłą, niedaleko Kazimierza Dolnego. Huczne obchody potrwają cały weekend. Po południu nastąpi uroczyste odsłonięcie odrestaurowanych pozostałości po dawnej zamkowej kaplicy. W planie są też atrakcje dla dzieci, multimedialny pokaz dotyczący historii zamku, odwiedzanie z przewodnikiem i koncerty, m.in. Maryli Rodowicz. Na naszych siatkarzy można polegać jak na Zawiszy, bo o zwycięstwie w trzech setach nad Słowenią biało-czerwoni awansowali do finału Mistrzostw Europy i tym samym są już pewni medalu w kolejnej prestiżowej imprezie. Na medal zasługują także polscy kibice, którzy jeżdżą za reprezentacją i wiernie ją wspierają. Nie inaczej jest w Mediolanie.
3: Super, super atmosfera, dobrze zagrany mecz. Cieszymy się, że jest wynik 3-0, to nas satysfakcjonuje. Jesteśmy w finale, gramy o złoto.
4: Słoweńcy postawili bardzo ciężkie warunki. W tym trzecim secie był moment, w którym prowadzili 2-3 punkty, ale na koniec okazaliśmy się zwycięzcami, co nas bardzo cieszy.
29: Z kibicami w Mediolanie rozmawiał nasz specjalny wysłannik Marcin Powideł. Dziś mecz o złoto z Francją, początek spotkania o 21:00.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
27: Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą. Częściowo dla Warmii i Mazur, dla całego Pomorza i dla Pomorza Zachodniego. Aktualnie na termometrach w Legnicy powyżej 17 stopni, tu najcieplej, a najchłodniej w Elblągu. Zaledwie 12 dzisiaj w ciągu dnia, temperatury maksymalnie do 21.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

Radio Z, 15 minut po 12. Słuchajcie, co ja czytam. Jeżeli nie mamy odwagi powiedzieć swojemu szefowi, że odchodzimy, to w Japonii mogą zrobić to za ciebie. Są tam firmy, które za klienta składają wypowiedzenie, wystarczy wypełnić formularz i wtedy pośrednik dzwoni do waszego szefa i bierze całą rozmowę na siebie. I uwaga, to kosztuje jakieś 100, 150, kilkaset dolarów, ewentualnie maksymalnie 300. No. Słuchajcie, czyli koszt, można powiedzieć, niewielki, a bezstresowa sytuacja załatwiona. Czyli nawet w dzisiejszych czasach rzucam tę robotę, może ktoś zrobić za was.

0: Orbison w Radiu Z. A wy co zrobilibyście z milionem złotych?
1: O rany, gdybym miał milion złotych, to chciałbym rozwiązać milion swoich problemów. Cały okrągły milion i wtedy byłbym najszczęśliwszy.
0: A tak naprawdę, słuchajcie, milion złotych czeka na was w poniedziałek w Rządzę Pieniądze Radia Z. 100 tysięcy złotych gwarantowane w naszym czerwonym portfelu za samo odebranie telefonu. I teraz, ponieważ w poniedziałek świętujemy urodziny, mam dla was dodatkowy bonus. Tylko do 13 każdego SMS-a mnożę 25 tysięcy razy. Pytacie o konkrety, proszę bardzo, SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. 25 tysięcy dodatkowych szans. Tylko do 13. Radio Z
2: i już. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
5: ceny. O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź

0: studencką w Media Expert.
1: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali rdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Carfree, wiodąca marka wynajmu samochodów w Polsce. Carfree, 27 oddziałów w całym kraju i biura na każdym lotnisku. Carfree, ponad 3000 nowych samochodów, bez limitów kilometrów. Sprawdź naszą ofertę na carfree.pl. Carfree, oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów, a z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
11: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Po reklamie.

DJ Gorza, Jason Derulo. Michiko w Radiu Z, 19 do 13. U nas ostatnio dzieje się bardzo dużo, znacznie więcej niż w ostatnich dniach. Słuchajcie, już w poniedziałek kończymy 36 lat. Zaczynamy świętowanie i szykujemy dla was urodzinową parapetówkę. Przez cały dzień na naszej antenie będą pojawiać się gwiazdy. Nie zabraknie ciekawych rozmów i oczywiście urodzinowych niespodzianek. 3 października tę datę warto sobie zapisać. Wtedy możecie świętować razem z nami. To dosłownie, bo otwieramy dla was drzwi naszej nowej siedziby. Będziecie mogli zobaczyć Radio Z od kuchni. Dosłownie. Zajrzeć za kulisy i spotkać naszych prowadzących. Jeśli chcecie do nas wpaść, zapisujcie się na listę gości na radioz.pl. Czas tylko do 30 września. Radioz.pl, tam was zapraszam. Radio Z i już. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Milion złotych czeka w walizce w Rządzę Pieniądza Radia Z. Moi drodzy, tylko jeszcze przez 14 minut. Każdego SMS-a mnożę 25 tysięcy razy. Grajcie, nie czekajcie. Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.

Uwaga, uwaga! W Radiu Z muzyka numer 1, a to jedna z naszych nowości. Kaśka Sochacka i Cortez z numerem Jak My. Posłuchajcie.

0: To utwór, który powstał do filmu Nasza Rewolucja. Za chwilę w wiadomościach Radia Z o Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wieczorem poznamy laureatów. Słuchajcie Radia Z.
1: Zagadka. Ile gwiazd mieści się na jednej parapetówce? Wszystkie! Urodzinowa parapetówka Radia Z startuje już w najbliższy poniedziałek. Specjalnie dla Was na nasze 36. urodziny zaprosiliśmy wyjątkowych gości. Włączcie i słuchajcie Radia Z dla tych chwil i niespodzianek.
2: A już w sobotę 3 października urodzinowa parapetówka Radia Z tylko dla słuchaczy i na antenie, i na Czerskiej w Warszawie.
3: Będę Was oprowadzał i odprowadzał. Szymon Majewski, zapraszam.
1: Szczegóły na radioz.pl.
2: Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
6: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
9: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
10: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M Złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
6: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
7: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
8: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
7: A gładzie i farby?
8: Wiadomo!
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny!
10: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Po reklamie.
12: Zaglądam do studia. Rafał Piech jest.
13: Melduje się. Dzień dobry.
12: Zapraszamy na wiadomości.
14: Turyści, uważajcie, w Tatrach panują trudne warunki na szlakach. Koniec problemów pasażerów w Łódzkiem. Wycofane pociągi wracają na trasy. Czerwony dywan gotowy. Dziś dowiemy się, który film wygra Złote Lwy.
12: Trzynasta.
14: Niebezpiecznie w Tatrach. Toprowcy odradzają turystom wychodzenie powyżej schronisk. Powodem jest rosnące zagrożenie lawinowe. Łączymy się od razu z reporterem Radia Z, Przemkiem Tarankiem. Przemku, rozmawiałeś z ratownikami. Jak wygląda sytuacja na szlakach?
15: Wyżej w górach na szlakach jest od kilku do kilkudziesięciu centymetrów śniegu po ostatnich opadach, ale rośnie temperatura. Na Kasprowym Wierchu po południu ma być 9 stopni. Śnieg się topi i mogą schodzić małe lawiny, ostrzega Adrian Koźbiał z centrali Topry.
16: To jest główny problem. Ten śnieg może kogoś wytrącić z równowagi, może gdzieś tam trącić w eksponowany teren.
15: Z kolei rano szlaki, szczególnie po północnej stronie, są oblodzone. Śniegu jest za mało, żeby chodzić w rakach, dlatego lepiej wstrzymać się z wyprawami w wysokie góry i poczekać na poprawę warunków. Przemek Taranek, Radio Z.
14: W Tatrach od kilku dni obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Elfy wracają na tory w Łódzkiem. Chodzi o pociągi używane przez kolejowego przewoźnika. Musiały zostać wycofane po tym, jak wykryte zostały usterki systemu sterowania drzwiami. W ostatnich dniach trzeba było przez to odwołać część kursów, mówi Radio Z Maciej Sobieraj z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
17: Pojazdy zostały wycofane z ruchu, a producent PESA Bydgoszcz przeprowadził niezbędne prace serwisowe. Po usunięciu usterek pojazdy przeszły testy, które potwierdziły ich sprawność.
14: Problem dotyczył w sumie kilkunastu składów. Nowe pociągi ELF-3 oficjalnie pojawiły się na torach w Łódzkiem pod koniec lipca. W tej bazie wojskowej na Łotwie stacjonuje około 1000 żołnierzy. Nasi wojskowi są trzecią, najliczniejszą grupą. Dziś nasz specjalny wysłannik do państw bałtyckich odwiedza Adazji i 19. zmianę polskiego kontyngentu wojskowego na Łotwie. Nasi żołnierze przygotowują się właśnie do październikowych szkoleń certyfikujących. Dowódca, podpułkownik Robert Markiewicz, w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Bąkiem mówi, że natowska baza jest jednym z gwarantów bezpieczeństwa państw bałtyckich.
18: Mamy świadomość, jak wszyscy, tak, że sytuacja jest napięta. Natomiast naszym zawodem jest to, żeby przygotować się do najgorszego, czyli być gotowym do obrony każdego cala czy każdego milimetra naszej ziemi.
19: No i rozumiem, że obecność tego 1000 żołnierzy tutaj w bazie daje też Łotyszom poczucie bezpieczeństwa, że sojusznicy są razem tutaj.
18: No na pewno razem zjednoczeni jesteśmy silniejsi, prawda? Więc Łotysze, wiedząc o tym, i dbają o to, żebyśmy tutaj byli.
14: Za organizację bazy odpowiadają Kanadyjczycy. Polskich żołnierzy jest jest tam około 250. To przede wszystkim kawaleria pancerna obsługująca czołgi Leopard, ale są też przedstawiciele wojsk chemicznych i medycy. Wieczorem poznamy laureatów 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku o Złote Lwy walczy 16 produkcji, które oceniało jury pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego. Reżyser nie kryje, że kierowanie takim gremium nie jest łatwym zadaniem.
13: To jest jakiś rodzaj kompromisu, który musimy zawrzeć między naszymi różnymi zapatrywaniami i bardzo odmiennym zapleczem. Przecież moi członkowie jury mają inne zawody, to nie są reżyserzy i nie są tylko producenci, ale zupełnie inne postaci. Się bardzo boję, żebym nie musiał firmować jakiejś nagrody, z którą bym się szczerze i głęboko nie zgadzał, dlatego mówię, że to jest zajęcie dyplomatyczne przede wszystkim.
14: Początek gali o 19.30, transmisja w Telewizji Polskiej i w internecie na TVP VOD.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Przed nami spokojna noc, bez opadów deszczu, za to z gęstymi chmurami, zwłaszcza na południu naszego kraju. 10 stopni na zachodzie, 9 w centrum, na południu między 6 a 8, a na północy w okolicach 7, północny wschód 8 stopni.

Anastasia, tu Radio Z, 15 minut po 13. Słuchajcie, już 4 października we Wrocławiu prawdziwa piłkarska podróż w czasie na Tarczyńskiej Arenie Polska zmierzy się z Włochami w meczu wielkich legend. Na murawę wrócą byli reprezentanci Polski, a po drugiej stronie zobaczymy włoskie gwiazdy futbolu i mistrzów świata. I uwaga, bo mam dla was podwójny bilet na ten mecz. Żeby go zgarnąć, wystarczy odpowiedzieć na pytanie: wyobraźcie sobie, że były reprezentant Polski wraca do aktualnej kadry. Kto by to był i dlaczego? Wybiorę najbardziej kreatywną odpowiedź. Dzwońcie na 321 321 321.

0: Wyobraźcie sobie, że stoicie w korku, patrzycie na auto obok, a na tylnym siedzeniu leży ponad 300 kilo mięsa na kebab. Dokładnie na taki transport trafili czescy celnicy pod Ołomuńcem. Kierowca przewoził 315 kg mięsa w zwykłym aucie, a na zewnątrz były wtedy 34 stopnie. Mięso oczywiście do klientów nie trafiło. I dobrze, bo przy 34 stopniach nawet ostry sos by nie pomógł.
1: Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. Więcej na razie nie powiem. Szczegóły już wkrótce.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV

0: Ratalny zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.

0: Z Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
2: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
6: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
5: Spotkajmy się w Biedrze. Po reklamie.

Do tej pory wspominamy jego występ na Bittersweet Festival. To Robbie Williams w Radiu Z. 18 minut do 14, a ja przypominam, że 4 października we Wrocławiu prawdziwa piłkarska podróż w czasie na Tarczyńskiej Arenie. Polska zmierzy się z Włochami w meczu wielkich legend. Pytałem was, kto z byłych reprezentantów Polski powinien wrócić do kadry dzisiaj i zrobić porządek. No i dlaczego? Najlepsza odpowiedź od Eweliny z Warszawy. Halo, halo? Halo, halo? To chyba nam Ewelina uciekła. W każdym razie do jej wypowiedzi wrócimy, bo dla niej podwójny bilet na ten mecz. Także trzymamy kciuki za naszych 4 października Wrocław, tamto spotkanie.

0: i ja.
1: To Ania Karwan w Radiu Z, a ja mam już dla was obiecaną Ewelinę, która odpowiedziała na pytanie, kto z byłych reprezentantów Polski powinien wrócić do kadry dzisiaj.
2: Jest to Kuba Błaszczykowski. Uważam, że to był naprawdę super gracz reprezentacji Polski. Był on po prostu napędzaczem kadry, wyśmienity, uważam, sportowiec i przede wszystkim nie robił z siebie nigdy gwiazdy, a tą gwiazdą był.
1: Trudno się nie zgodzić.

Słuchacie Radia Z w sobotę. Panuje takie przekonanie, że najciekawszym momentem wczorajszego meczu Polaków z Bośnią i Hercegowiną był kichający Jacek Krzynówek na trybunach, także działo się. Nowość w Radiu Z. Mrozu i Kasperczyk. Słyszeliście już?

0: tysiący znajomi. Włącz Party Zetkę w każdą sobotę od 20:00 i przypomnij sobie, jak to jest. Tak po prostu się bawić. Party Zetka w Radiu Z. Dziś od 20:00.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
5: A nosek?
4: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
5: Całą noc?
4: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
5: Dobranoc, nosku.
4: Dobranoc, skarbie.
6: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
7: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
8: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
7: No, tego z Media Expert.
8: No tak.
9: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
13: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
14: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
13: Dobierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
14: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
13: A gładzie i farby?
14: Wiadomo!
15: Zobacz, Stasiu, sokół.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
18: Carfree, wiodąca marka wynajmu samochodów w Polsce. Carfree, 27 oddziałów w całym kraju i biura na każdym lotnisku. Carfree, ponad 3000 nowych samochodów, bez limitów kilometrów. Sprawdź naszą ofertę na carfree.pl. Carfree, oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski.
19: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
17: Dochodzi 14, słuchacie Radia Z. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla Was Rafał Piech.
11: Jest areszt dla mężczyzny, który śmiertelnie postrzelił policjanta z Bolesławca. Wrocław kontra konserwator. W tle kolejny remont kostki na Pomorskiej. Hektary cennych łąk kupił Karkonoski Park Narodowy. To była nietypowa transakcja.
17: 14.
11: Jest 3-miesięczny areszt dla Mariusza G., który śmiertelnie postrzelił policjanta z Bolesławca. Do postrzelenia doszło w czwartek na jednej z posesji w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Policja weszła tam, żeby zatrzymać podejrzewanego o kradzież 33-latka. Ten zaczął strzelać do nich z pistoletu. Jeden z policjantów został trafiony w głowę. Wczoraj mundurowi przekazali, że 29-letni sierżant Nathan Sieroń zmarł w szpitalu. Najnowsze i zweryfikowane informacje w tej sprawie przynosi do studia reporter Radia Z Michał Dzieneński.
5: Zgadza się.
11: Michale, jakie będą kolejne kroki prokuratury? prokuratury.
20: Zlecona będzie sekcja zwłok zastrzelonego policjanta. Zbierane są cały czas dowody i przesłuchiwani świadkowie. W najbliższym czasie będzie też zmiana kwalifikacji czynu z usiłowania zabójstwa na zarzut zabójstwa. Pistolet, z którego strzelał Mariusz G., posiadał nielegalnie, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z jeleniogórskiej prokuratury.
21: Ten mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie karany sądownie, głównie na terenie Niemiec, za przestępstwo związane z nielegalnym wywozem lub przywozem broni palnej.
20: Sierżant Nathan Sieron był policjantem pionu kryminalnego od niespełna 2 lat. Mariusz G. przyznał się do winy.
11: Mężczyźnie grozi dożywocie. Politycy w gotowości do pracy nad reformą ochrony zdrowia. Do Sejmu trafił pakiet rządowych ustaw, które mają uleczyć kulejący system. Wszystko wskazuje na to, że na początku października trafi pod obrady. Początkowo wszystko miało ruszyć miesiąc wcześniej. Propozycje muszą być jednak dobre, a nie być pracą na czas, mówi szef klubu PSL Krzysztof Paszyk.
22: Więc wolę projekty, które być może z kilkutygodniową zwłoką trafiły do Sejmu, ale są przemyślane, są przygotowane, niż jakiś taki pośpiech, tak jak to było w czasach naszych poprzedników i potem poprawianie po nocach tych projektów.
11: Wśród głównych rządowych propozycji jest m.in. koniec rekordowych pensji lekarzy, ale też nielimitowanego czasu ich pracy. Politycy różnych opcji już zapowiadają swoje poprawki. Po jednym remoncie potrzebny jest kolejny. Po 2 latach ponownie trzeba położyć kostkę na ulicy Pomorskiej we Wrocławiu, bo poprzednia się zapada. Miasto chciało, aby konserwator zabytków zgodził się na wylanie tam betonu z imitacją historycznego wyglądu kostki. Ten jednak jest nieugięty i wskazuje, że zapadająca się kostka to może być wina wykonawcy. W środku całego sporu jednak są mieszkańcy, z którymi rozmawiała reporterka Radio Z, Grażyna Wiatr.
23: Po trudach poprzedniego remontu mieszkańców kolejne utrudnienia nie cieszą.
24: Zapadają się te klocki tutaj.
25: To zresztą w ogóle cała ta ulica to jest jeden wielki niewypał, prawda? Ten remont.
26: Albo fuszerka, albo błąd projektowy.
24: No beznadziejnie to wygląda, no.
23: Konserwator zabytków przekonuje, że da się to zrobić porządnie i trwale. Urząd miasta, że przy obecnych natężeniach ruchu kostka może znowu nie wytrzymać. Faktem jest, że będzie naprawiona z funduszu gwarancyjnego, ale przez inną firmę z nowymi wymogami i wzmocnieniami. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
11: Pierwsza część remontu ma zacząć się już teraz. Potrwa miesiąc, a potem prace zostaną wznowione po zimie. Karkonoski Park Narodowy kupił nowe łąki. Władze przyznają, że to nietypowa transakcja. Tereny kupiono od spadkobierców dzięki darowiźnie od fundacji w wysokości 3 milionów złotych. Na łąkach zachował się ich wygląd sprzed kilkuset lat, kiedy osiedlali się tam pierwsi rolnicy, mówi Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku.
27: Na działo, jak były kiedyś robione, rolnik dostawał ziemię od dołu, patrząc od strumyka, dom, dobra ziemia, gorsza ziemia, las. I on sobie układał to kamieniami, takie wały z kamieni i te wały tam się pięknie zachowały, więc ten absolutnie unikalny rolniczy krajobraz sprzed kilkuset lat ciągle tam jest. To jest absolutna wartość.
11: Zanim jednak malownicze łąki formalnie staną się częścią parku, czeka jeszcze długa administracyjna droga.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
29: Jutro w ciągu dnia w całej Polsce słonecznie. Częściowo chmury pojawią się na południu, ale na termometrach od 18 stopni na Warmii i Mazurach, Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, przez 20 w centrum do nawet 21-22 stopni na południu. Powodów do narzekań brak.
28: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

obowiązkowa pozycja w samochodzie, karaoke i Kasia Cerekwicka na kolana w Radiu Z. Tymczasem tylko do 15 mam dla was aż 25 tysięcy szans na 1 000 000 złotych już w najbliższy poniedziałek. To wszystko z okazji naszych urodzin. Rządzę pieniądza, finału września. 1 000 000 złotych i gwarantowane 100 tysięcy złotych za samo odebranie telefonu. Niezbędny jest SMS. SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. A czeka na was nawet 1 000 000 złotych. Tego nie można przegapić. Przypominam, Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Tymczasem my wracamy do muzyki numer 1. To już Temper City, Self-Aware.

0: To Sibul w Radiu Z, 22 minuty po godzinie 14, a jeżeli nie macie planów na dzisiejszy wieczór albo jutrzejszy, to New York Times opublikował ranking 100 najlepszych seriali telewizyjnych XXI wieku. Za chwilę powiem wam, kto się znalazł na podium. Ale wcześniej Taylor Swift.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999 zł 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
9: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
8: No, tego z Media Expert.
9: No tak.
10: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
10: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
12: taniej masz. Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
13: Nasza firma ma politykę B2B.
12: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
13: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
12: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
14: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Po reklamie.
15: Radio Z.

0: Max McKnown w Radiu Z, 20 minut do godziny 15. Obiecałem wam ten ranking New York Timesa najlepszych seriali wszechczasów, a konkretnie XXI wieku. Więc proszę bardzo, na miejscu trzecim znalazł się serial Mad Men. Na miejscu drugim The Wire, czyli polski odpowiednik Prawo Ulicy. A na miejscu pierwszym Breaking Bad. Pewnie słyszeliście o tym serialu. Jeśli nie, zachęcam w wolnej chwili. To jest jedyny serial, który obejrzałem od początku do końca dwa razy. Może będzie trzeci raz? Dziwne, poszukałem, słuchajcie, serialu 07 zgłoś się, no nie było w rankingu.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
7: A w dodatku można go podać również na noc.
6: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
5: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

kochani, mam 36 lat i to, czego ostatnio udało mi się nauczyć, to to, że życie potrafi zaskakiwać. W poniedziałek 1 000 000 złotych czeka na was w Rządze Pieniądza Radia Z, a 25 000 szans dodatkowych macie do 15. Radio Z pod 7353.

0: Dawid Kwiatkowski, Margaret. W najbliższy piątek premiera jego nowego albumu. 4 minuty do 15, za chwilę wiadomości. Bardzo ważne wiadomości dla kierowców, bo doszło do wypadku na S12 w Lubelskiem. Szczegóły za chwilę.
1: Zagadka. Ile gwiazd mieści się na jednej parapetówce? Wszystkie! Urodzinowa parapetówka Radia Z startuje już w najbliższy poniedziałek. Specjalnie dla Was na nasze 36. urodziny zaprosiliśmy wyjątkowych gości. Włączcie i słuchajcie Radia Z dla tych chwil i niespodzianek.
2: A już w sobotę 3 października urodzinowa parapetówka Radia Z tylko dla słuchaczy i na antenie, i na Czerskiej w Warszawie.
3: Będę Was oprowadzał i odprowadzał. Szymon Majewski, zapraszam.
1: Szczegóły na radioz.pl.
2: Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
8: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Ceny. 3,17,41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
17: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
18: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
17: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
19: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
21: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Green Plastu to pewność na lata.
20: To bierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
21: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Green Plastu.
20: A ładzie i farby?
21: A jak pan myśli? Green Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
22: Green Plast. Razem budujemy polską jakość.
4: Po reklamie.
0: Dochodzi 15, słuchacie Radia Z. W studiu jest Rafał Piech, więc zapraszamy na wiadomości.
23: Nożownik z Jarosławia idzie do aresztu, 3 miesiące na zamkniętym oddziale. Poważny wypadek w Lubelskiem na ekspresówce, zderzenie 4 osobówek. Kibice siatkówki odliczają godziny. Dziś Polska zagra w finale Mistrzostw Europy.
0: 15.
23: Jest 3-miesięczny areszt dla nożownika z Jarosławia na Podkarpaciu. Ihor M. spędzi go w szpitalu na zamkniętym oddziale. 31-letni Ukrainiec w klasztorze nożem zabił księdza i ranił 4 inne osoby. Mężczyźnie grozi dożywocie. Konferencji prokuratury słuchał reporter Radia Z Michał Dzieleński.
24: Tak jest.
23: Czy Ihor M. usłyszy zarzuty?
24: To zależy od lekarzy. Na razie przyjmuje leki psychotyczne mające poprawić jego stan. Jest z nim bardzo utrudniony kontakt. Dopiero kolejna opinia biegłych lekarzy pozwoli zdecydować, czy można go przesłuchać i czy w chwili ataku nożem był poczytalny. Cały czas przesłuchiwani są świadkowie i zbierane są dowody. Przeprowadzono także sekcję zwłok zabitego księdza. Wiadomo, że nożownik przyjechał z Niemiec i chciał przekroczyć tego samego dnia granicę z Ukrainą w Korczowej. Nie zrobił tego, bo jego samochód nie miał ważnego ubezpieczenia. Do oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów Jarosławia został podwieziony tak zwaną okazją. Auto i Hora M zostało zabezpieczone przez policję.
23: Dziś wieczorem ulicami Jarosławia przejdzie Marsz Ciszy. Zgromadzenie wyruszy o 19:00 sprzed ratusza w stronę klasztoru. Do jutra w mieście trwa żałoba. Kierowcy, zróbcie głośniej, poważny wypadek na ekspresowej 12 w Lubelskiem. Cztery osobówki zderzyły się na wysokości miejscowości Kolonia Wola Piasecka między węzłami Świdnik, Piaski Zachód. Jezdnia w kierunku Chełma i Zamościa jest zablokowana, a wprowadzono objazd na węźle Świdnik drogą serwisową wzdłuż ekspresówki. Wykrywa i lokalizuje drony na podstawie wydawanych dźwięków. Taki system stworzyli naukowcy Politechniki Łódzkiej. Technologia ma pomóc m.in. w ochronie infrastruktury krytycznej. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
1: System monitoruje dźwięk otoczenia, mówił mi Piotr Lipiński z Politechniki Łódzkiej.
2: Korzystając z kilku mikrofonów, jesteśmy w stanie ocenić, w którym miejscu dron się znajduje.
1: Co ważne, system działa pasywnie, a to oznacza, że sam nie wysyła żadnych sygnałów. Może współpracować z kamerami termowizyjnymi czy systemami antydronowymi. Jego twórcy podkreślają, że koszt produkcji jest niski. Można też korzystać z elementów dostarczanych przez firmy z Polski i innych europejskich krajów. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
23: Systemem interesuje się już polskie wojsko i partnerzy z Ukrainy. Gdynia będzie dziś błyszczeć niczym Cannes. Trwają ostatnie przygotowania do gali wręczenia nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Już za 2 godziny zacznie się ceremonia Czerwonego Dywanu, po którym do Teatru Muzycznego przejdą ekipy wszystkich filmów konkursowych. To bardzo ważny moment, mówi rzeczniczka festiwalu Krystyna Wejcher-Sitkiewicz.
3: Bo możemy zobaczyć ekipy filmów nominowanych w pięknych kreacjach, którzy przez ten przemarsz mogą się pokazać, pojawić, świętować, celebrować. To jest także święto gdyniań, turystów, którzy są dookoła, którzy mogą zrobić zdjęcie ze swoimi ulubionymi twórcami, twórczyniami, mogą poprosić autograf, albo przynajmniej pomachać. Więc to jest to święto filmowe, które ma ten blicht, które ma ten blask i z którego jesteśmy bardzo dumni.
23: W tym roku o Złote Lwy walczy 16 produkcji. Platynowe Lwy za całokształt twórczości otrzyma znakomita montażystka Halina Prugar-Ketling, która współpracowała m.in. z Andrzejem Wajdą i Romanem Polańskim. Początek gali o 19:30. Wieczorem wielkie emocje nie ominął też fanów siatkówki. Biało-czerwoni zmierzą się z Francją w finale Mistrzostw Europy. Dumy z reprezentacji Polski nie kryje prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.
5: Cieszymy się, 10. turniej, 10. medal, bo już o tym trzeba mocno powiedzieć, natomiast turniej się jeszcze nie skończył. Przed nami najważniejszy mecz tego sezonu, mecz o awans do Igrzysk Olimpijskich, więc wielka koncentracja, wielkie brawa, ale wiemy jeszcze doskonale, że jeden krok trzeba zrobić.
23: Reprezentacja, która zwycięży, zagwarantuje sobie bezpośredni awans na Igrzyska w Los Angeles w 28 roku. Mecz o złoto z Francją o 21:00, wcześniej pojedynek o brąz. Finlandia, Słowenia.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Mimo gęstych chmur na Suwalszczyźnie i Podlasiu, deszczu na prognozach nie widać. Tam dzisiaj do 15 stopni w ciągu dnia i rzeczywiście najchłodniej. Reszta kraju już z wyższymi temperaturami, 20 m.in. w Poznaniu czy Wrocławiu i znacznie więcej słońca. W studiu słoneczko.
25: Pewnie, że tak. Jak jest czas wolny, to pogoda kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Zapraszam do 20.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
26: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.

0: Wilki i Bohema w Radiu Z. Parę wspomnień wróciło w głowie, prawda? Lecę, bo chcę, lecę, bo chcę. Teraz chciałoby się powiedzieć, nic nie robię, bo chcę.
1: Czas wolny w Radiu Z.
0: Zaczynamy nasze sobotnie spotkanie w czasie wolnym w Radiu Z, jak zwykle między 17 a 20, między 15 a 20. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się, bo już prawie kwadrans po godzinie 15. Dziś 26 września, Damian Justyna, Teresa Łucja, Kasper Eusebiusz i Nil to są solenizanci najlepszego, mili państwo. Poza tym z tego, co widzę, to dzisiaj Światowy Dzień Królika i fantastycznie, bo parę królików z kapelusza informacyjnych dzisiaj mam zamiar wam wyciągnąć. No i podobno Europejski Dzień Języków, czyli Międzynarodowy Dzień Języków Obcych. Więc jak to będzie? Dzień dobry, good morning, guten morgen, bonjour, buongiorno, bon dia, dobry dzień i tam jeszcze co tam chcecie. Ważne, żeby był dobry. Usiądźcie wygodnie, zróbcie głośniej Radio Z, a ja oczywiście przeprowadzę was za rączkę przez proces nic nie robienia.

0: Jack Suida, Englishman in New York, Sting. Jedyny w swoim rodzaju w Radiu Zet. Tak, jedni chcą być Anglikiem w Nowym Jorku, inni chcą być na przykład takim Stanisławem Wokulskim. I mówię to nie bez przyczyny, bo jak doskonale pewnie wiecie, już 30 września do kin wchodzi Lalka. Nowa ekranizacja jednej z najbardziej znanych powieści Bolesława Prusa. Na dużym ekranie wraca historia Stanisława Wokulskiego i jego wielkiej, ale niełatwej miłości do Izabeli Łęckiej. Będzie XIX-wieczna Warszawa, salony, piękne kostiumy i oczywiście historia, którą większość z nas pamięta jeszcze ze szkoły. I uwaga, bo mam dla was rodzinny pakiet biletów na ten film. Wystarczy tylko odpowiedzieć na, wydaje nam się, proste pytanie. Gdybyście mogli na jeden dzień przenieść się do świata Lalki i wcielić się w jedną postać, to kogo byście wybrali i dlaczego? Nagrodzę najbardziej kreatywną odpowiedź. Dzwońcie. 321-321-321.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: On czeka, ona też czeka, a one już nie mogą się doczekać. Jesienny wyjazd, na który czeka cała rodzina? To musi być Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Miejsce stworzone z myślą o rodzinach z dziećmi, a jesienią Halloween, Andrzejki i oczywiście piękne karkonosze. Do tego wyjątkowe spa, animacje i dużo zabawy. Wejdź na blue-mountain-resort.pl. Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Gdy hotel, to za mało.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
12: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
13: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
18: Marian, jakaś taka, wiesz, zedna się zrobiłam.
19: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
18: No, tego z Media Expert.
19: No tak.
20: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach.

0: Lost Frequencies, Reality w Radiu Z.
1: A jak tam z tą lalką? Co wam chodziło po głowie? 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1.
2: Chciałam się wcielić w rolę Izabeli Łęckiej, ponieważ marzę, od zawsze marzyłam o tym, żeby chodzić w takich sukniach pięknych, z takimi pięknymi fryzurami.
1: No jasne, zaproszenie jest twoje. Rodzinny pakiet biletów do kina. Gratuluję.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
5: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
13: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
12: No, tego z Media Expert.
13: No tak.
14: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach.

0: 27 oddziałów w całym kraju i biura na każdym lotnisku. Car Free. Ponad 3000 nowych samochodów. Bez limitów kilometrów. Sprawdź naszą ofertę na carfree.pl. Car Free. Oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
2: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
3: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
4: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
3: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
5: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po reklamie.

0: wygodne siedzenie, oparcie pod głową i coś ciepłego do picia. Czyli Radio Z. Les Swedish House Mafia i Lili na koniec tej części naszego dzisiejszego czasu wolnego w Radio Z. Zbliża się godzina 16. Za kilka chwil wiadomości, najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Po 16 między innymi wpadniemy do głębi Amazonii, więc nie oddalajcie się. Radio Z
1: i już. Halo, mówi kapitan. Jeśli ten tydzień dosłownie przeleciał wam nad głową, to spokojnie, zawracamy.
2: W niedzielę od 10:00 Szymon Majewski bierze na pokład najważniejsze wydarzenia tygodnia.
3: I robię to w swoim stylu, jedynym i niepowtarzalnym.
2: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
17: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
19: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
20: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
21: Raz, dwa, trzy.
20: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
18: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
22: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
23: Mariolka?
22: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
23: Ten z funkcją aktywnego mycia?
22: No ten, sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zaschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
24: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
25: Bo w Media Expert taniej masz.
26: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
27: No to tak, mamy pendrive'y tak. I wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
26: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
28: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
29: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z w sobotę 26 września. W studiu jest już Rafał Piech, a zatem czas na wiadomości.
1: Tragedia w Pomorskiem. Trzylatek przygnieciony przez samochód. Kolejne centrum medyczne celem ataku hakerów. Mieszkańcy Krakowa czekali na to od lat. Miasto ma nową linię tramwajową.
0: Szesnasta.
1: Trzyletnie dziecko zginęło w Kościerzynie w województwie pomorskim. Zostało przygniecione przez samochód w garażu na terenie jednej z posesji. Mimo natychmiastowej pomocy dziecka nie udało się uratować. Dokładne okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury. Kolejny wyciek medycznych danych, tym razem poinformowało o tym Centrum Enelmed. O incydencie zawiadomiono także Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Co dalej zamierza zrobić w tej sprawie firma, z której wyciekły informacje o pacjentach, sprawdza reporter Radia Z Michał Dzieneński.
2: Enelmed zabezpieczył swoją infrastrukturę oraz zawiadomił odpowiednie służby i instytucje, ale na razie nie jest znana dokładna skala naruszenia medycznych danych. W sierpniu doszło do wycieku kilkunastu milionów danych z bazy MyDoctor. Kontrolę już zapowiedział Urząd Ochrony Danych Osobowych, a Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada zmiany prawa, tak by bazy medyczne wrażliwych informacji były zdecydowanie mniejsze. To, czy doszło do wycieku naszych danych, możemy sprawdzić na rządowym portalu Bezpieczne Dane.
1: Specjaliści radzą, żeby w takich sytuacjach zastrzec PESEL. Można to zrobić m.in. poprzez aplikację mObywatel w urzędzie gminy lub w banku. W Paryżu trwa msza święta z udziałem papieża Leona XIV. Uczestniczą w niej m.in. czołowi francuscy politycy. Wcześniej Ojciec Święty przejechał papamobile przez słynne pola elizejskie, witane owacyjnie przez tłumy zgromadzonych wiernych. Wzdłuż trasy przejazdu i w rejonie Placu Zgody zebrało się około 700 tysięcy osób. Ustawiono ponad 40 telebimów. To pierwsza w historii msza odprawiana w tym miejscu. Liczbę uczestników porównuje się do mszy, którą w 1997 roku odprawił na przedmieściach Paryża Jan Paweł II z okazji Światowych Dni Młodzieży. Po 3 latach budowy dzisiaj pierwsi pasażerowie mogli przejechać nową linią tramwajową w Krakowie. Łączy Mistrzejowice z ulicą Wieczystą. To jedna z największych inwestycji komunikacyjnych w mieście. Łączymy się od razu z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem. Dlaczego budowa trwała tak długo?
3: Budowa trwała długo, bo wykonawca musiał przełożyć 330 km rur wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i kabli energetycznych, ale przede wszystkim wydrążyć dla tej linii tunel, co było ogromnym wyzwaniem, podkreśla Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
4: Jej sercem jest tunel o długości 1230 metrów. W ramach tego tunelu są wybudowane 2 podziemne przystanki.
3: Czas dojazdu z Mistrzejowic do centrum skrócił się o kilkanaście minut, a podróż nowoczesnymi tramwajami jest zdecydowanie bardziej komfortowa. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
1: Budowa linii kosztowała prawie 2 miliardy złotych, ale koszty w całości pokrył wykonawca. Teraz miasto będzie płacić tej firmie za utrzymanie linii, a po 20 latach gmina przejmie ją na własność. W Wielkopolsce trwa budowa pierwszego takiego schronu w kraju. Powstaje w gminie Pobiedziska przy podstawówce w Jerzykowie. W czasie pokoju na dole będą szatnie dla zawodników, a na górze boisko. W razie zagrożenia pod ziemią będzie miejsce schronienia, mówi wicewojewoda Karolina Fabisz-Szulc.
5: Na tej podstawie tego tutaj miejsca, które powstanie w Pobiedziskach, będą powstawały kolejne w całej Wielkopolsce. Ja rozmawiałam z ministrem sportu, który jest bardzo zainteresowany właśnie, żeby pod Orlikami takie dual use, czyli miejsca, które będą spełniały podwójne zastosowanie, powstawały.
1: Schron pomieści około 100 osób, będzie samowystarczalny dzięki agregatom i dostępie do wody pitnej. Budowa zakończy się za miesiąc, co oznacza, że od momentu podpisania umowy z wykonawcą cała inwestycja potrwa niecałe pół roku.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: A co dzisiaj nad nami? Przeważający obszar to zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 15 na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 17 w centrum, do 22 na zachodzie i ziemi lubuskiej. Jutro trochę więcej słońca, wreszcie. Temperatura maksymalnie od 18 do 22, miejscami nad morzem i Podhalu 16-17.
23: Radio Z i już.
28: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
0: Kolejną naszą godzinę wspólnego spotkania zacznijmy od ciszy. Teoretycznie.

trochę o snach na antenie Radia Z. No a teraz przejdźmy na jawę. Kwadrans po godzinie 16 to jest czas wolny. Tomasz Kasprzyk, witam w kolejnej odsłonie naszego dzisiejszego wspólnego spotkania i od razu spieszę z informacją, że konserwatorzy dzieł sztuki prześwietlili promieniami rentgena jeden z obrazów Vincenta Van Gogha. I wiecie co? Ze zrozumieniem odkryli na odwrocie płótna ukryty, w pełni ukończony autoportret artysty. Czyli okazuje się, że Van Gogh często używał obu stron tego samego płótna, żeby zaoszczędzić na materiałach malarskich. Ha. No to dowód na to, że prawdziwy geniusz potrafi dwukrotnie wykorzystywać to samo. Ha. Czyli już wiem, dlaczego mam w domu dużo miejsca na tak zwane przydasie. I wiem o tym też, że nie jestem osamotniony.

0: Beatles. Hum, siala, fe, jak śpiewał Nana nie tak dawno w Radio Zeter Lonely. Buja od lat i bujać jeszcze pewnie będzie długo, przez długie lata. Ostatnio dużo mówi się o grzybach, no wcale nie dziwi nic. Pogoda sprzyja, grzyby rosną, ludzie zbierają, wszyscy zadowoleni. Ale to, co biolodzy odkryli w głębi Amazonii, toż to szok. Za chwilę trochę więcej wam o tym opowiem.
1: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
2: Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. To wszystko, co mogę dziś zdradzić. Ciąg dalszy wkrótce.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama, pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
13: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
15: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyne Ovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
18: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyne Ovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
17: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
19: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka.

0: Ciekawe, czy zaśpiewa ten utwór jutro.
1: Dzisiaj 26 września, więc jutro oczy i uszy całego świata będą zwrócone w stronę Los Angeles, bo Madonna otworzy kolejną galę MTV Video Music Awards. Po 23 latach pojawi się na tej gali, więc myślę, że będzie czego posłuchać i kogo pooglądać. Tymczasem przenośmy się teraz w głąb Amazonii, bo biolodzy odkryli niezwykły gatunek grzyba, który podobno potrafi trawić plastik i to nawet w środowisku bez dostępu do tlenu. Nauka zaciera ręce, bo może to być nasz przełom w walce z tonami śmieci na świecie. Nareszcie przyroda znalazła sposób na jedzenie plastiku i to fantastyczna wiadomość dla planety, ale nieco gorsza dla producentów takich, no weźmy to, parówek, bo niebawem ich produkty mogą zacząć znikać z półek za sprawą tych niezwykłych grzybów. Radio
2: Set i już. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
11: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
12: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
13: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny!
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: tak właśnie prezentuje się nowość na antenie Radia Z. Na moje szczęście, Kajra. Mam nadzieję, że będzie wysoko w zestawieniu listy przebojów. Za moment wiadomości.
1: Radio Z i już. Gdy przychodzi sobie.

0: każdą sobotę od 20:00 i przypomnij sobie, jak to jest. Tak, po prostu się bawić. Party Zetka w Radiu Z. Dziś od 20:00.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: On czeka, ona też czeka, a one już nie mogą się doczekać. Jesienny wyjazd, na który czeka cała rodzina? To musi być Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Miejsce stworzone z myślą o rodzinach z dziećmi, a jesienią Halloween, Andrzejki i oczywiście piękne karkonosze. Do tego wyjątkowe spa, animacje i dużo zabawy. Wejdź na blue-mountain-resort.pl. Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Gdy hotel, to za mało.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
4: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: Po reklamie.
16: Słuchacie Radia Z w sobotnie popołudnie 26 września. Czas na najważniejsze wiadomości, które przedstawi Rafał Piech.
17: Groźny incydent podczas ćwiczeń na Łotwie, 4 żołnierzy rannych. Cisza wyborcza w Krakowie, jutro mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta. Na kłopoty Pietuszewski, awaryjne powołanie do piłkarskiej reprezentacji Polski.
16: 17.
17: 4 włoskich żołnierzy zostało rannych w przypadkowym ostrzale podczas manewrów na Łotwie. Do incydentu doszło wczoraj w bazie treningowej Adagi. Resort obrony Włoch poinformował, że jeden wóz opancerzony omyłkowo ostrzelał inny pojazd tego samego typu. Poszkodowani trafili do szpitala w Rydze. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, poinformowały łotewskie siły zbrojne. Wszczęto śledztwo, które ma ustalić okoliczności i przyczyny wypadku. Trwają przygotowania do jutrzejszych wyborów na prezydenta Krakowa. O urząd ubiega się 7 kandydatów. Od północy obowiązuje cisza wyborcza. Łączymy się z Krakowem, gdzie jest reporter Radia Z, Przemek Taranek. Czy ta cisza jest przestrzegana?
18: No, policja nie dostała do tej pory zgłoszeń o naruszeniach ciszy wyborczej, a zakazane jest m.in. zachęcanie do głosowania na konkretną osobę, rozpowszechnianie materiałów wyborczych, wygłaszanie przemówień i podawanie wyników sondaży, przypomina Barbara Golanko, dyrektorka Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.
19: Z naszej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo oddać swój głos.
18: Cisza potrwa do godziny 21 w niedzielę, czyli do zamknięcia lokali wyborczych. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
17: A drzwi lokali wyborczych będą jutro otwarte od 7. Zmiany w piłkarskiej reprezentacji Polski. Selekcjoner Jan Urban zdecydował się dodatkowo powołać Oskara Pietuszewskiego. 18-letni skrzydłowy FC Porto pierwotnie nie znalazł się w kadrze, bo od kilku tygodni leczy kontuzję. I dopiero w poprzedni weekend wrócił do gry. Selekcjoner zmienił zdanie, bo we wczorajszym meczu z Bośnią i Hercegowiną kontuzji nabawił się Jakub Kamiński. Polaków czekają jeszcze 3 spotkania podczas obecnego zgrupowania w ramach Ligi Narodów. W poniedziałek zagramy na wyjeździe ze Szwecją. Policją. Duże zainteresowanie szkoleniami z bezpieczeństwa na Lubelszczyźnie. W treningach PCK można dowiedzieć się m.in. jak reagować na alarmy ostrzegawcze. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
9: Eksperci przypominają, że warto być przygotowanym na różne zagrożenia. Brak wody, prądu, ale także kryzys wojenny. W domu warto mieć plecak ewakuacyjny. Nie powinien kosztować więcej niż kilkaset złotych i zawierać podstawowe wyposażenie. Mówi mi Maciej Mocko z PCK w Lublinie.
20: Będą to latarki, multitule, zestawy do filtrowania wody, zestawy do podgrzewania.
9: Wyposażenie plecaka powinno być dostosowane do wieku czy płci. Mateusz Kasiak, Radio Z.
17: PCK prowadzi takie szkolenia w całej Polsce. W Gdyni trwa wielkie oczekiwanie na najważniejszy moment Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Wieczorem w Teatrze Muzycznym dowiemy się, do kogo powędrują Złote Lwy. Szanse na kolejne statuetki w swojej karierze mają m.in. Robert Więckiewicz, który zagrał w dramacie Dziki, Dziki Wschód, oraz reżyser Naszej Rewolucji, Piotr Domalewski. Czy co artyści myślą o nagrodach?
21: Oj, ja w zeszłym roku nie liczyłem na żaden sukces i podobnie mam w tym, że moja konstytucja wewnętrzna się w tej kwestii nie zmienia.
22: Przyjechałem tutaj, żeby pobyć, obejrzeć parę filmów, przejść po plaży, akurat pogoda dopisuje i tego się trzymam. Cała reszta mnie kompletnie nie interesuje.
17: O Złote Lwy walczy w tym roku 16 produkcji. Początek gali o 19.30, transmisja w Telewizji Polskiej i w internecie. A kolejne wiadomości w Radiu Z punktualnie o 18.00. Zapraszam na nie w imieniu Darka Klimczaka.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Dziś temperatura maksymalna od 15 na Suwalszczyźnie i Podhalu do około 18 w centrum i 22 na ziemi lubuskiej. Wiatr słaby na północnym wschodzie i nad morzem, okresami umiarkowany, ale w nocy uważajcie, bo będzie chłodniej. Temperatura minimalna od 5 na południowym wschodzie, około 7 w centrum, do 10-11 na zachodzie.

Pięknie niesie się ta muzyka w Radiu Z w sobotnie popołudnie. Sobota, 26 września, kwadrans po 17. Tomasz Kasprzyk, witam w kolejnej godzinie naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w czasie wolnym. Miało nie być nic o piłce, ale chociaż nie, no to przyroda, pszczoły, to powiem. Naukowcy przeprowadzili badanie, w którym nauczyli pszczoły wtaczać małą piłeczkę do bramki w zamian za słodką nagrodę. I co ciekawe, inne pszczoły obserwowały, nazwijmy to, mecz i natychmiast uczyły się tej samej sztuczki, robiąc to nawet szybciej niż ich poprzedniczki. Czyli pszczoły mają malutkie mózgi, ale potrafią podać piłkę, współpracować na boisku i uczyć się na błędach, czyli wróć. Nie dokończę swojej myśli po wczorajszym meczu, ale najważniejsze, pszczoły są tańsze w utrzymaniu.

0: Texas is Summer Sun. Idealny utwór za tak zwaną kierownicę, za kółko. Jeżeli jesteście w drodze, fantastycznie, że jesteście z Radiem Z. Dbajcie o siebie, jedźcie ostrożnie i nasłuchujcie uważnie, bo jeszcze sporo takich muzycznych perełek, które idealnie nadają się na tak zwaną długą, prostą przed nami w dzisiejszym czasie wolnym w Radiu Z. A już za moment Roxy z utworem Na szeroką wodę. Nie oddalajcie się. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999 zł 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
17: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
16: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
18: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
20: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
21: O.
20: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
22: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
23: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
22: O, pieskie życie ma smak!
23: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
24: Po reklamie.
25: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Ależ to fajne nagranie.
1: Paraiso, Lost Frequencies i Marie Froes gościnnie. Tymczasem 22 minuty pozostały do 18. No to może teraz trochę pogadamy o gołębiach? Okazuje się, że miejskie gołębie to nie tylko eksperci od celowania w świeżo umyte samochody. Serio. Zespół naukowców udowodnił, że te ptaki dzięki genialnemu wręcz wzrokowi i zdolności do rozpoznawania wzorców potrafią wykrywać zmiany nowotworowe na skanach medycznych równie skutecznie co lekarze z wieloletnim stażem. I pomyśleć, że my nadal używamy ich głównie do tego, żeby zjadały nam frytki na rynku, prawda? A może one to robią w trosce o nasze zdrowie? Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
20: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
21: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
22: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
23: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
24: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
23: Dokładkę rabatu.
22: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Harris w towarzystwie Rihanny kończą tę część czasu wolnego w Radiu Z. Zbliża się 18:00, za moment wiadomości. Nie oddalajcie się.
1: Radio Z i już. Zagadka. Ile gwiazd mieści się na jednej parapetówce? Wszystkie! Urodzinowa parapetówka Radia Z startuje już w najbliższy poniedziałek. Specjalnie dla Was na nasze 36. urodziny zaprosiliśmy wyjątkowych gości. Włączcie i słuchajcie Radia Z dla tych chwil i niespodzianek.
2: A już w sobotę 3 października urodzinowa parapetówka Radia Z tylko dla słuchaczy i na antenie, i na Czerskiej w Warszawie.
3: Będę Was oprowadzał i odprowadzał. Szymon Majewski, zapraszam.
1: Szczegóły na radioz.pl.
2: Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: Reklama.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Nowy rok akademicki na wypasie?
13: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
14: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Zobacz, Stasiu, sokół.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
18: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
19: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
18: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda.
21: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
22: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
23: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapex Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
24: A w dodatku można go podać również na noc.
23: Dla mnie Herbapex Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
22: Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
25: Marian, a po całym tygodniu pracy?
26: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
25: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
27: W Media Expert taniej masz.
28: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
29: On czeka, ona też czeka, a one już nie mogą się doczekać. Jesienny wyjazd, na który czeka cała rodzina? To musi być Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Miejsce stworzone z myślą o rodzinach z dziećmi, a jesienią Halloween, Andrzejki i oczywiście piękne karkonosze. Do tego wyjątkowe spa, animacje i dużo zabawy. Wejdź na blue-mountain-resort.pl. Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Gdy hotel, to za mało.
30: Po reklamie.
0: Sobota, 26 września. W Radiu Z czas na najważniejsze wiadomości, które przedstawi Darek Klimczak.
1: Mieszkańcy Jarosławia w ciszy będą pamiętać o ofiarach czwartkowego ataku. Volkswagen, Szkody, Seaty i Audi do naprawy. Jedna z największych takich akcji w Europie. Za 3 godziny Polacy zaczynają walkę o złoto, mistrzostw Europy i o awans na Igrzyska Olimpijskie.
0: 18.
1: Za godzinę w Jarosławiu koło Przemyśla początek Marszu Ciszy. Mieszkańcy przejdą z rynku do opactwa benedyktynów, aby upamiętnić księdza, który zginął w czwartek oraz okazać pamięć 4 rannym osobom, mówi burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz.
2: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
1: Do końca niedzieli w Jarosławiu jest żałoba. Nauczyciele chcą wiedzieć, co z ich pieniędzmi. ZNP zamierza zapytać posłów o to, w jakim miejscu są prace nad projektem zrównującym wynagrodzenia nauczycieli ze średnią w gospodarce. Inna sprawa to wynagrodzenia za nadgodziny, za wycieczki szkolne. Tematem zajął się reporter Radia Z Daniel Żos.
3: Dla ZNP sprawa jest jednoznaczna. Wyrok Sądu Najwyższego pokazał, że nauczyciele powinni dostać ekstra pieniądze za wycieczki szkolne. Drugą sprawą jest też podniesienie wynagrodzeń w oświacie obiecane przez premiera. Rządzący rozczarują się przy urnie wyborczej. Ostrzega prezes ZNP Sławomir Broniarz.
4: Jeżeli rządzący wychodzą z założenia, że nauczyciele ponarzekają, ale zagłosują za koalicją 23 roku, to oby się nie rozczarowali.
3: Tymczasem na szkoły może być nałożony kolejny wymóg organizowania wycieczek patriotycznych. Nauczyciele pytają, kto im za to zapłaci.
1: Związkowcy mają nadzieję, że sprawa podwyżek zostanie załatwiona do przyszłorocznych wyborów. 4 miliony samochodów marek Volkswagen, Skoda, Seat i Audi do naprawy. Ich właściciele albo już dostali, albo dostaną odpowiednie zawiadomienia. Konieczna jest wymiana elementów w układzie kierowniczym. Jakich modeli to dotyczy, to wie nasz niemiecki korespondent Wojciech Hernes.
6: Chodzi o Volkswagen Golf, Tiguan, Touran i Caddy, a także Audi Q3, Seaty Ateca i Tarraco oraz Skody wyprodukowane w latach 2013-2024. Łącznie około 4 milionów samochodów, podaje ekonomiczna gazeta Handelsblatt. Wszystkiemu winna jest złej jakości, szybko rdzewiejąca śruba, mocująca przekładnie układu kierowniczego. W skrajnych przypadkach jej pęknięcie może uniemożliwić kierowanie pojazdem. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
1: Wymiana śruby trwa około godziny, będzie dokonywana na koszt producenta, także w Polsce. 10. turniej naszych siatkarzy pod wodzą Nikoli Grbicia i 10. medal. To już pewne. Pytanie tylko, czy złoty, czy srebrny. Po wygranej ze Słowenią biało-czerwoni awansowali do finału Mistrzostw Europy i dzisiaj grają z Francją. Serbski szkoleniowiec wyciąga z nas to, co najlepsze, mówi libero Kuba Popiwczuk.
7: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj, a jeżeli można grać o puchar, o złoty medal, to jest marzenie. Także zostawimy wszystko, co mamy w sobie, żeby wygrać to spotkanie.
1: Finał Polska-Francja 21 w Mediolanie. Jeśli wygramy, to zapewnimy sobie także udział w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles za 2 lata. Jeszcze informacja dla jadących autem z Lublina do Chełma albo Zamościa. Droga S17 na wysokości Świdnika jest zablokowana. Po zderzeniu 4 samochodów na węźle Lublin-Felin jest objazd.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Co w pogodzie? Dzisiaj na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 15 na Sowalszczyźnie, Podhalu do około 17 w centrum i 22 na ziemi lubuskiej. Jutro więcej słońca, co cieszy. Temperatury od 18 do 23 stopni, miejscami nad morzem i na Podhalu 16-17.
28: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

Niby zaśpiewane tak delikatnie od niechcenia, no ale coś w tym jest tajemniczego, że oderwać się od tego nie można. Felix Jen i Jasmin Thompson w Radiu Z. 14 minut po 18. Tomasz Kasprzyk, witam w kolejnym odsłonie Czasu Wolnego. W sobotę 26 września. Niektórzy mawiają, że czasem wystarczy odrobinę wysuszyć klimat, żeby przeszłość sama zapukała do drzwi. No coś w tym jest. Niestety, klimat się robi coraz bardziej suchy, w rzekach coraz mniej wody, ale w Hiszpanii woda odpadła do takiego stopnia, że zna podobno wyłoniły się ruiny wioski sprzed ponad pół wieku. Żartów nie ma, ale naukowcy w siódmym niebie, a turyści zachwyceni. Więc... Ja od tygodnia szukam w domu drugiej skarpetki do pary, a może po prostu muszę poczekać na globalne ocieplenie w mojej szafie.

0: Aż chciałoby się powiedzieć, ślicznie narkotycznie zrobiło się w Radiu Z. Narkotyk i Liquido oczywiście za nami. Natomiast dzisiaj sobota, 26 września, więc jeszcze kilka dni i zaczynamy świętować 36 urodziny. Już w poniedziałek będziemy świętować 36 lat i z tej okazji szykujemy dla was naprawdę urodzinową parapetówę Radia Z. Będzie czerwony dywan, będą gwiazdy, będą niespodzianki i przede wszystkim będzie dużo dobrej zabawy. Natomiast 3 października, uwaga, otwieramy dla was drzwi naszej nowej siedziby. Jeśli chcielibyście zobaczyć Radio Z od kuchni, poznać osobiście prowadzących, no to zapisujcie się już teraz na liście gości, bo formularz już jest, powinniście znaleźć go na radioz.pl. Ale spieszcie się, bo czas macie tylko do 30 września. Radio Z i już.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
12: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
11: No, tego z Media Expert.
12: No tak.
13: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach.

0: do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
8: Mariolka?
7: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
8: Ten z funkcją aktywnego mycia?
7: No ten, sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
5: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na TUI.pl w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
14: Po reklamie.
15: Radio Z.

0: tu jej nie lubić. Black Velvet z Alana Miles. Kawał historii muzyki dzisiaj w czasie wolnym w Radiu Z. Pamiętacie ten teledysk i ten czarny rumak na tym teledysku? Właśnie, a propos koni, ale koni mechanicznych. Jedna z wiodących marek motoryzacyjnych zaprezentowała auto pokryte powłoką z e-papieru. Czyli kierowca za pomocą aplikacji w telefonie może w sekundę zmienić kolor nadwozia. Z białego na czarny, z czerwonego na inny i tam czy tam inne wzory, jak chcecie. Idealne rozwiązanie. Wyobraźcie sobie, zaparkowaliście na zakazie, zbliża się straż miejska, stryk w aplikację i zmieniacie kolor. Sam chętnie bym kupił taki samochód. Chociaż przy moim budżecie na razie jedyne, co mogę zmienić za pomocą przycisku, to chyba kanał na pilocie od telewizora.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
13: Maciej Siembieda w zupełnie nowej odsłonie. Gustaw i gadająca żaba. Najnowsza książka mistrza pióra to współczesne przypowieści o tym, jak przewrotny bywa ludzki los. Już w księgarniach. E-book i audiobook na publio.pl. Czyta Mariusz Bonaszewski.
2: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ładny tandem. Tuż przed 19:00. Za moment wiadomości Radia Z. Radio Z
1: i już. Halo, mówi kapitan. Jeśli ten tydzień dosłownie przeleciał wam nad głową, to spokojnie, zawracamy.
2: W niedzielę od 10:00 Szymon Majewski bierze na pokład najważniejsze wydarzenia tygodnia.
3: I robię to w swoim stylu, jedynym i niepowtarzalnym.
2: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: On czeka, ona też czeka, a one już nie mogą się doczekać. Jesienny wyjazd, na który czeka cała rodzina? To musi być Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Miejsce stworzone z myślą o rodzinach z dziećmi, a jesienią Halloween, Andrzejki i oczywiście piękne karkonosze. Do tego wyjątkowe spa, animacje i dużo zabawy. Wejdź na blue-mountain-resort.pl. Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Gdy hotel, to za mało.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
15: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
14: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
16: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
18: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
3: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
2: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
3: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
2: A gładzie i farby?
3: Wiadomo!
4: Carfree, wiodąca marka wynajmu samochodów w Polsce. Carfree, 27 oddziałów w całym kraju i biura na każdym lotnisku. Carfree, ponad 3000 nowych samochodów, bez limitów kilometrów. Sprawdź naszą ofertę na carfree.pl. Carfree, oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski.
5: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Po reklamie.
10: Słuchacie Radia Z w sobotni wieczór 26 września. Czas na najważniejsze wiadomości, które przedstawi Darek Klinczak.
11: W Gdyni rozdanie złotych lwów. Wysłanniczkę Radia Z zapytam o przewidywania. Już za 50 zł można uratować życie. Tyle kosztuje czujka czadu. W Mediolanie kibice siatkówki są pewni zdobycia przez naszych Mistrzostwa Europy.
10: Dziewiętnasta.
11: Po sześciodniowym filmowym maratonie dzisiaj zwieńczenie zmagań twórców. Za niespełna pół godziny w Teatrze Muzycznym w Gdyni początek gali zakończenia Festiwalu Filmów Fabularnych. Łączymy się z Lucyną Płużyczką, która tam na miejscu wszystko śledzi. Lucyna, kto ma największe szanse na nagrody?
12: Mówi się tu, że główna rywalizacja odbędzie się między ojczyzną Pawła Pawlikowskiego, która jest także naszym kandydatem do Oscara, a przejmującym dramatem Macieja Sobieszczańskiego Przez ścianę, który wczoraj podczas tak zwanej Młodej Gali zdobył aż 5 nagród. Wśród wymienianych aktorek jest m.in. grająca w tym filmie Maria Dębska, a także Sandra Drzymalska, która wcieliła się w Violettę Villas, oraz Ewa Konstancja Bułchak za rolę w obrazie Kobieta stanu wolnego. Wśród panów to m.in. Arkadiusz Jakubik, który w Naszej rewolucji zagrał Jacka Kuronia, oraz Itaj Tiran za rolę w Dzikim, dzikim wschodzie. Gdyni, Lucyna Płużyczka, Radio Z.
11: Po raz pierwszy w historii festiwalu Platynowe Lwy za całokształt twórczości otrzyma montażystka. To Halina Pruger-Ketling, która współpracowała m.in. z Andrzejem Wajdą i Romanem Polańskim. O wynikach festiwalu będziemy Was informować w Radio Z. W Polsce pogoda taka, że w wielu miejscach rusza już sezon grzewczy i jak zawsze przy tej okazji strażacy apelują o montowanie czujek dymu i czadu. Co ona może dać? Pytał strażaków nasz reporter Adam Kaźmierczak.
13: Taka czujka, mimo że jest plastikowa i niewielka, mieści się w jednej dłoni, może uratować życie, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
14: Zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
13: Przypomina, że urządzenie to nie amulet, który sam z siebie chroni przed zagrożeniem, lecz element systemu bezpieczeństwa, o który należy zadbać, regularnie czyścić i sprawdzać stan naładowania baterii, aby skutecznie informował nas o niebezpieczeństwie. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
11: Jeszcze cena, jaką za czujkę trzeba zapłacić, niewysoka, od 50 do 150 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi pośrednikami. Oferują oni płatną pomoc w załatwianiu sprawy. Ofiarami najczęściej padają seniorzy, mówi Radio Z Małgorzata Korba z ZUS-u.
15: Nagabywali w internecie, na grupach w mediach społecznościowych. Teraz wysyłają listy z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające.
11: Pamiętajmy, że pomoc w wypełnieniu wniosku zawsze można bezpłatnie dostać w placówkach ZUS-u, także na infolinii. Polscy kibice, którzy licznie dotarli do Mediolanu, nie mają wątpliwości. Biało-czerwoni wygrają z Francją w finale Mistrzostw Europy.
9: Każde widowisko, na którym jestem, wygrywamy, więc możemy być spokojni.
16: Wszyscy razem. Kibicujemy całym sercem. Bardzo dobrze grają i my jesteśmy z nich zadowoleni. Mamy nadzieję, że te nerwy będą trzymali na wodze i wykaraskają się z każdej opresji.
17: Oni są zawsze mocni i będą mocni. Idziemy i gramy o złoto.
11: W Mediolanie z kibicami rozmawiał Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z, który także będzie na finale. Jego relacje w wiadomościach. Początek meczu Polaków o 21:00, a już skończył się mecz o brąz. Sensacyjnie chyba Finowie 3-0 pokonali Słoweńców.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
19: Dziś w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami głównie na północy kraju i w rejonach podgórskich mogą być mgły, więc uważajcie na drogach. Temperatura minimalna od 5 na południowym wschodzie, około 8 w centrum do 12 na zachodzie. Jutro cieplej. Temperatura od 18 do 22. Miejscami nad morzem i pod halu 16-17, ale zdecydowanie więcej słońca.
18: Sponsorem programu było Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
20: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
21: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

przepiękna piosenka dziś wieczorową porą w Radio Z, przy której wspomnienia oczywiście wracają. Tasmitasze i Sleeping Satellites. 14 minut po 19. Tomasz Kasprzyk, witam w ostatniej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w czasie wolnym w Radio Z. W sobotę 26 września i spieszę z informacją, że naukowcy i muzycy wreszcie połączyli siły, wykorzystując algorytmy AI do dokończenia, uwaga, 10. symfonii Beethovena. Przeanalizowano tysiące godzin jego utworów oraz szkice, które pozostawił przed śmiercią, by utworzyć pełne dzieło. Efekt? Podobno brzmi tak autentycznie, że sam Ludwik by się zasłuchał. Choć biorąc pod uwagę to, że pod koniec życia był głuchy, to akurat żaden komplement. Ale tak serio, cieszmy się, że AI bierze się za kończenie symfonii, a nie na przykład programów radiowych. Bo już było takie jedno podejście, nie wracajmy do tego.

0: bardzo dobrym nastrojem. Come along, DTO w Radiu Z. Włosi wiadomo, jaki mają temperament i jaki humor, ale jeżeli chodzi o pizzę, żartów nie ma. Za moment wszystko wyjaśnię.
1: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
2: Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. Na razie tyle mogę zdradzić. Więcej już wkrótce.
3: Reklama.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
10: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
12: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
12: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na TUI.pl w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
3: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

Midnight Oil w Radio Z. Mówiłem, że muzycznych perełek dzisiaj z pewnością nie zabraknie, ale nim się rozstaniemy z czasem wolnym, jeszcze wracam na chwilę do Włoch, bo we Włoszech nie ma żartów, jeżeli chodzi o jedzenie, to wiadomo. Ale właśnie weszły w życie nowe przepisy chroniące tradycyjną kuchnię, więc jeśli spróbujesz nazwać pizzą placek zrobiony w 100% z białka owadów albo wyrdukowany w drukarce 3D, to serio grożą kary finansowe. I wiecie, to absolutnie to szanuję, bo sam pewnie zgłosiłbym do jakiejś karnej komisji każdego, kto nazywa obiadem to, co znajduje się w mojej lodówce po tygodniu pracy w radiu.

0: pięknie doprowadza nas prawie do 20. Bruno Mars i Carl G. Za moment wiadomości Radia Z. Radio Z i już.
1: Gdy przychodzi sobota.

0: Agatkę w każdą sobotę od 20:00 i przypomnij sobie, jak to jest. Tak, po prostu się bawić. Party Zetka w Radiu Z. Dziś od 20:00.
1: Reklama. On czeka, ona też czeka, a one już nie mogą się doczekać. Jesienny wyjazd, na który czeka cała rodzina? To musi być Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Miejsce stworzone z myślą o rodzinach z dziećmi, a jesienią Halloween, Andrzejki i oczywiście piękne karkonosze. Do tego wyjątkowe spa, animacje i dużo zabawy. Wejdź na blue-mountain-resort.pl. Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Gdy hotel, to za mało.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny!
9: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
14: Słuchacie Radia Z w sobotę 26 września. W studiu jest już Darek Klinczak, a zatem czas na najważniejsze wiadomości.
15: Gęste mgły na Pomorzu, śnieżne lawiny w Tatrach. Taka oto pogoda. Specjalny wysłannik Radia Z odwiedził polskich żołnierzy na Łotwie. W sporcie przeniesiemy się do Mediolanu, gdzie nasi siatkarze za godzinę zaczynają grę o Mistrzostwo Europy.
14: 20.
15: Uwaga na gęste mgły. Zaczną się one za chwilę pojawiać w północnej i północno-zachodniej Polsce, tak od linii Gorzów Wielkopolski, Bydgoszcz, Olsztyn w stronę Bałtyku. Przez całą noc będą, do jutra, do 9 rano widoczność może być nie większa jak 200 metrów. Po drugiej stronie Polski w Tatrach są ostrzeżenia przed lawinami. Brzmi to może dziwnie kilka dni od zakończenia lata, ale w Tatrach spadło kilkanaście centymetrów śniegu, który teraz się topi, tłumaczy w rozmowie z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem ratownik dyżurny Topru Adrian Koźbiał.
16: Temperatura powoduje, że ten śnieg staje się ciężki i będzie chciał po prostu zjeżdżać, może kogoś wytrącić z równowagi. To jest główne zagrożenie, a oprócz tego twardniejący śnieg w godzinach porannych może być śliski.
17: A tu też jeszcze chyba nie są takie warunki na pełny zimowy sprzęt, nie? Raki, czekan, za mało z kolei tego śniegu.
16: To ani zima, ani lato. Naprawdę warunki, no, padają ekstremalnie trudne.
15: Tymczasem słoneczna pogoda zachęca do wyjść w góry. Ratownicy radzą jednak poczekać, aż śnieg się stopi, a zagrożenie lawinowe zmaleje. Burmistrz podwarszawskiej Zielonki apeluje o pomoc w sprawie dzików. W mieście tych zwierząt jest coraz więcej, a władze mówią, że obecne przepisy wiążą im ręce. O szczegółach nasz reporter Tomasz Kubat.
18: Dziki niszczą trawniki, parki i place zabaw. Szkody rosną każdego dnia. Niestety nie mogę podjąć żadnych skutecznych działań, bo nie pozwala mi na to prawo, narzeka burmistrz Zielonki Kamil Iwandowski.
19: To przekroczyło już
11: wszelkie granice zdroworozsądkowego myślenia. To znaczy miasto jest dla mieszkańców i to mieszkańcy powinni czuć tutaj się bezpiecznie.
18: Chodzi zwłaszcza o możliwość odławiania i usypiania dzików. Nie wszyscy mieszkańcy są jednak za.
19: One nie wiedzą, że robią źle. Uważam, że zastrzelenie ich to by było głupie. Jak już to jakieś przetransportowanie gdzieś do jakiegoś, może, nie wiem, innego miejsca.
18: Niektórzy zielonkowianie wręcz dokarmiają dziki, które w mieście coraz bardziej czują się jak u siebie.
15: Dzików jest coraz więcej w całej Polsce. Samorządowcy apelują, aby przygotować ustawę z nowymi przepisami, jak je odstraszać z miast. Kilkumetrowy słup pokryty od dołu do góry drewnianymi tabliczkami z nazwami polskich miejscowości. Szczecinek, Żagań, Złotoryja. To charakterystyczny punkt polskiego sektora bazy NATO w Adazji na Łotwie. Odwiedził ją nasz specjalny wysłannik Maciej Bąk. Z dowódcą rozmawiał o tym, co na co dzień robią nasi żołnierze i co czeka ich w najbliższych tygodniach.
20: Misja jest szkoleniowa, dlatego załogi czołgów mają za sobą serię letnich ćwiczeń taktycznych, ogniowych czy inżynieryjsko-saperskich. Do tego dbają o sprawność fizyczną, służy temu bardzo rozbudowany kompleks sportowy. Przygotowujemy się do październikowej kulminacji misji, mówi mi podpułkownik Robert Markiewicz.
21: Po to, żeby uzyskać gotowość i zgranie i być gotowym do tej certyfikacji, bo certyfikacja jest kluczowym elementem, czyli sprawdzeniem umiejętności wzajemnego zrozumienia.
20: Nie tylko między sobą, ale też między żołnierzami z innych państw. Polacy ćwiczą tu z Kanadyjczykami, Hiszpanami, Włochami czy Słowakami. Atazji Maciej Bąk, Radio Z.
15: W misji bierze udział 250 polskich żołnierzy. Będą tam do grudnia, wtedy zmienią ich kolejni. Przenieśmy się teraz do Włoch, do Mediolanu, gdzie na finał siatkarskich mistrzostw Europy szykuje się Marcin Powideł. Za chwilę wiadomości sportowe Radio Z.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: To jest specjalne wydanie wiadomości sportowych Radia Z. Marcin Powideł, kłaniam się nisko prosto z Mediolanu, gdzie już za godzinę nasi siatkarze zagrają z Francuzami o złoto mistrzostw Europy. W całym turnieju pozostała już tylko ta jedna niewiadoma, bo brązowe medale wywalczyli rewelacyjni Finowie, którzy wcześniej wyrzucili za burtę m.in. Włochów, a dziś pokonali 3-0 Słowenię. To historyczne osiągnięcie reprezentacji Finlandii. Wielkie brawa. Ale nas oczywiście najbardziej interesuje to, co wydarzy się już niebawem. Przed meczem Polska-Francja w naturalny sposób na temat przegranego przez naszą drużynę finału Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Mamy okazję do rewanżu na trójkolorowych, ale po dwóch latach od tego pamiętnego meczu w obu ekipach nastąpiły gruntowne zmiany. To już inne zespoły w polskiej drużynie. Z tamtego składu pozostało tylko 5 graczy. We francuskiej jeszcze mniej, bo zaledwie 3. Dla polskich kibiców, którzy dotarli do Mediolanu, nie ma to jednak znaczenia. Liczy się to, co tu i teraz.
23: W górę serca!
24: Bo 3-0. Tylko i wyłącznie. Dzisiaj wygrywamy i brązujemy do białego rana.
25: Fajnie by było dla kibiców 3-2, ale dla spokojności serca.
26: Chłopaki są w dobrej formie.
22: To prawda, dziś trzeba tylko postawić kropkę nad i. Tylko tyle i aż tyle. Słyszymy się za godzinę.
14: A cóż tam w pogodzie? Zachmurzenie mało i umiarkowane, miejscami głównie na północy kraju, w rejonach podgórskich, chmury ograniczające widzialność do 200 metrów, to już słyszeliście, ale podejrzewam, że najważniejsza pogoda ducha, o czym najlepiej wie Hubert Radzikowski.
27: Tak, dobry wieczór. Ta pogoda nieustająco mi towarzyszy, zwłaszcza jak się przychodzi, jedno wejście zamknięte, drugie zamknięte, a w człowieku jest taka chęć pracy, że przez mur przejdzie i wejdzie i da radę i lecimy z Partyzetką.
14: Nie oddalajcie się od Radia Z, będzie się działo. Ja wracam jutro po 14:00. Tomasz Kasprzyk, wielkie dzięki. Do miłego.

0: To jest Radio Z i Party Zetka, moi drodzy, 20:22 na zegarach. Radio Z i już. I jest sobota. Wiecie, co się w sobotę o tej porze robi? Nic. No właśnie, ewentualnie tańczy z Party Zetką, czyli z nami. Za chwilę Bledka, za chwilę też Swedish House Mafia, John Martin. Będzie też fantastyczny DJ Gorza z Jasonem Derulo i Melody Michiko. No i będziecie wy, to jest najważniejsze. I lecimy do północy w dobrych nastrojach.
1: Reklama. On czeka, ona też czeka, a one już nie mogą się doczekać. Jesienny wyjazd, na który czeka cała rodzina? To musi być Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Miejsce stworzone z myślą o rodzinach z dziećmi, a jesienią Halloween, Andrzejki i oczywiście piękne karkonosze. Do tego wyjątkowe spa, animacje i dużo zabawy. Wejdź na blue-mountain-resort.pl. Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Gdy hotel, to za mało.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Carfree. Wiodąca marka wynajmu samochodów w Polsce. Carfree. 27 oddziałów w całym kraju i biura na każdym lotnisku. Carfree. Ponad 3000 nowych samochodów. Bez limitów kilometrów. Sprawdź naszą ofertę na carfree.pl. Carfree. Oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a

0: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
1: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: Najlepsza zabawa tylko z nami. Party Zetka w Radiu Z.

To jest Party Z, w Radiu Z. Two Colors, Prima Donna, godzina 20:39, bardzo ważnego dnia, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Królika. No to gonić, moi drodzy, gonić! Teraz będzie brzydkie kaczątko, bo to na początku był naprawdę bardzo brzydki utwór, a później przerodził się w absolutne cudo. Mowa o Aha, Take On Me. Światowy hit od wielu lat z nami, ale dopiero po tym, jak się pojawił ten rysunkowy teledysk. No, czyli trochę obrazka było potrzebne. A poza tym będzie Daddy Yankee, Snow Cone Calma, pojawi się też Capital Cities i Real McCoy, Królowie Nocy.

0: Do samego końca. Kuba i Kuba, czyli chłopaki w Radiu Z. Partyzetka trwa. Za chwilę wiadomości punktualnie o 21:00, a później wracamy na parkiet. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł. Media Expert.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: 26 września, to jest sobota. To jest teraz. Dochodzi 21:00. Czas na wiadomości. Darek Klimczak.
10: Przez Jarosław przeszedł marsz ciszy. Ludzie szli z zapalonymi świecami. Na festiwalu w Gdyni rozdano pierwsze statuetki. Połączymy się z naszą wysłanniczką. Wielki sukces niewiadomej Finnej. Została wicemistrzynią świata. Siatkarze zaczynają walkę o złoto.
0: 21:00.
10: Kilkaset osób wzięło udział w marszu ciszy w Jarosławiu na Podkarpaciu. Był gestem pamięci i wspólnoty po tragedii, w której Ukrainiec zabił jednego z księży, ranił 4 osoby. Marsz ciszy przeszedł z rynku do opactwa, gdzie w czwartek doszło do ataku. Ludzie nieśli znicze, flagi. Wcześniej ranny w czwartkowym ataku ksiądz Adrian wygłosił homilię. Miał bandaż na głowie, wyraźnego siniaka pod okiem. Ihor M., który go w czwartek zaatakował, najbliższe 3 miesiące spędzi w szpitalu na specjalnym, zamkniętym oddziale. Prokuratura chce mu postawić zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa, grozi mu dożywocie. Kiedy i czy Ihor M. usłyszy zarzuty? O tym teraz reporter Radia Z Michał Dzieniński.
11: Wszystko zależy od opinii lekarzy. Na razie mężczyzna przyjmuje leki psychotyczne mające poprawić jego stan. Dopiero kolejna opinia biegłych pozwoli zdecydować, czy można go przesłuchać i czy w chwili ataku nożem był poczytalny. Cały czas przesłuchiwanie są jednak świadkowie i zbierane dowody. Przeprowadzono także sekcję zwłok zabitego księdza. Wiadomo, że nożownik przyjechał z Niemiec i chciał przekroczyć granicę z Ukrainą w Korczowie. Nie zrobił tego, bo jego samochód nie miał ważnego ubezpieczenia. Do oddalonego od kilkadziesiąt kilometrów Jarosławia został podwieziony tak zwaną okazją. Auto Ihora M. zostało zabezpieczone przez policję.
10: W Jarosławiu jeszcze jutro będzie trwać żałoba. Wielkie święto polskiego kina na finiszu. W Teatrze Muzycznym w Gdyni trwa gala wręczenia nagród. Specjalnie dla was obserwuje ją Lucyna Płużyczka. Już rozdano Lucyna pierwsze statuetki. Tę dla najlepszej aktorki drugoplanowej odebrała Monika Frajczyk za film Exotic. Kto jeszcze się z tych statuetek cieszył?
12: To m.in. twórcy muzyki do filmu Hot Spot, Zuzanna Wrońska i Marcin Macuk, autorka zdjęć do dramatu Przez ścianę Jolanta Dylewska i Patrycja Polkowska za krótki metraż Sprawa numer. Nagrodę za drugoplanową rolę męską odebrał Jacek Koman za rolę Marka Edelmana w Naszej rewolucji. Nagroda publiczności z kolei powędrowała do Jana Komasy za Dobrego chłopca. Jury doceniło również montażystkę tego filmu Agnieszkę Glińską. Gala trwa, wkrótce poznamy zwycięzców głównych kategorii. Z Gdyni Lucyna Płużyczka, Radio Z.
10: W tym roku o Złote Lwy walczy 16 filmów, jury przewodniczy Krzysztof Zanussi. MPK w Lublinie ma jeden z najnowocześniejszych schronów w Polsce. Pomieści nawet 200 osób. Schron odwiedził reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
13: Schron ma własne ujęcia wody i systemy jej uzdatniania. Są to też niezależne źródła elektryczne. Nowocześnie wyposażone są też kuchnia czy łazienka. Pokazuje Kamil Rząd, inspektor obrony cywilnej w MPK Lublin.
14: Mamy kocyki, mamy materace, żeby nam tu było dosyć przyjemnie. Schron jest wyposażony też w lodówki, w kuchenki. Całe tam węzły sanitarne, wszystko to jest do użycia, sprawne.
13: Dzięki temu można tu przetrwać nawet przez 3 dni. Mateusz Kasiak, Radio Z.
10: W czasie ostatniego zagrożenia w schronie ukryli się pracownicy MPK oraz mieszkańcy. Katarzyna Niewiadoma Finej, wicemistrzynią świata. Polka zdobyła srebrny medal w wyścigu ze startu wspólnego w Montrealu. Po pasjonującym finiszu przegrała z Holenderką Demi Vollering. My też teraz zaczynamy walkę o złoto siatkarskich mistrzostw Europy. W Mediolanie na meczu Polska-Francja jest wysłannik Radia Z Marcin Powideł. Jego relacja już za chwilę.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: specjalne wydanie wiadomości sportowych Radia Z. Marcin Powideł, dobry wieczór prosto z hali Milano Fiori Forum, gdzie właśnie rozpoczyna się finał siatkarskich Mistrzostw Europy, w którym broniący tytuł Polacy grają z mistrzami olimpijskimi Francuzami. I za ten pamiętny finał sprzed 2 lat w Paryżu, który przegraliśmy 0-3, chcemy się dziś trójkolorowym zrewanżować, ale też napisać nową historię, której puentą będzie drugi z rzędu, a trzeci w historii tytuł Mistrza Europy. Mecz lada chwila się rozpocznie. Biało-czerwonych wspiera tu w Mediolanie mnóstwo polskich kibiców. Jeśli chodzi o trybuny, mamy tu nad Francją olbrzymią przewagę, aby doping poniósł naszych siatkarzy do zwycięstwa, a stawką tego pojedynku jest nie tylko miano najlepszej drużyny na starym kontynencie, ale także bezpośredni awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Jest o co się bić. Niech to będzie piękny, niezapomniany wieczór. Słyszymy się za godzinę.
0: Ta noc będzie spokojna, z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Miejscami, zwłaszcza na północy i w rejonach podgórskich, pojawią się gęste mgły. Temperatury od 4 do 8 stopni na zachodzie, około 10, a w kotlinach karpackich ledwo 1-2 stopnie. No tam będzie chłodno, tam nie chodźcie. Nie, tam nie.
9: Party Zetka w Radiu Z. Idealny plan na sobotni wieczór.

0: Ma, ale to jest energii dużo. Blondie Maria. Energii tyle, co w Toruniu obecnie. Tam trwa ostatnia finałowa runda Speedway Grand Prix i w wielkim finale Bartek Zmarzlik będzie walczył o 7. tytuł Mistrza Świata. Czy wywalczy? Przekonamy się. My natomiast wiemy na pewno, że będzie przy czym tańczyć, bo za chwilę Ace of Base, Beautiful Life, będzie też Amy Winehouse, Rehab i będzie Enrique Iglesias, I Like It. Co najważniejsze jednak, będziecie wy, bo bez was to tej imprezy nie ma. Wiadomo.
1: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
9: Hi, I'm Ulf.
10: And I'm Jenny.
9: And we are Ace of Base on Radio Z.

jest Radio Z i Party Zetka. Kygo i Tina Turner. What's Love Got To Do With It? 21:36 na zegarach. Sobotni wieczór i niestety Bartek Zmarzlik po raz siódmy nie został mistrzem świata indywidualnym na żużlu. Wykolegował go Robert Lambert. Zawodnik zjeżdżający na co dzień w drużynie toruńskiej na torze w Toruniu, no to nie mogło mu się nie udać. No, gratulujemy Bartkowi też. Kolejny medal do kolekcji. Miley Cyrus za chwilę Vanessa Amorosi, za chwilę też Galantis. To wszystko w Party Zetce w Radiu Z. Koniecznie bądźcie z nami.

0: to Fast Boy Music Sounds w Radiu Z. Partyzetka trwa, w takich jesteśmy nastrojach. Mam nadzieję też, że w związku z wyczynami naszych siatkarzy. Ale to sprawdzimy już za chwilę w Radiu Z.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Po reklamie.
0: Sobota, 26 września, to jest Radio Z. Z nami jest Darek Klimczak. Czas więc na wiadomości.
4: Po pierwszym secie walki o Mistrzostwo Europy jest bardzo dobrze, prowadzimy z Francuzami. Znamy najlepszego reżysera oraz aktorów festiwalu filmowego w Gdyni. Na górze boisko, pod ziemią szatnia, a tak naprawdę schron powstaje przy szkole pod Poznaniem.
0: 22.
4: Wielkie emocje w finale siatkarskich Mistrzostw Europy. Polacy grają o złoto z Francuzami i mamy bardzo dobre wieści. Biało-czerwoni prowadzą 1-0. W Mediolanie mecz ten ogląda Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Dobry wieczór, Marcinie. Opowiadaj, co tam się dzieje.
5: Po pierwszy set pokazał, że obie drużyny w pełni zasłużyły na finał. Wspaniałe widowisko, zacięta walka, punkt za punkt. Francuzi w końcówce przycisnęli, mieli 3 piłki setowe, ale Polacy zdołali się obronić i odmienili od pierwszej partii, zwyciężając do 29. Trwa już druga odsłona. Biało-czerwoni nie zwalniają tempa. Od początku z wysokiego C mocno naciskają trójkolorowych. Wypracowali znaczącą przewagę, skutecznie odbierając ochotę do gry rywalom. Prowadzą już 19-12. Jest bardzo dobrze. A to, co dzieje się na trybunach przy Brawie Ociarki, polscy kibice także stanęli na wysokości zadania. Nasi siatkarze mają olbrzymie wsparcie. Z Mediolanu Marcin Powideł, Radio Z.
4: W Mediolanie jest bardzo dobrze. Kolejna relacja od Marcina za godzinę. Jaśmina Polak i Anson Boone to najlepsi aktorzy Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Polak nagrodę za główną rolę kobiecą dostała za rolę w filmie Exotic Sonii Orlewicz-Zakrzewski. Z kolei Boone za grę w filmie Dobry Chłopiec Jana Komasy. Za drugoplanowe role nagrodę dostali wśród kobiet Monika Frajczyk, także z filmu Exotic, oraz Jacek Koman za występ w Naszej Rewolucji. Nagrodę dla najlepszego reżysera odebrał Paweł Pawlikowski za Ojczyznę. Gala trwa, czekamy na wybór najlepszego filmu. W wiadomościach o 23 ponownie połączymy się z naszą wysłanniczką na ten festiwal. Wrocław ma problemy z kostką brukową. Między urzędnikami a konserwatorem zabytków trwa spór, a mieszkańców ulicy Pomorskiej czeka kolejny remont. Po 2 latach od przebudowy ulicy kostka pod torowiskiem się zapadła. Urzędnicy przekonują, że przy obecnym natężeniu ruchu tego można było się spodziewać, ale według konserwatora firma, która ją układała, mogła zrobić to niepoprawnie. Mieszkańcy ulicy Pomorskiej, z którymi rozmawiała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr, też są podzieleni, ale to oni właśnie będą musieli znosić trudy kolejnego remontu.
6: Konserwator jest bardzo konserwatywny. Nie wiem, może tu po prostu bryczki powinny jeździć i stare tramwaje tylko.
7: Jest to fuszerka, bo można to było...
6: Nie umiemy układać kostki.
8: Znaczy, wie pani, ja jestem inżynierem, pracuję w budowlance akurat i wszystko się da zrobić. Na pewno da się kostkę ułożyć tak, żeby autobusy jeździły i się to nie rozwalało. Da się, no jak się chce, to się da. No.
4: Nowy remont kostki sfinansowany zostanie z funduszu gwarancyjnego po poprzednim remoncie. To będzie pierwszy taki schron w całej Polsce. Powstaje przy Szkole Podstawowej w Wierzykowie pod Poznaniem. Nad schronem będzie boisko, a na co dzień w schronie będą szatnie dla zawodników, mówi wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabi-Szulc.
9: Na tej podstawie tego tutaj miejsca, które powstanie w Popiedziskach, będą powstawały kolejne w całej Wielkopolsce. Ja rozmawiałam z ministrem sportu, który jest bardzo zainteresowany właśnie, żeby pod Orlikami takie dual use, czyli miejsca, które będą spełniały podwójne zastosowanie, powstawały.
4: Budowa schronu zakończy się za miesiąc, będzie dla 100 osób. Sport był na początek wiadomości, jest i na koniec. Bartosz Zmarzlik został wicemistrzem świata w jeździe na żużlu. Tytuł zdobył Brytyjczyk Robert Lambert.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Aj, panie Darku, no i tak miło było i po co było o tym Zmarzliku, o tej przegranej, no. Dobra, o pogodzie powiedzmy, bo niedziela zapowiada się całkiem przyjemnie. Sporo słońca, rano miejscami jeszcze mgły, w większości kraju od 18 do 21 stopni, na zachodzie nawet do 23. A u nas będzie teraz super gorąco, bo to jest Partyzetka. Hubert Radzikowski, witajcie. 1, 2, 3.

0: To jest Radio Z, Smash Mouth, All Stars. 19 minut po 22. Partyzetka. Anglia, Hiszpania 2-2 w Lidze Narodów, 74 minuta. Polska, Francja albo Francja, Polska, jak kto woli. Prowadzimy 2-0 w setach. W trzecim secie 7-3 prowadzą Francuzi. Ale to nas w ogóle nie martwi. To Mistrzostwa Europy i ich finał. Ale co najważniejsze, za chwilę Bibi Rexha i Faithless, za chwilę Ale Farben i Janik i Robert Miles, Children. To Partyzetka w Radio Z. Słyszycie, jakie ważne rzeczy?
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
1: Po reklamie.

DNC w Radio Z. Cake by the Ocean. Party Z-ka trwa. 26 minut pozostało do 23. Hiszpanie prowadzą z Anglią 3-2 w Lidze Narodów w 89 minucie. A my teraz wracamy do maja, bo wtedy pojawiła się piosenka What If Neptuniki, czyli takiego DJ-skiego, producenckiego projektu od naszych zachodnich sąsiadów. Ale najważniejsze, żeby to grało. No i to gra. I niesie. Posłuchajcie.

0: To jest Radio Z i Kacaj Animal. A to oznacza, że zbliża się 23, czyli czas na wiadomości. Darek Klimczak z nami.
1: Trwa czwarty set walki o Mistrzostwo Europy siatkarzy, na razie Polacy górą. Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego najlepszym polskim filmem. Łódź zaprasza na Festiwal Światła, a Polska przyciąga więcej turystów niż Portugalia. Nasi siatkarze cały czas grają z Francuzami w finale Mistrzostw Europy. Polacy prowadzili już 2-0, ale w trzeciej partii górą byli rywale. Mecz ten w Mediolanie ogląda nasz wysłannik Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcinie, trójkolorowi się przebudzili?
2: No, Francuzi nie zamierzają tanio sprzedać skóry, byli już pod ścianą, ale pozostali w grze. Trzeci set wyraźnie dla trójkolorowych, którzy zdeterminowani widmem porażki prowadzili od początku do końca. Wygrali tę partię do 20, ale to już historia. Trwa czwarty set, biało-czerwoni robią wszystko, aby rywale nie nabrali wiatru w żagle. I jak na razie to się udaje, Polacy są na dobrej drodze do zakończenia tego pojedynku. Prowadzą już 18-12, jest bardzo blisko złota. Z Mediolanu Marcin Powideł, Radio Z.
1: Jest bardzo blisko, wynik meczu podamy za godzinę. Dodam tylko, że zwycięzca zapewni sobie olimpijską kwalifikację do igrzysk w Los Angeles za 2 lata. Film Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego wygrywa Gdynię. Na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych dostał Złote Lwy. To oparta na faktach historia miłości z czasów stalinowskiego terroru w 1947 roku. Grana przez Marię Dębską, Wiesława Pajdak trafia do więzienia w Warszawie. W celi obok siedzi Jerzy Śmiechowski, w tej roli Jakub Gierszał. Jednej nocy oboje zaczynają ze sobą rozmawiać przy pomocy alfabetu Morsa. Nagrodę dla najlepszego reżysera w Gdyni odebrał Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Jak wiecie, z Radia Z to także nasz kandydat do Oscarów. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny, który śmiertelnie postrzelił policjanta z Bolesławca. Jak wiecie z naszych wiadomości, stało się to w czwartek na jednej z posesji w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Policjanci przyjechali zatrzymać podejrzewanego o kradzieży 33-latka. Ten zaczął do nich strzelać. Jeden z policjantów został postrzelony w głowę. O życie 29-letniego sierżanta Natana Sieronia lekarze walczyli ponad dobę. Co teraz w śledztwie, powie reporter Radia Z Michał Dzieniński.
3: Prokuratura zleci teraz sekcję zwłok zastrzelonego policjanta. Zbierane są też cały czas dowody i przesłuchiwani świadkowie. W najbliższym czasie będzie też zmiana kwalifikacji czynu z usiłowania zabójstwa na zarzut zabójstwa, mówi Ewa Weglarowicz-Makowska z Jeleniogórskiej Prokuratury.
4: Był już wcześniej wielokrotnie karany sądownie, głównie na terenie Niemiec, za przestępstwo związane z nielegalnym wywozem lub przywozem broni palnej.
3: Sierżant Natan Sieron był policjantem pionu kryminalnego od niespełna 2 lat. Mariusz G. przyznał się do winy.
1: Grozi mu teraz dożywocie. Słynny w Poznaniu Dom Kultury przeszedł gruntowny remont i wznawia działalność. Chodzi o dom tramwajarza. Prawie 100-letni budynek został odświeżony i unowocześniony. To miejsce, które wychowało kilka pokoleń, mówi naszemu reporterowi Adamowi Kaźmierczakowi pani Julia, niegdyś mieszkanka Jeżyc.
5: Dom tramwajarza, oczywiście jak byłam w szkole podstawowej, było to 100 lat temu, to tutaj były takie imprezy różne. Pamiętam, że nawet brałam udział w jakimś przedstawieniu i było tu fajnie.
6: Pani z dużą taką nostalgią i takim ciepłem.
5: Tak, bo ta dzielnica jest w ogóle, no to jest przynajmniej 20-25 lat mojego życia. No.
6: To dobrze, że go odnowili i że to.
5: No bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo to tu się dzieje bardzo dużo i dobrze.
1: Dom tramwajarza powstał jako miejsce spotkań pracowników komunikacji miejskiej, potem była w nim szkoła oraz kino. Wideomappingi, pokazy i świetlne instalacje. W Łodzi trwa Festiwal Światła. Sercem imprezy, jak co roku, jest ulica Piotrkowska, ale instalacje można podziwiać też w innych miejscach. Cały szlak atrakcji biegnie od trasy WZ do Placu Wolności przez Manufakturę aż do Starego Miasta. Nasz festiwal łączy światło, kolor i architekturę, mówi Radiu Z organizatorka Beata Konieczniak.
7: Lightmove Festival to tak naprawdę podkreślenie łódzkiej tkanki architektonicznej. Najważniejsza dla nas zawsze to jest ta spuścizna Łodzi pofabrycznej, tej fabrykanckiej, tej z rozwoju XIX wieku i to architektura gra pierwszoplanową rolę.
1: Dzisiaj festiwal światła jeszcze do północy, a jutro od 19 do 24 wstęp na pokazy za darmo. Coraz więcej cudzoziemców przyjeżdża odpoczywać w Polsce. Staliśmy się już 8. najczęściej odwiedzonym krajem Europy. Wyprzedzamy nawet Portugalię. O tym, kto i dlaczego do nas przyjeżdża, powie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
8: Najczęściej przyjeżdżają do nas ci, którzy mają najbliżej, wyjaśnia Paweł Radoliński, sekretarz generalny Polskiej Izby Turystyki.
9: Niemcy, Czesi, tak. Czesi oczywiście przypomnieli sobie o naszym morzu i rzeczywiście język czeski jest bardzo rozpoznawalnym językiem w czasie wakacji.
8: Ale nasz kraj staje się także coraz bardziej popularny wśród Hiszpanów i Włochów. Oni przyjeżdżają do nas cały rok, głównie na weekendowe wypady do dużych miast, korzystając z licznych połączeń tanich linii lotniczych. Najczęściej odwiedzane miejsca przez cudzoziemców to Warszawa, Kraków i Trójmiasto.
1: Z mniejszej miejscowości popularnością wśród obcokrajowców cieszą się Zakopane i Świnoujście. Rośnie też zainteresowanie Podlasiem oraz Dolnym Śląskiem. Krzysztof Białkowski będzie z Wami od północy. Niech wszystko się dobrze układa.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: No chyba się całkiem nieźle układa. 22 do 14 prowadzimy z Francją. Pogoda jutro też całkiem niezła, także nie narzekamy na wyrost. Rano miejscami mglisto, później mało chmur i sporo słońca. I nawet do 21-23 stopni na termometrach. Nieźle? No mówiłem, że będzie nieźle.
10: Shakira! Latynoskie rytmy? Czemu nie? To jest Party Zetka w Radiu Z. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

To jest Radio Z i Party Z. 21 minut po 23. Gdyby państwo chcieli wiedzieć, to... jesteśmy mistrzami Europy. Reprezentacja Polski wygrała z Francuzami i jednocześnie oprócz tego, że zdobyliśmy tytuł najlepszych w Europie, to zakwalifikowaliśmy się na igrzyska w Los Angeles. 2-1, złoto na piersiach naszych siatkarzy. Wielkie, wielkie gratulacje. No to jest powód do radości. Party Zetka w Radiu Z trwa, teraz ze zdwojoną radochą będziemy świętowali. Blue Lagoon, Break My Stride, będzie też Margaret, In My Cabana, no i pojawi się Shaus. Won't forget you. W Zetce. To wszystko już teraz. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

To jest Partyzetka w Radiu Z, o, widzę, że przytulane było. No to ja tylko tak na moment. Elton John i Dua Lipa za nami, a przed nami Liwka i pozostaniemy w tym klimacie, poza tobą nic. Ale później to już trzeba będzie trochę poskakać. Wpadnie Mans, Zelmer Low, będzie Heroes. No i mistrz ceremonii ATB Ecstasy w Radiu Z. Program do tańca. Czy do tego drugiego, to nie wiem, ale tańczy się dobrze.

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. A zaczynamy oczywiście od gratulacji dla naszych siatkarzy. Biało-czerwoni obronili tytuł mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie. Podopieczni trenera Nicoli Grbicia tym samym zakwalifikowali się do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. W Mediolanie jest Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. To był wspaniały wieczór.
1: Wspaniały turniej, nie tylko ten mecz finałowy, ale cały turniej w wykonaniu naszych siatkarzy był fenomenalny. Tylko jedna porażka z Bułgarią, ze współgospodarzem turnieju, a tak od zwycięstwa do zwycięstwa. Dzisiejszy finał wyjątkowy, przypomnę, to drugie z rzędu Mistrzostwo Europy wywalczone przez Biało-Czerwonych, a trzecie w historii i ten tytuł dziś jak najbardziej zasłużony. Cóż, dziesiąty turniej, dziesiąta wielka impreza trenera Nicoli Grbicia z reprezentacją Polski i dziesiąty medal. Wspaniała sprawa, wspaniały wieczór. Z Mediolanu, Marcin Powideł, Radio Z.
0: A ja jeszcze tylko przypomnę, że pierwszy raz nasi zdobyli złoto w Izmirze w 2009 roku, a drugi raz 3 lata temu w Rzymie. A MVP tegorocznego turnieju został nasz przyjmujący Wilfredo Leon. Wyróżniono go też nagrodą dla najlepszego gracza na tej pozycji. Z Polaków nagrodzeni zostali też środkowi Bartłomiej Lemański i Szymon Jakubiszak oraz libero Jakub Popiwczak. Za najlepszego trenera uznano serbskiego szkoleniowca biało-czerwonych Nicolę Grbicia. Politycy w gotowości do pracy nad reformą ochrony zdrowia. Do Sejmu trafił pakiet rządowych ustaw, które mają uleczyć kulejący system. Wszystko wskazuje na to, że na początku października trafi pod obrady. Początkowo wszystko miało ruszyć miesiąc wcześniej. Propozycje muszą być jednak dobre, a nie być pracą na czas, mówi szef klubu PSL Krzysztof Paszyk.
2: Więc wolę projekty, które być może z kilkutygodniową zwłoką trafiły do Sejmu, ale są przemyślane, są przygotowane, niż jakiś taki pośpiech, tak jak to było w czasach naszych poprzedników i potem poprawianie po nocach tych projektów.
0: Wśród głównych rządowych propozycji jest m.in. koniec rekordowych pensji lekarzy, ale też nielimitowanego czasu ich pracy. Politycy różnych opcji już zapowiadają poprawki. Nauczyciele chcą wiedzieć, co z ich pieniędzmi. ZNP zamierza zapytać posłów o to, w jakim miejscu są prace nad projektem zrównującym wynagrodzenia nauczycieli ze średnią w gospodarce. Inna sprawa to wynagrodzenia za nadgodziny, za wycieczki szkolne. Tematem zajął się reporter Radia Z Daniel Wrzos.
3: Dla ZNP sprawa jest jednoznaczna. Wyrok Sądu Najwyższego pokazał, że nauczyciele powinni dostać ekstra pieniądze za wycieczki szkolne. Drugą sprawą jest też podniesienie wynagrodzeń w oświacie obiecane przez premiera. Rządzący rozczarują się przy urnie wyborczej, ostrzega prezes ZNP Sławomir Broniarz.
4: Jeżeli rządzący wychodzą z założenia, że nauczyciele ponarzekają, ale zagłosują za koalicją 23 roku, to oby się nie rozczarowali.
3: Tymczasem na szkoły może być nałożony kolejny wymóg organizowania wycieczek patriotycznych. Nauczyciele pytają, kto im za to zapłaci.
0: Związkowcy mają nadzieję, że sprawa podwyżek zostanie załatwiona do przyszłorocznych wyborów. Duże zainteresowanie szkoleniami z bezpieczeństwa na Lubelszczyźnie. W treningach PCK można dowiedzieć się m.in. jak reagować na alarmy ostrzegawcze. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
5: Eksperci przypominają, że warto być przygotowanym na różne zagrożenia. Brak wody, prądu, ale także kryzys wojenny. W domu warto mieć plecak ewakuacyjny. Nie powinien kosztować więcej niż kilkaset złotych i zawierać podstawowe wyposażenie. Mówi mi Maciej Mocko z PCK w Lublinie.
6: Będą to latarki, multitule, zestawy do filtrowania wody, zestawy do podgrzewania.
5: Wyposażenie plecaka powinno być dostosowane do wieku czy płci. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: PCK prowadzi takie szkolenia w całej Polsce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi pośrednikami. Oferują płatną pomoc w załatwieniu sprawy. Ofiarami najczęściej padają seniorzy, mówi Radio Z Małgorzata Korba z ZUS-u.
7: Nagabywali w internecie, na grupach w mediach społecznościowych. Teraz wysyłają listy z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające.
0: Pamiętajmy, że pomoc w wypełnieniu wniosku zawsze można bezpłatnie dostać w placówkach ZUS-u, także na infolinii. 4 miliony samochodów marek Volkswagen, Skoda, Seat i Audi do naprawy. Ich właściciele albo już dostali, albo dostaną odpowiednie zawiadomienie. Konieczna konieczna jest wymiana elementów w układzie kierowniczym. Jakich modeli to dotyczy, wie nasz berliński korespondent Wojciech Hernes.
8: Chodzi o Volkswageny Golf, Tiguan, Touran i Caddy, a także Audi Q3, Seaty Ateca i Tarraco oraz Skody wyprodukowane w latach 2013-2024. Łącznie około 4 milionów samochodów, podaje ekonomiczna gazeta Handelsblatt. Wszystkiemu winna jest złej jakości szybko rdzewiejąca śruba mocująca przekładnię układu kierowniczego. W skrajnych przypadkach jej pęknięcie może uniemożliwić kierowanie pojazdem. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: A wymiana śruby trwa około godziny, będzie dokonywana na koszt producenta także w Polsce. Po jednym remoncie potrzebny jest kolejny. Po 2 latach ponownie trzeba położyć kostkę na ulicy Pomorskiej we Wrocławiu, bo poprzednia się zapada. Miasto chciałoby, konserwator zabytków zgodził się na wylanie tam betonu z imitacją historycznego wyglądu kostki, ale ten jest nieugięty i wskazuje, że zapadająca się kostka to może być wina wykonawcy. W środku sporu są jednak mieszkańcy, z którymi rozmawiała reporterka Radia Z Grażyna.
9: Po trudach poprzedniego remontu mieszkańców kolejne utrudnienia nie cieszą.
10: Zapadają się te klocki tutaj.
11: To też w ogóle cała ta ulica to jest jeden wielki niewypał, prawda? Ten remont.
12: Albo fuszerka, albo błąd projektowy.
10: No beznadziejnie to wygląda, no.
9: Konserwator zabytków przekonuje, że da się to zrobić porządnie i trwale. Urząd miasta, że przy obecnych natężeniach ruchu kostka może znowu nie wytrzymać. Faktem jest, że będzie naprawiona z funduszu gwarancyjnego, ale przez inną firmę z nowymi wymogami i wzmocnieniami. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Pierwsza część remontu ma się zacząć już teraz, potrwa miesiąc, a potem prace zostaną wznowione po zimie. Od sportu zaczęliśmy, na sporcie kończymy. Będą zmiany w piłkarskiej reprezentacji Polski. Selekcjoner Jan Urban zdecydował się dodatkowo powołać Oskara Pietuszewskiego. 18-letni skrzydłowy FC Porto pierwotnie nie znalazł się w kadrze, bo od kilku tygodni leczył kontuzję i dopiero w poprzedni weekend wrócił do gry. Selekcjoner zmienił zdanie, bo w piątkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną kontuzji nabawił się Jakub Kamiński. Polaków czekają jeszcze 3 spotkania pod czas obecnego zgrupowania w Lidze Narodów. W poniedziałek zagramy na wyjeździe ze Szwecją. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Wszystko już jasne, nagrody 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych rozdane. Złote Lwy odebrał Maciej Sobieszczański za dramat Przez ścianę, a Srebrnymi Lwami doceniono Powiedz mi, co czujesz, Łukasza Rondudy. Z kolei nagrodę za reżyserię odebrał Paweł Pawlikowski za Ojczyznę, która jest też naszym kandydatem do Oscara. Cieszę się z tego wyróżnienia, mówił artysta i chwalił całą galę.
1: Gala bardzo sprawna, dowcipna, zwinna, elegancka, świetnie. I fajnie, że nagrody rozłożone, nie? Że różnorodne. Bardzo dobrze wyszło.
2: A jak pan się czuje, odbierając dzisiaj nagrodę za reżyserię Ojczyzny?
1: Bardzo fajnie. Cieszę się bardzo. I z dobrych rąk, jury bardzo dobre. Dobrze się złożyło. Myślę, że tak powinno być. To różnorodność działa w polskim kinie. Poczułem, że jest jakaś wspólna sprawa jednak w polskim kinie i ja cieszę się, że biorę w tym udział do pewnego stopnia.
0: Statuetki za główne role zdobyli Jaśmina Polak za kreację w filmie Exotic oraz Anson Boone za Dobrego Chłopca. Cała lista laureatów jest na stronie festiwalu. Kierowcy, uwaga na gęste mgły. Utrudniają one podróż w północnej i północno-zachodniej Polsce od linii Gorzów Wielkopolski, Bydgoszcz, Olsztyn w stronę Bałtyku. Jak ostrzega IMGW, nawet do 9 rano widoczność może być nie większa niż 200 metrów. W Polsce pogoda taka, że w wielu miejscach rusza już sezon grzewczy. Jak zawsze przy tej okazji strażacy apelują o montowanie czujek dymu i czadu. Co takie urządzenia mogą dać, pytał strażaków reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
3: Taka czujka, mimo że jest plastikowa i niewielka, mieści się w jednej dłoni, może uratować życie, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
4: Zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
3: Przypomina, że urządzenie to nie amulet, który sam z siebie chroni przed zagrożeniem, lecz element systemu bezpieczeństwa, o który należy zadbać, regularnie czyścić i sprawdzać stan naładowania baterii, aby skutecznie informował nas o niebezpieczeństwie. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: I jeszcze cena, jaką za czujkę trzeba zapłacić, niewysoka. Od 50 do 150 zł. Kilkaset osób wzięło udział w Marszu Ciszy w Jarosławiu na Podkarpaciu. Był gestem pamięci i wspólnoty po tragedii, w której Ukrainiec zabił jednego z księży i ranił 4 osoby. Marsz Ciszy przeszedł z rynku do opactwa, gdzie w czwartek doszło do ataku. Ludzie nieśli znicze i flagi. Wcześniej ranny w czwartkowym ataku ksiądz Adrian wygłosił homilię. Miał bandaż na głowie i wyraźnego siniaka pod okiem. Ihor M., którego w czwartek zaatakował, najbliższe 3 miesiące spędzi w szpitalu na specjalnym, zamkniętym oddziale. Prokuratura chce mu postawić zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa, grozi mu dożywocie. Kiedy i czy Ihor M. usłyszy zarzuty? O tym reporter Radia Z Michał Dzienyński.
5: Wszystko zależy od opinii lekarzy. Na razie mężczyzna przyjmuje leki psychotyczne, mające poprawić jego stan. Dopiero kolejna opinia biegłych pozwoli zdecydować, czy można go przesłuchać i czy w chwili ataku nożem był poczytalny. Cały czas przesłuchiwanie są jednak świadkowie i zbierane dowody. Przeprowadzono także sekcję zwłok zabitego księdza. Wiadomo, że nożownik przyjechał z Niemiec i chciał przekroczyć granicę z Ukrainą w Korczowej. Nie zrobił tego, bo jego samochód nie miał ważnego ubezpieczenia. Do oddalonego od kilkadziesiąt kilometrów Jarosławia został podwieziony tak zwaną okazją. Auto i Horaem zostało zabezpieczone przez policję.
0: W Jarosławiu jeszcze dziś będzie trwać żałoba. Po 3 latach budowy pierwsi pasażerowie mogli przejechać nową linią tramwajową w Krakowie. Łączy Mistrzejowice z ulicą Wieczystą. To jedna z największych inwestycji komunikacyjnych w mieście. Dlaczego budowa trwała tak długo? O tym krakowski reporter Radia Z Przemek Taranek.
6: Budowa trwała długo, bo wykonawca musiał przełożyć 330 km rur wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i kabli energetycznych, ale przede wszystkim wydrążyć dla tej linii tunel, co było ogromnym wyzwaniem, podkreśla Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
7: Jej sercem jest tunel o długości 1230 metrów. W ramach tego tunelu są wybudowane 2 podziemne przystanki.
6: Czas dojazdu z Mistrzejowic do centrum skrócił się o kilkanaście minut, a podróż nowoczesnymi tramwajami jest zdecydowanie bardziej komfortowa. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Budowa linii kosztowała prawie 2 miliardy złotych, ale koszty w całości pokrył wykonawca. Teraz miasto będzie płacić tej firmie za utrzymanie linii, a po 20 latach gmina przejmie ją na własność. To będzie pierwszy taki schron w kraju. Jego budowa trwa w Wielkopolsce, w gminie Pobiedziska przy podstawówce w Jerzykowie. W czasie pokoju na dole będą szatnie dla zawodników, a na górze boisko. W razie zagrożenia pod ziemią będzie miejsce schronienia, mówi wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc.
8: Na tej podstawie tego tutaj miejsca, które powstanie w Pobiedziskach, będą powstawały kolejne w całej Wielkopolsce. Ja rozmawiałam z ministrem sportu, który jest bardzo zainteresowany właśnie, żeby pod Orlikami takie dual use, czyli miejsca, które będą spełniały podwójne zastosowanie, powstawały.
0: Schron pomieści około 100 osób, będzie samowystarczalny dzięki agregatom i dostępie do wody pitnej. Budowa skończy się za miesiąc, co oznacza, że od momentu podpisania umowy z wykonawcą cała inwestycja potrwa niecałe pół roku. Elfy wracają na tory w Łódzkiem. Chodzi o pociągi używane przez kolejowego przewoźnika. Musiały zostać wycofane po tym, jak wykryte zostały usterki systemu sterowania drzwiami. W ostatnich dniach trzeba było przez to odwołać część kursów, mówi Radio Z Maciej Sobieraj z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
9: Pojazdy zostały wycofane z ruchu, a producent PESA Bydgoszcz przeprowadził niezbędne prace serwisowe. Po usunięciu usterek pojazdy przeszły testy, które potwierdziły ich sprawność.
0: Problem dotyczył w sumie kilkunastu składów. Nowe pociągi Elf 3 oficjalnie pojawiły się na torach w Łódzkiem pod koniec lipca. Coraz więcej cudzoziemców przyjeżdża odpoczywać w Polsce. Staliśmy się już 8. najczęściej odwiedzanym krajem Europy. Wyprzedzamy nawet Portugalię. O tym, kto i dlaczego do nas przyjeżdża, opowie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
10: Najczęściej przyjeżdżają do nas ci, którzy mają najbliżej, wyjaśnia Paweł Radoliński, sekretarz generalny Polskiej Izby Turystyki.
11: Niemcy, Czesi, tak. Czesi oczywiście przypomnieli sobie o naszym morzu i rzeczywiście język czeski jest bardzo rozpoznawalnym językiem w czasie wakacji.
10: Ale nasz kraj staje się także coraz bardziej popularny wśród Hiszpanów i Włochów. Oni przyjeżdżają do nas cały rok, głównie na weekendowe wypady do dużych miast, korzystając z licznych połączeń tanich linii lotniczych. Najczęściej odwiedzane miejsca przez cudzoziemców to Warszawa, Kraków i Trójmiasto.
0: Z mniejszych miejscowości największą popularnością wśród obcokrajowców cieszą się Zakopane i Świnoujście. Rośnie także zainteresowanie Podlasiem i Dolnym Śląskiem. W tych wiadomościach Radia Z to już wszystko na kolejne. Zapraszam za niecałą godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Halo, mówi kapitan. Jeśli ten tydzień dosłownie przeleciał wam nad głową, to spokojnie, zawracamy.
1: Dziś od 10:00 Szymon Majewski bierze na pokład najważniejsze wydarzenia tygodnia.
2: I robię to w swoim stylu, jedynym i niepowtarzalnym.
1: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Tylko w Radiu Z.
3: Druga. Wiadomość Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Prezydent i premier gratulują naszym siatkarzom. Dziękuję wam z całego serca, jesteście naszą dumą, napisał na X Karol Nawrocki. Sukces siatkarzy skomentował też Donald Tusk. W siatkówce też jesteśmy najlepsi w Europie, brawo, napisał premier. Jak słyszeliście w Radiu Z, biało-czerwoni obronili tytuł Mistrzostw Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie. Podopieczni trenera Nicoli Grbicia tym samym zakwalifikowali się do Igrzysk Olimpijskich w 2028 roku w Los Angeles. Najlepszym zawodnikiem tegorocznego turnieju został nasz przyjmujący Wilfredo Leon. Wyróżniono go też nagrodą dla najlepszego gracza na tej pozycji. Z Polaków nagrodzeni zostali także środkowi Bartłomiej Lemański i Szymon Jakubiszak, a także libero Jakub Popiwczak. Serbski szkoleniowiec biało-czerwonych Nikola Grbić dostał nagrodę dla najlepszego trenera. Coraz śmielej o stałej bazie amerykańskich żołnierzy mówią polscy politycy. Fort Trump miałby powstać do 2029 roku i stacjonowałoby w nim około 5000 żołnierzy USA, ujawnił podczas wizyty w Waszyngtonie wiceszef MON Paweł Zalewski. Karol Nawrocki twierdzi, że obiekt wojskowy mógłby osobiście otworzyć Donald Trump. Te wszystkie informacje zebrał reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: W USA są wiceministrowie obrony, którzy rozmawiają z Pentagonem na temat stałej bazy w Polsce. Strona amerykańska sprawdzała potencjalne lokalizacje bazy, która według prezydenta Nawrockiego ma otrzymać nazwę Fort Trump. Decyzja co do jej nazwy jeszcze nie zapadła. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Fort Trump, ta nazwa jest ważna i rok 2029 jest jak najbardziej możliwy.
4: Wcześniej Trump napisał w mediach społecznościowych, że lokalizacja bazy ma być wkrótce ogłoszona.
3: Nieoficjalnie pod przyszłą lokalizację brana jest pod uwagę zachodnia Polska. Teorie szykują w praktykę. Jak przetrwać w trudnych warunkach i reagować na zagrożenie, tego nauczą się chętni na ćwiczeniach w 2. Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Ruszył właśnie nabór na ostatni w tym roku survivalowy trening. Posłuchajcie, istotne informacje ma dla was reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
6: Ostatnie szkolenia ruszają już 13 listopada. Jak przekonuje w rozmowie ze mną kapitan Marta Gaborek, rzeczniczka lubelskich terytorialsów, to będzie nie tylko niezbędna wiedza, ale i praca w terenie.
7: Przede wszystkim konkretne umiejętności. Działanie pod presją, pierwsza pomoc, współpraca i odpowiedzialność za innych.
6: Ponadto uczestnicy szkolenia otrzymają ponad 7000 zł. Po złożeniu przysięgi dostają też wynagrodzenie za gotowość bojową i za udział w comiesięcznym szkoleniu rotacyjnym. Mateusz Kasiak, Radio Z.
3: Zainteresowani listopadowym terminem powinni już teraz zgłosić się do Wojskowego Centrum Rekrutacji. Jest 3-miesięczny areszt tymczasowy dla 33-latka Mariusza G., który śmiertelnie postrzelił policjanta z Bolesławca. Do śmiertelnego w konsekwencji postrzelenia doszło w czwartek na jednej z posesji w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Policja weszła tam, by zatrzymać podejrzewanego o kradzieżę mężczyznę. 33-latek zaczął strzelać do nich z pistoletu. Jeden policjantów został postrzelony w głowę. O życie 29-letniego sierżanta Natana Sieronia lekarze walczyli ponad dobę. W piątek o jego śmierci poinformowała komenda w Bolesławcu. O dalszych krokach śledczych w tej sprawie opowie reporter Radia Z Michał Dzieneński.
8: Prokuratura zleci teraz sekcję zwłok zastrzelonego policjanta. Zbierane są też cały czas dowody i